0: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Łączy się ona z ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach, której fragment jest zamknięty zarówno dla samochodów, jak i tramwajów. To z powodu trwających prac związanych z przebudową linii kolejowej. Trzeba przygotować się na kolejne zmiany, zapowiada Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic. Zmiany w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie ZTM.
1: Utrudnienia w poruszaniu się na granicy katowickich Szopienic i Mysłowic mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie oraz innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek.
3: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
1: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają też quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Ponad 1700 zawodników z 28 krajów. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszą 32. edycję biegu Fiata w Bielsku Białej. Uczestnicy w deszczu i chłodzie mieli do pokonania dystans 10 km. Jednak, jak powiedziała Radiu Katowice Marta Balicka z Urzędu Miasta w Bielsku Białej, aura nie była w stanie zepsuć atmosfery.
4: To jest świetne w tej imprezie, że każdy może spróbować swoich sił w biegu. Nieważne, czy właśnie osoby na wózkach, czy zdrowe, każdy ma takie same szanse.
5: Pogody się nie udało załatwić.
4: Ale jak to organizatorzy mówią, ta pogoda też jest dobra, bo jak jest gorąco, to jest za gorąco, a tutaj jest taki lekki deszczyk, myślę, że to im nie przeszkadza.
1: Z Martą Balicką rozmawiał Jarosław Krajewski. Bieg Fiata wygrał Kenijczyk Derek Chegenyorge. Dystans 10 km pokonał w 29 minut i 24 sekundy. Rekord biegu ustanowiony 3 lata temu jest krótszy o 25 sekund i także należy do zawodnika z Kenii. Od 6 do 9 stopni zobaczymy na termometrach w regionie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Poza tym może jeszcze padać deszcz. Z prognoz wynika, że opady pojawią się również jutro w ciągu dnia. Temperatura do 12 stopni.
6: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trzech pracowników humanitarnych zginęło w izraelskim ataku na centrum dystrybucji w Strefie Gazy. Izrael nie komentuje sprawy kolejnego w ostatnim czasie ataku na ludność cywilną.
7: Izraelskie drony zaatakowały kuchnię dla ubogich w Deir el-Balah w środkowej części Strefy Gazy niedaleko szpitala Al-Aqsa. Wojsko izraelskie nie skomentowało tego incydentu. Tylko w niedzielę w Strefie Gazy zginęło 9 Palestyńczyków, zwiększając liczbę zabitych od czasu ogłoszenia zawieszenia broni do 871 osób. Wojsko izraelskie wciąż okupuje około 60% Strefy Gazy. Wyznaczona przez nie tzw. żółta linia oddziela kontrolowaną przez Izraelczyków strefę buforową. Jej nazwa pochodzi od pomalowanych na żółto-betonowych bloków wyznaczających granicę, której przekroczenie grozi Palestyńczykom śmiercią. Palestyńskie media poinformowały, że w niedzielę czołgi i buldożery izraelskiej armii po raz kolejny przesunęły żółtą linię w dwóch punktach na południu Strefy Gazy. Jak podkreślają Palestyńczycy, w ciągu ostatnich miesięcy zrobiły to już 9 razy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
6: W aktualnościach teraz Włochy i sprzeczne informacje w sprawie poszkodowanych w ataku w Modenie. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza informacje włoskich mediów o poszkodowanych Polakach. Według agencji ANSA wśród przechodniów staranowanych przez Włocha pochodzenia marokańskiego znajdują się 4 osoby z polskiej rodziny. Policja w Modenie podaje informacje o jednej rannej Polce.
5: Ranni przebywają w dwóch szpitalach w Modenie i w Bolonii. 53-letnia Polka przeszła kilka operacji w szpitalu w Modenie i jest w ciężkim stanie. Oprócz niej przebywa tam 69-letnia Niemka w stanie poważnym, ale stabilnym. Była ostatnią kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez 31-letniego Salima El-Kudriego, a w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Trzecim hospitalizowanym w Modenie jest 59-letni Włoch z urazem twarzy. W szpitalu w Bolonii w stanie ciężkim, ale stabilnym znajduje się włoskie małżeństwo. Konsulat RP w Mediolanie nie udziela informacji w sprawie doniesień lokalnych mediów i władz o tym, że w wypadku ucierpiały osoby z tego samego kręgu rodzinnego, z których wszyscy są pochodzenia polskiego i są rezydentami miejscowości Castelfranco Emilia. Wedle tych doniesień dwie osoby po opatrzeniu zostały zwolnione, a dwie są pod opieką lekarzy. Burmistrz gminy Giovanni Gargano odwiedził krewną rodziny, by złożyć jej wyrazy współczucia. Rannych w szpitalu w Modenie odwiedzili prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
6: Internetowy oszust w rękach policji. Mundurowi zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za przestępczą działalność w sieci od 2024 roku, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczak z lubelskiej policji.
8: Poszukiwanego trzema podstawami prawnymi, w tym dwoma listami gończymi. Mieszkaniec powiatu chełmskiego został zatrzymany na terenie Wrocławia. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy naszych policjantów z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
6: 36-letni oszust przebywa w areszcie. Szybko na wolność nie wyjdzie, ma do odsiadki 1,5 roku.
9: To są aktualności jedynki.
6: Kuba się zbroi i planuje atak dronowy na amerykańską bazę. Według portalu Axios władze w Hawanie kupiły już ponad 300 dronów wojskowych w tym celu.
10: Axios, powołując się na swojego informatora w administracji Białego Domu, podkreśla, że wspomniane informacje wywiadowcze mogłyby posłużyć za pretekst do podjęcia przez Waszyngton działań militarnych wobec wyspy. To pokazuje też, że administracja Donalda Trumpa postrzega Kubę jako zagrożenie, co wynika z rozwoju technik walk z użyciem dronów, ale także wcześniejszej obecności irańskich doradców wojskowych w Hawanie. Kuba jest klasyfikowana przez Stany Zjednoczone jako państwowy sponsor terroryzmu. Powszechnie Hawanę postrzega się za głównego promotora rewolucyjnego marksizmu na całą Amerykę Łacińską. Waszyngton nie uważa, że Hawana stanowi bezpośrednie zagrożenie, ani aktywnie nie planuje atak na amerykańskie interesy. Jednakże amerykański wywiad wskazuje, że wojskowi przedstawiciele wyspy omawiają plany prowadzenia działań zbrojnych przy użyciu dronów na wypadek wybuchu walk w miarę dalszego pogarszania się relacji z Waszyngtonem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Dziś, o ile pozwoli na to pogoda, rozpocznie się remont drogi do Morskiego Oka na odcinku od Ronda na Łysej Polanie do Wodogrzmotów Mickiewicza. Prace potrwają około miesiąca, turyści muszą być więc gotowi na utrudnienia. W tym czasie nie będą kursować zaprzęgi konne ani elektryczne busy. Od 25 maja co najmniej do końca miesiąca trasa będzie całkowicie zamknięta dla wszystkich, również dla ruchu pieszego. Co najmniej, bo może to potrwać dłużej, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Największy problem jest z asfaltowaniem, bo musi być pogoda. Jeżeli się okaże, że będzie niemożliwe asfaltowanie, to on może zostać przedłużony 1-2 czerwca ewentualnie, ale raczej chcielibyśmy, żeby i wykonawca też, żeby to skończyć do 30 maja lub wcześniej.
6: W czasie pracy do Morskiego Oka będzie można dotrzeć innymi szlakami, ale może to wydłużyć wędrówkę nawet o 3 godziny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
6: W nocy i w ciągu dnia przelotne opady deszczu, nad ranem na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w ciągu dnia na termometrach od 17 do 21 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Układ niżowy z nad Atlantyku i Morza Północnego powoli wypełnia się. Wyż 1018 hektopaskali z nad rejonu Bałtyku rozbudowuje się na północ. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, na zachodzie do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 9 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na północny do północno-wschodniego i wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Temperatura powietrza około 8 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej w zamgleniu. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, w dzień 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra, w opadach umiarkowana, w dzień miejscami opady deszczu. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich skręcający do północnego 1 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami możliwy słaby deszcz lub zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr z sektora północnego 2 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwe słabe opady deszczu lub zamglenie. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4, na zachodzie do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 3 do 5, na wschodzie okresami 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
9: Jedynka. Polskie Radio. Wait till you're announced.

mieście nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma lina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę.

tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię, a ty pytasz, no to po co w tym tkwię? A bo lubię też poranki w jej objęciach, lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza, więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon, w domu czeka żona, jak się dowie będzie oj oj. Nie ma

0: Jest 22. Nadal występują utrudnienia na kolei pod Częstochową. Po południu wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Przypominają o tym policjanci przy wyborze prezentów komunijnych. Ponad 1700 zawodników wzięło dziś udział w biegu Fiata w Bielsku-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia na kolei w Rudnikach pod Częstochową. Wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych, ale spółka PKP Intercity przekazała, że część pociągów została skierowana drogą okrężną. Chodzi o pociągi Chemik relacji Katowice-Płock, a także Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia-Jelenia Góra. Informacje o opóźnieniach poszczególnych pociągów można znaleźć w internecie na portalu pasażera. Do północy potrwa wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity oraz Polregio na odcinku Częstochowa-Radomsko. Częstochowa.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Łączy się ona z ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach, której fragment jest zamknięty zarówno dla samochodów, jak i tramwajów. To z powodu trwających prac związanych z przebudową linii kolejowej. Trzeba przygotować się na kolejne zmiany, zapowiada Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic. Zmiany w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie ZTM.
0: Utrudnienia w poruszaniu się na granicy katowickich Szopienic i Mysłowic mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie oraz innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek.
3: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają też quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Ponad 1700 zawodników z 28 krajów. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszą 32. edycję biegu Fiata w Bielsku-Białej. Uczestnicy w deszczu i chłodzie mieli do pokonania dystans 10 km. Jednak, jak powiedziała Radiu Katowice Marta Balicka z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, aura nie była w stanie zepsuć atmosfery.
4: To jest świetne w tej imprezie, że każdy może spróbować swoich sił w biegu. Nieważne, czy właśnie osoby na wózkach, czy zdrowe, każdy ma takie same szanse.
5: Pogody się nie udało załatwić.
4: Ale jak to organizatorzy mówią, ta pogoda też jest dobra, bo jak jest gorąco, to jest za gorąco, a tutaj jest taki lekki deszczyk, myślę, że to im nie przeszkadza.
0: Z Martą Balicką rozmawiał Jarosław Krajewski. Bieg Fiata wygrał Kenijczyk Derek Chegenyorge. Dystans 10 km pokonał w 29 minut i 24 sekundy. Rekord biegu ustanowiony 3 lata temu jest krótszy o 25 sekund i także należy do zawodnika z Kenii. Od 6 do 9 stopni zobaczymy na termometrach w regionie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Poza tym może jeszcze padać deszcz. Z prognoz wynika, że opady pojawią się również jutro w ciągu dnia. Temperatura do 12 stopni.
6: Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od przygotowań do rozbudowy autostrady A4. Trwają rozmowy z Ukrainą w sprawie połączenia trasy południa Polski z Lwowem. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekazał, że rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, a chodzi o 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa.
7: Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów, również w zakresie i prokurmentu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady w systemie koncesyjnym.
6: Umowa w sprawie rozbudowy autostrady A4 może zostać podpisana podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Prawdopodobnie dziś poznamy przyczynę śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Sekcja zwłok nastolatka ma zostać przeprowadzona około południa. Chłopiec miał zostać uderzony w głowę podczas awantury.
5: Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek został mocno uderzony w głowę, powiedział w TVP Info aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
8: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
5: Jedna z zatrzymanych osób była pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy. Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji.
9: Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan Bazyliki w Jablonnym Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do bazyliki. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę świętej Zdzisławy na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
6: Pociągiem stylizowanym na chłodnik litewski można dojechać do Wilna. To element promocji zbliżającego się festiwalu różowej zupy w litewskiej stolicy.
11: Wagon jest częścią litewskiego składu, do którego pasażerowie przesiadają się podczas podróży z Polski do Wilna. Jego wnętrze utrzymano w intensywnie różowej kolorystyce, nawiązującej do popularnego chłodnika. Oprócz dekoracji przygotowano także specjalną przestrzeń do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych. Pociąg ma sprawić, by już sama podróż do Wilna wprowadzała pasażerów w atmosferę miasta jeszcze przed przyjazdem. Skład promuje także Festiwal Chłodnika Litewskiego. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Wilnie. Jedną z tegorocznych atrakcji ma być parada na rzece Wili. Będzie można przepłynąć rzeką, korzystając z łódek, kajaków i innych jednostek w kierunku Białego Mostu. Mówi Polskiemu Radiu do Wila Aleksandra Wicienie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło 90 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: I jeszcze powracamy do kraju. Spoglądamy w górę. Na nocnym niebie można obserwować tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie i piękne zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
12: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
6: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Oba zjawiska najdłużej występują na północy kraju, na Helu, nawet do początku sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
6: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy i w ciągu dnia. Nad ranem możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 do 21 stopni.
10: Jedynka. Polskie Radio.
13: 6 minut po godzinie 2.

I chciałam powiedzieć, że to, co się ostatnio wydarzyło, to jakiś taki incydent, a teraz się sobie to wszystko przemyślałam i biłam.

0: Jest 22. Nadal występują utrudnienia na kolei pod Częstochową. Po południu wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Przypominają o tym policjanci przy wyborze prezentów komunijnych. Ponad 1700 zawodników wzięło dziś udział w biegu Fiata w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia na kolei w Rudnikach pod Częstochową. Wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych, ale spółka PKP Intercity przekazała, że część pociągów została skierowana drogą okrężną. Chodzi o pociągi Chemik relacji Katowice-Płock, a także Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia-Jelenia Góra. Informacje o opóźnieniach poszczególnych pociągów można znaleźć w internecie na portalu pasażera. Do północy potrwa wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity oraz Polregio na odcinku Częstochowa-Radomsk. Częstochowa.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Łączy się ona z ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach, której fragment jest zamknięty zarówno dla samochodów, jak i tramwajów. To z powodu trwających prac związanych z przebudową linii kolejowej. Trzeba przygotować się na kolejne zmiany, zapowiada Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic. Zmiany w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie ZTM.
0: Utrudnienia w poruszaniu się na granicy katowickich Szopienic i Mysłowic mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie oraz innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek.
3: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają też quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Ponad 1700 zawodników z 28 krajów. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszą 32. edycję biegu Fiata w Bielsku Białej. Uczestnicy w deszczu i chłodzie mieli do pokonania dystans 10 kilometrów. Jednak, jak powiedziała Radiu Katowice Marta Balicka z Urzędu Miasta w Bielsku Białej, aura nie była w stanie zepsuć atmosfery.
4: To jest świetne w tej imprezie, że każdy może spróbować swoich sił w biegu. Nieważne, czy właśnie osoby na wózkach, czy zdrowe, każdy ma takie same szanse.
5: Pogody się nie udało załatwić.
4: Ale jak to organizatorzy mówią, ta pogoda też jest dobra, bo jak jest gorąco, to jest za gorąco, a tutaj jest taki lekki deszczyk, myślę, że to im nie przeszkadza.
0: Z Martą Balicką rozmawiał Jarosław Krajewski. Bieg Fiata wygrał Kenijczyk Derek Chegenyorge. Dystans 10 kilometrów pokonał w 29 minut i 24 sekundy. Rekord biegu ustanowiony 3 lata temu jest krótszy o 25 sekund i także należy do zawodnika z Kenii. Od 6 do 9 stopni zobaczymy na termometrach w regionie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Poza tym może jeszcze padać deszcz. Z prognoz wynika, że opady pojawią się również jutro w ciągu dnia. Temperatura do 12 stopni.
6: Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od przygotowań do rozbudowy autostrady A4. Trwają rozmowy z Ukrainą w sprawie połączenia trasy południa Polski z Lwowem. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekazał, że rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, a chodzi o 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa.
7: Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów, również w zakresie i prokurmentu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady w systemie koncesyjnym.
6: Umowa w sprawie rozbudowy autostrady A4 może zostać podpisana podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Prawdopodobnie dziś poznamy przyczynę śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Sekcja zwłok nastolatka ma zostać przeprowadzona około południa. Chłopiec miał zostać uderzony w głowę podczas awantury.
5: Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek został mocno uderzony w głowę, powiedział w TVP Info aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
8: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków, trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
5: Jedna z zatrzymanych osób była pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy. Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji.
9: Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan Bazyliki w Jablonnym Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do bazyliki. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę świętej Zdzisławy na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
6: Pociągiem stylizowanym na chłodnik litewski można dojechać do Wilna. To element promocji zbliżającego się festiwalu różowej zupy w litewskiej stolicy.
10: Wagon jest częścią litewskiego składu, do którego pasażerowie przesiadają się podczas podróży z Polski do Wilna. Jego wnętrze utrzymano w intensywnie różowej kolorystyce, nawiązującej do popularnego chłodnika. Oprócz dekoracji przygotowano także specjalną przestrzeń do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych. Pociąg ma sprawić, by już sama podróż do Wilna wprowadzała pasażerów w atmosferę miasta jeszcze przed przyjazdem. Skład promuje także Festiwal Chłodnika Litewskiego. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Wilnie. Jedną z tegorocznych atrakcji ma być parada na rzece Wili. Będzie można przepłynąć rzeką, korzystając z łódek, kajaków i innych jednostek w kierunku Białego Mostu. Mówi Polskiemu Radiu Dovila Aleksandrawiczenie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło 90 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: I jeszcze powracamy do kraju, spoglądamy w górę. Na nocnym niebie można obserwować tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie i piękne zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
11: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
6: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Oba zjawiska najdłużej występują na północy kraju, na Helu, nawet do początku sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy i w ciągu dnia. Nad ranem możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 do 21 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
12: 6 minut po godzinie drugiej.

0: Jest 22. Nadal występują utrudnienia na kolei pod Częstochową. Po południu wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Przypominają o tym policjanci przy wyborze prezentów komunijnych. Ponad 1700 zawodników wzięło dziś udział w biegu Fiata w Bielsku-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Utrudnienia na kolei w Rudnikach pod Częstochową. Wykoleił się tam pociąg techniczny. Nie ma osób poszkodowanych, ale spółka PKP Intercity przekazała, że część pociągów została skierowana drogą okrężną. Chodzi o pociągi Chemik relacji Katowice-Płock, a także Konopnicka relacji Warszawa Wschodnia-Jelenia Góra. Informacje o opóźnieniach poszczególnych pociągów można znaleźć w internecie na portalu pasażera. Do północy potrwa wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity oraz Polregio na odcinku Częstochowa-Radomsko. Częstochowa.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Jutro ma się rozpocząć przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Łączy się ona z ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach, której fragment jest zamknięty zarówno dla samochodów, jak i tramwajów. To z powodu trwających prac związanych z przebudową linii kolejowej. Trzeba przygotować się na kolejne zmiany, zapowiada Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: Z myślą o mieszkańcach ulicy Szabelnianej i Chemicznej wybudowaliśmy tymczasową drogę wraz z mostem, które pozwolą na wygodny objazd i połączenie ulicy Wiosny Ludów z Morawą i centrum Szopienic. Zmiany w komunikacji miejskiej będą dostępne na stronie ZTM.
0: Utrudnienia w poruszaniu się na granicy katowickich Szopienic i Mysłowic mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. Hulajnoga elektryczna to nie zabawka. Policja apeluje o rozsądek przy wyborze prezentów komunijnych. Młodzi użytkownicy bez znajomości przepisów drogowych są zagrożeniem dla siebie oraz innych. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczak.
3: Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T, aby legalnie kierować hulajnogą elektryczną. Warto również podkreślić, że od przyszłego miesiąca, dokładnie od 3 czerwca, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego.
0: Policja dodaje, że zagrożenie stwarzają też quady oraz motocykle crossowe użytkowane przez osoby niepełnoletnie poza wyznaczonymi terenami. Ponad 1700 zawodników z 28 krajów. Tak w skrócie można podsumować dzisiejszą 32. edycję biegu Fiata w Bielsku-Białej. Uczestnicy w deszczu i chłodzie mieli do pokonania dystans 10 km. Jednak, jak powiedziała Radiu Katowice Marta Balicka z Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, aura nie była w stanie zepsuć atmosfery.
4: To jest świetne w tej imprezie, że każdy może spróbować swoich sił w biegu. Nieważne, czy właśnie osoby na wózkach, czy zdrowe, każdy ma takie same szanse.
5: Pogody się nie udało załatwić.
4: Ale jak to organizatorzy mówią, ta pogoda też jest dobra, bo jak jest gorąco, to jest za gorąco, a tutaj jest taki lekki deszczyk, myślę, że to im nie przeszkadza.
0: Z Martą Balicką rozmawiał Jarosław Krajewski. Bieg Fiata wygrał Kenijczyk Derek Chegenyorge. Dystans 10 km pokonał w 29 minut i 24 sekundy. Rekord biegu ustanowiony 3 lata temu jest krótszy o 25 sekund i także należy do zawodnika z Kenii. Od 6 do 9 stopni zobaczymy na termometrach w regionie w najchłodniejszym momencie tej nocy. Poza tym może jeszcze padać deszcz. Z prognoz wynika, że opady pojawią się również jutro w ciągu dnia. Temperatura do 12 stopni.
6: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od przygotowań do rozbudowy autostrady A4. Trwają rozmowy z Ukrainą w sprawie połączenia trasy południa Polski z Lwowem. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekazał, że rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, a chodzi o 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa.
7: Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów, również w zakresie i prokurmentu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady w systemie koncesyjnym.
6: Umowa w sprawie rozbudowy autostrady A4 może zostać podpisana podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Prawdopodobnie dziś poznamy przyczynę śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Sekcja zwłok nastolatka ma zostać przeprowadzona około południa. Chłopiec miał zostać uderzony w głowę podczas awantury.
5: Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek został mocno uderzony w głowę, powiedział w TVP Info aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
8: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
5: Jedna z zatrzymanych osób była pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy. Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji.
9: Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan Bazyliki w Jablonnem Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do bazyliki. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę świętej Zdzisławy na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
6: Pociągiem stylizowanym na chłodnik litewski można dojechać do Wilna. To element promocji zbliżającego się festiwalu różowej zupy w litewskiej stolicy.
10: Wagon jest częścią litewskiego składu, do którego pasażerowie przesiadają się podczas podróży z Polski do Wilna. Jego wnętrze utrzymano w intensywnie różowej kolorystyce, nawiązującej do popularnego chłodnika. Oprócz dekoracji przygotowano także specjalną przestrzeń do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych. Pociąg ma sprawić, by już sama podróż do Wilna wprowadzała pasażerów w atmosferę miasta jeszcze przed przyjazdem. Skład promuje także Festiwal Chłodnika Litewskiego. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Wilnie. Jedną z tegorocznych atrakcji ma być parada na rzece Wilii. Będzie można przepłynąć rzeką, korzystając z łódek, kajaków i innych jednostek w kierunku Białego Mostu. Mówi Polskiemu Radiu Dovila Aleksandrawiczenie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło 90 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: I jeszcze powracamy do kraju. Spoglądamy w górę. Na nocnym niebie można obserwować tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie i piękne zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
11: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
6: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Oba zjawiska najdłużej występują na północy kraju, na Helu, nawet do początku sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy i w ciągu dnia. Nad ranem możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 do 21 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
12: 6 minut po godzinie drugiej.

0: Ponad 60 tysięcy złotych straciło w ostatnich dniach troje mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Padli oni ofiarą cyberprzestępców. Pierwszą z metod było oferowanie w internecie rzekomych inwestycji giełdowych, a drugą podszywanie się pod pracownika banku przekonującego, aby przekazać mu swoje oszczędności. Z początkiem tego tygodnia rozpocznie się przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Prace nałożą się na trwającą przebudowę wiaduktu kolejowego, położonego w ciągu sąsiedniej ulicy Wiosny Ludów w Katowicach. Gliwice chcą powitać nowe pokolenie mieszkańców. Miasto rozpoczęło pilotaż akcji, która polega na sadzeniu drzew na pamiątkę narodzin. Do tej pory wpłynęło ponad 30 zgłoszeń. Zapisy potrwają do 31 maja. Do akcji mogą dołączyć rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych w 2025 roku. Przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pojawi się wkrótce Bebok, kolejna figurka na katowickim szlaku. Orkiestra szuka dla niego imienia i zachęca do udziału w specjalnej ankiecie dostępnej na Facebooku. Głosowanie potrwa do 1 czerwca.
1: Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od przygotowań do rozbudowy autostrady A4. Trwają rozmowy z Ukrainą w sprawie połączenia trasy południa Polski z Lwowem. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przekazał, że rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, a chodzi o 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa.
2: Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów, również w zakresie i prokurmentu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady w systemie koncesyjnym.
1: Umowa w sprawie rozbudowy autostrady A4 może zostać podpisana podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Prawdopodobnie dziś poznamy przyczynę śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Sekcja zwłok nastolatka ma zostać przeprowadzona około południa. Chłopiec miał zostać uderzony w głowę podczas awantury.
3: Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek został mocno uderzony w głowę, powiedział w TVP Info aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
4: Wszelkie okoliczności, przyczyny, szczegóły tego tragicznego zdarzenia są przedmiotem prowadzonego śledztwa. Policjanci przesłuchali pierwszych świadków. Trwają czynności, których celem jest ustalenie dokładnego przebiegu tego tragicznego zdarzenia oraz roli poszczególnych zatrzymanych osób w tej sprawie.
3: Jedna z zatrzymanych osób była pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy. Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji.
5: Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan Bazyliki w Jablonnem Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do bazyliki. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę świętej Zdzisławy na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Pociągiem stylizowanym na chłodnik litewski można dojechać do Wilna. To element promocji zbliżającego się festiwalu różowej zupy w litewskiej stolicy.
7: Wagon jest częścią litewskiego składu, do którego pasażerowie przesiadają się podczas podróży z Polski do Wilna. Jego wnętrze utrzymano w intensywnie różowej kolorystyce, nawiązującej do popularnego chłodnika. Oprócz dekoracji przygotowano także specjalną przestrzeń do robienia zdjęć i publikowania ich w mediach społecznościowych. Pociąg ma sprawić, by już sama podróż do Wilna wprowadzała pasażerów w atmosferę miasta jeszcze przed przyjazdem. Skład promuje także Festiwal Chłodnika Litewskiego. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych w Wilnie. Wilnie. Jedną z tegorocznych atrakcji ma być parada na rzece Wili. Będzie można przepłynąć rzeką, korzystając z łódek, kajaków i innych jednostek w kierunku Białego Mostu. Mówi Polskiemu Radiu Dovila Aleksandravičenie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę. W ubiegłym roku festiwal odwiedziło 90 tysięcy osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: I jeszcze powracamy do kraju, spoglądamy w górę. Na nocnym niebie można obserwować tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie i piękne zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
8: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
1: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Oba zjawiska najdłużej występują na północy kraju, na Helu, nawet do początku sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy i w ciągu dnia. Nad ranem możliwe też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 do 21 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio.
9: 6 minut po godzinie 2.

0: pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witali Ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów.

0: 6.30, czas na informacje. W skrócie w Radiu Katowice Tomasz Gancarek.
1: Przed katowickim sądem okręgowym zaplanowano dziś dalszy ciąg procesu apelacyjnego Mateusza H., oskarżonego o zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Kolejny fragment Gierkówki w województwie śląskim został kompleksowo przebudowany. Kierowcy mogą już korzystać z 5,5-kilometrowego fragmentu DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Docelowo cały ponad 40-kilometrowy odcinek tej drogi od Częstochowy do Podwarpia ma zostać zmodernizowany do 2030 roku. Jeszcze tylko do końca maja można zgłaszać kandydatów do konkursu Policjant, który mi pomógł. Jego głównym celem jest docenienie tych funkcjonariuszy, którzy są osobiście zaangażowani w pomoc obywatelom. Konkurs odbywa się już od 19 lat. 12. Festiwal Ekodzieło rozpocznie się dziś w Bielsku Białej i sąsiedniej gminie Wilamowice. Zdaniem Jacka Bożka, szefa stowarzyszenia Klub Gaja, który organizuje wydarzenie z Galerią Bielską BWA, połączy ono ekologię, sztukę i kulturę, angażując dzieci i młodzież. Festiwal wpisuje się w ideę i program wydarzeń Bielska Białej jako pierwszej polskiej stolicy kultury.
2: Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Izabela Kuczyńska
3: i Piotr Balasz. Dziękujemy za wszystko, Lewy. Tak, po polsku. Wielka Barsa żegna wielkiego piłkarza. Ostatni mecz Lewandowskiego na Camp Nou, pełen łez i wzruszeń.
4: Coś pięknego, że jest tak doceniany.
5: Wzruszający moment dla wszystkich.
2: 8 osób rannych, wśród nich na pewno jedna Polka. Policja uściśliła informacje po tragedii we włoskiej Modenie, gdzie kierowca staranował ludzi w centrum miasta.
3: Groźny wypadek na pokazach lotniczych w amerykańskiej bazie wojskowej. Piloci dwóch rozbitych odrzutowców zdołali się katapultować.
2: Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda.
3: Takim wpisem w mediach społecznościowych FC Barcelona żegna Roberta Lewandowskiego.
2: Wieczorem Polak rozegrał w barwach dumy Katalonii swój ostatni mecz, wygrany 3-1 z Betisem Sevilla.
3: Gdy schodził z boiska w 84 minucie, jego koledzy ustawili się w szpaler, przez który Lewandowski opuszczał murawę ze łzami w oczach.
2: Trybuny skandowały jego nazwisko, a potem Polak wylądował na rękach piłkarzy i poszybował w górę.
3: Misja wykonana. Tak 4 lata gry w Barcelonie podsumowuje klub i dziękuję Lewandowskiemu za to, że pomógł Barsie wrócić na szczyt. Dziękowali mu też polscy kibice, którzy specjalnie przyjechali na Camp Nou.
6: Nasz kapitan dostał taką owację, że chyba żaden polski sportowiec nie był tak pożegnany. Chyba wiedzą, co dla nich zrobił. On podniósł tą Barcelonę znowu na najwyższy poziom.
2: Robert Lewandowski spędził w Barcelonie 4 lata.
3: I o tych 4 sezonach i o pożegnaniu z mistrzowskim klubem dziś będziemy mówić w poranku radiowej jedynki w Sygnałach Dnia. Między innymi relacje naszej reporterki prosto z Barcelony. To już o 6.40.
2: Włoska policja mówi o jednej rannej Polce. Media donoszą o kilku poszkodowanych osobach z polskiej rodziny.
3: Jak było faktycznie, sprawdza MSZ.
2: Chodzi o sobotni groźny incydent w centrum Modeny na północy Włoch, gdzie kierowca osobowego auta staranował pieszych.
3: Szef miejscowej policji Alberto Sola w rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że wśród 8 poszkodowanych osób w szpitalu przebywa kobieta z polskim obywatelstwem. Obecnie jest pod wpływem środków uspokajających i na oddziale intensywnej terapii. Ale nic więcej nie wiem o jej stanie zdrowia. W każdym razie stan jej zdrowia jest poważny. To mogę potwierdzić.
2: A do zdarzenia doszło w sobotnie południe. Według włoskich mediów 31-letni mężczyzna pochodzący z rodziny marokańskich imigrantów wjechał rozpędzonym autem w pieszych.
3: Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji.
2: Motywy działania sprawcy nie są znane. Media podają, że leczył się psychiatrycznie.
3: 53-latek zatrzymany przedwczoraj w sprawie fałszywych alarmów został zwolniony do domu.
2: To mężczyzna, który jak wcześniej sądzono mógł mieć związek ze zgłaszaniem skutkujących interwencją w mieszkaniu, ze zgłaszeniem interwencji skutkujących wejściem policji do mieszkania szefa telewizji Republika, Tomasza Sakiewicza.
3: I jak informuje teraz stołeczna policja, analiza materiałów i danych teleinformatycznych doprowadziła właśnie do nowych ustaleń.
2: Stwierdzono m.in., że ujęty mężczyzna jest pokrzywdzonym, bo doszło do nielegalnego wykorzystania jego danych oraz dostępu do jego poczty elektronicznej.
3: W ostatnim tygodniu stołeczna policja odnotowała kilkanaście zgłoszeń dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych albo zagrożenia zdrowia i życia.
2: Służby podkreślają, że w każdym takim przypadku mają obowiązek interwencji, niezależnie od tego, kto stoi za zgłoszeniem i skąd nadszedł niepokojący sygnał.
7: To są aktualności jedynki.
3: O włos od tragedii na pokazach lotniczych w bazie wojskowej w amerykańskim stanie Idaho.
2: Podczas jednego z przelotów zdarzyły się dwa odrzutowce. Na szczęście piloci obu maszyn w porę się katapultowali i cali i zdrowi wylądowali ze spadochronami.
3: Śledczy starają się teraz wyjaśnić, dlaczego doszło do tego wypadku.
2: Pokazy lotnicze w Idaho zostały w tym roku wznowione po 8 latach przerwy.
3: Zostały zawieszone po wypadku z 2018 roku, gdy w czasie airshow zginął uczestniczący w pokazach pilot lotni.
2: Pomimo ogłoszonego w piątek wieczorem zawieszenia broni, izraelskie ataki w Libanie nie tylko nie ustały, ale przybrały na sile.
3: W ciągu ostatnich 24 godzin zginęło w nich 19 osób, a prawie setka została ranna.
2: O szczegółach wysłanniczka Polskiego Radia do Libanu Milena Rashid-Szechab.
8: Przynajmniej w dwóch miejscowościach izraelska armia użyła bomb z białym fosforem, które są zabronione na mocy prawa międzynarodowego wszędzie tam, gdzie mogą znajdować się ludzie, ponieważ wywołują dotkliwe oparzenia. Jednocześnie Izrael wydał nakazy natychmiastowej ewakuacji kolejnych kilkunastu miejscowości, a w innych, na przykład w przygranicznym mieście Chiam, wysadza w powietrze liczne domy. Ponad 20 ataków na armię izraelską w południowym Libanie dokonał Hezbollah. Zaatakował również koszary wojskowe w północnym Izraelu, ale nie ma informacji o stratach. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: Od 2 marca, gdy wybuchła wojna w Libanie, zginęło 3 tysiące osób, a ponad 9 tysięcy zostało rannych.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Na początek o sukcesie polskich żeglarek. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie 49er FX u wybrzeży Brytanii. Tak ten sukces skomentowała Jankowiak.
10: Jesteśmy bardzo zadowolone. Pokazaliśmy świetne żeglowanie w dwóch finałowych wyścigach, przy zmiennych warunkach, w wzrastającym wietrze. No, bardzo równo pływałyśmy. Naszym zadaniem było cieszenie się tym i wyszło nam to bardzo dobrze.
9: Lorecista Andrzej Rządkowski zajął drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata rangi Grand Prix w Szanghaju. W finale Polak przegrał ze startującym pod neutralną flagą Rosjaninem Kirillem Bondarowiczem 9-15.
11: Po tym pierwszym momencie, tak jak go szkoda przegrałem, to jednak no, czułem satysfakcję nie tylko z samego wyniku, ale też sposobu, w jaki do niego doszedłem. Także sposobu walki, nastawienia i tak dalej. To mnie bardzo cieszy. To jest dla mnie olbrzymi sukces. To jedno, ale też wydaje mi się, że to była dla mnie olbrzymia nauka i cieszę się, że udało mi się wytyczyć, mam nadzieję, kierunek ku dalszym sukcesom.
9: Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata, które w styczniu odbędą się w Niemczech. Biało-czerwoni w Olsztynie zremisowali z Austriakami 30-30 w rewanżowym barażowym spotkaniu. Wcześniej w Gracu wygrali 26-25. Decydującą o awansie bramkę zdobył wczoraj w ostatnich sekundach Michał Daszek.
12: Wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata. Pracowaliśmy na to bardzo ciężko przez cały tydzień. Wierzyliśmy wszyscy, że jesteśmy w stanie pokonać w dwóch meczu Austriaków i to się stało i wielkie brawa dla zespołu.
9: I teraz kolarstwo. Dominika Włodarczyk wygrała trzeci, ostatni etap wyścigu dookoła kraju Basków. W generalnej klasyfikacji zajęła piąte miejsce, a triumfowała Holenderka Misha Bredewold. Giro d'Italia, dziewiąty etap dla faworyta Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio, a za godzinę między innymi o Lidze Mistrzów Siatkarzy i pożegnaniu Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Do usłyszenia.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
3: Na termometrach teraz od 4-5 stopni na Podhalu do 10 nad samym morzem i do 11 w Łódzkiem oraz na Lubelszczyźnie. W dzień sporo rozpogodzeń i przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie. W pozostałych regionach może przelotnie popadać, najsilniej w Karpatach. Na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum i na Podkarpaciu możliwe lokalne burze.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
3: Poranek bez smogu. Wszędzie jakość powietrza jest teraz dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 16% energii elektrycznej. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono na szczęście małe, a tylko w niektórych średnie.
7: Jedynka. Polskie Radio.
16: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa. Mamy utrudnienie na ekspresowej drodze S52 na odcinku Cieszyn-Bielsko-Biała. W pobliżu Świętoszówki, dokładnie na 22 kilometrze 800 metrach, w wyniku zdarzenia pojazdu z barierami zablokowany został lewy pas w kierunku Bielska-Białej. Utrudnienie powstało o 6.35, a przewidywany czas tego utrudnienia około 1,5 godziny. Roboty drogowe na ponad 6-kilometrowym odcinku S1, począwszy od 548 kilometra, to w Mysłowicach. Trwa naprawa nawierzchni, są te roboty dość szybko postępujące, z naprzemiennym jednak zajęciem prawego lub lewego pasa ruchu, a dotyczy to jezdni w kierunku Tychów albo jezdni w kierunku Pyrzowic, gdzie prędkość ograniczono do 90 km na godzinę. W Mysłowicach w związku z przebudową ulicy Bernarda Świerczyny realizowaną przez miasto Mysłowice od dziś zostanie zmieniona organizacja ruchu w okolicach ulicy Wiosny Ludów w Katowicach.

Tylko ja.

teraz po

0: Teraz 7:30, czas na informacje Radia Katowice w skrócie. Tomasz Gancarek.
1: Trzy towarzystwa lekarskie ogłosiły dziesiątkę zdrowia, czyli podstawowe zasady, których przestrzeganie przyczynia się do zapobiegania najgroźniejszym chorobom. Według opracowanych zasad swój organizm możemy chronić m.in. poprzez zdrową żywność, dobry sen, kontrolę masy ciała, ciśnienia tętniczego, cholesterolu i glukozy. Podróżni korzystający z komunikacji miejskiej kursującej po Tychach muszą się liczyć ze zmianami. Od dziś obowiązują nowe nazwy kilkudziesięciu przystanków, zarówno autobusowych, jak i trolejbusowych. Część z nich od dziś to przystanki na żądanie. Z początkiem tego tygodnia rozpocznie się przebudowa ulicy Świerczyny w Mysłowicach. Prace nałożą się na trwającą przebudowę wiaduktu kolejowego położonego w ciągu sąsiedniej ulicy Wiosny Ludów w Katowicach. Przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pojawi się wkrótce Bebok, kolejna figurka na katowickim szlaku. Orkiestra szuka dla niego imienia i zachęca do udziału w specjalnej ankiecie dostępnej na Facebooku. Głosowanie potrwa do 1 czerwca.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 18 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Resort dyplomacji czeka na informacje z Budapesztu w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego ucieczki do USA.
4: Kilkanaście osób zostało rannych w atakach rosyjskich dronów w Odessie i Dnieprze.
3: Rozpoczyna się 20. Ogólnopolski Tydzień Wege.
4: Polskie MSZ czeka na informacje z Budapesztu dotyczące pobytu Zbigniewa Ziobry na Węgrzech i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości przebywa w Waszyngtonie i ma współpracować z Telewizją Republika.
3: Tymczasem prokuratura bada, czy przy organizacji wyjazdu mogło dojść do pomocnictwa w ukrywaniu polityka PiS-u. W tym tygodniu śledczy mają przesłuchać redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza.
5: Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki mówił w polskim radiu, że odpowiedzi z Budapesztu mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wyjazdu byłego ministra.
6: Zakładamy, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące na przykład tego, jaki status na Węgrzech mieli obaj uciekinierzy, jakie dokumenty otrzymali itd.
5: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował z kolei, że gotowy jest już wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
7: Konwencja, którą mamy ze Stanami Zjednoczonymi, pozwala dzisiaj już na złożenie tego wniosku. Tam nie ma wymogu prawomocności zastosowania aresztu.
5: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Jan Olęcki, Polskie Radio.
3: Wojska USA pozostaną w naszym kraju, tak zapewniają polskie władze. Amerykańskie media za oceanem informowały w ubiegłym tygodniu o wstrzymaniu przez Pentagon rotacji 4000 żołnierzy do Polski.
4: Pojutrze w tej sprawie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z numerem 1 w amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że to spotkanie wyjaśni sytuację.
8: Że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
3: W interesie wszystkich opcji politycznych jest to, żeby w Polsce było jak najwięcej żołnierzy Stanów Zjednoczonych, mówił z kolei Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości.
9: To nie jest sprawa, która powinna być włączana do takiej codziennej politycznej młódzki, bo za to możemy zapłacić tym, co jest najcenniejsze.
4: W tym tygodniu do USA lecą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy będą rozmawiali o tej sprawie w Kongresie i Pentagonie.
3: A gościem rozmowy politycznej w Trójce o 8:13 będzie Tomasz Trela, poseł Lewicy.
4: Co najmniej dwie osoby zostały ranne, w tym dziecko, na skutek ataku rosyjskiego drona w Odessie. Uszkodzone są budynki mieszkalne, szkoła i przedszkole.
3: W Dnieprze po uderzeniu bezzałogowca rannych jest 9 osób.
4: Od chwili rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę Chiny rozwijają współpracę z Rosją. Jutro do Pekinu przyleci Władimir Putin.
3: Tematem jego rozmowy z Xi Jinpingiem będą amerykańskie sankcje związane z wojną w Ukrainie i wspieranie Iranu.
10: Chińskie władze nigdy nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę, a wojnę w oficjalnej terminologii określają mianem konfliktu ukraińskiego. Już w trakcie wojny z Iranem amerykański Departament Skarbu objął 3 chińskie firmy sankcjami za dostarczanie Iranowi zdjęć satelitarnych. Te mogły być wykorzystywane do irańskich ataków rakietowych. Według relacji amerykańskich mediów Pekin wciąż wspiera produkcję dronów w Rosji i Iranie. Moskwa i Pekin nie sygnalizują chęci ograniczenia współpracy z Iranem. Podczas wizyty w Pekinie prezydent Trump zasugerował, że USA mogą znieść sankcje wobec chińskich podmiotów zajmujących się handlem irańską ropą. Sankcje i przebieg spotkań z Donaldem Trumpem mają być jednym z tematów rozmów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
3: Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się dziś uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Na obchodach wraz z polską delegacją będzie jeden z ostatnich żyjących uczestników tych walk, major Władysław Dąbrowski.
11: Przeszedł on cały szlak bojowy drugiego korpusu. Weteran pytany przez Polskie Radio o bitwę pod Monte Cassino zwraca uwagę na dobrych dowódców i wysokie morale żołnierzy.
12: Wszyscy byliśmy zapaleńcami. Mówimy, zawsze musimy bronić honoru Polski. Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się. Musiało się udać. Przysięgaliśmy sobie, że przejdziemy.
11: W uroczystościach na Monte Cassino weźmie udział prezydent Karol Nawrocki.
3: Rozpoczyna się 20. Ogólnopolski Tydzień Wege. Jak mówi Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva, akcja dla zwierząt to największe takie wydarzenie w Polsce.
13: Planujemy dużo wydarzeń bardziej problemowych. Będziemy mieć debatę o wegańskiej turystyce. Czy w ogóle wegańska turystyka jest możliwa? Co fajnego, roślinnego można zjeść w różnych dziwnych miejscach Polski i świata? Chcemy przekonać do diety roślinnej, że jest pełnowartościowa, etyczna, dobra dla klimatu, no i nie krzywdząca zwierząt.
11: Szczegółowy program wydarzenia znajdziemy na stronie tydzień.wege.pl.
3: To był serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest 5 po 7, Norbert Michalak ociera łzę i opowiada o sporcie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, trafiłeś, bo Robert Lewandowski przeciwko Realowi Betis rozegrał swój ostatni mecz na legendarnym Camp Nou w barwach Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski w 81 minucie został zmieniony przez Casado i przy aplauzie około 60 tysięcy widzów opuścił murawę. Lewandowski pożegnał się z kibicami Barsy po 4 niezwykle owocnych latach gry dla tej drużyny. Jeszcze będzie miał szansę zagrać się przeciwko Walencji w wyjazdowym spotkaniu. Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie nie zdołali zdobyć Ligi Mistrzów. Polski zespół przegrał z Perugią 0-3 w finałowym meczu rozegranym w Turynie. Perugia obroniła tytuł sprzed roku z Łodzi, mówi Bartłomiej Bołądź.
16: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować. A dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy i żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Myślę, że więcej pozytywów niż negatywów. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były wzloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
15: Wcześniej Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce przegrał z Iratem Ankara 2-3 i zajął 4. miejsce. Piłkarze Śląska Wrocław wracają do piłkarskiej ekstraklasy. Drużyna z Dolnego Śląska zapewniła sobie awans wygraną na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1 w 33. przedostatniej kolejce pierwszej ligi. Wcześniej udało się to również Wiśle Kraków. Przedostatnia kolejka również w ekstraklasie. Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Legią Warszawa 1-2. Ten wynik oznacza, że legioniści pozostają w grze o europejskie puchary. W innych meczach Piasty Gliwice uległ Rakowi Częstochowa 1-3, a GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, choć dają Państwo znać na Facebooku, że Zgorzelec w końcu słoneczny. To być może o poranku, ale przejaśnienia dziś też możliwe. Może popadać w różnych regionach, głównie na Śląsku i w Małopolsce, a na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach możliwe dziś burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od okolic 10 stopni w pasie od Wielkopolski po Małopolskę do 21 miejscami we wschodniej połowie kraju.
14: Na program zaprosił jego sponsor.
0: Zawsze w poniedziałki o tej porze łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Nie inaczej jest dziś. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami bardzo zróżnicowany weekend pod względem pogody w kraju. No na przykład w naszym regionie, w województwie śląskim, po długiej serii słonecznych weekendów tym razem było pochmurno i w wielu miejscach deszczowo. A na przykład nad morzem weekend był bardzo słoneczny. Temperatura też była bardzo zróżnicowana. U nas pod deszczowymi chmurami tylko około 10 stopni, a na wschodzie kraju, chociażby w Terespolu, wczoraj zanotowano aż 22 stopnie. Generalnie, proszę Państwa, po bardzo suchym, skrajnie suchym właściwie kwietniu, maj nadrabia zaległości. Na Śląsku tego deszczu spadło już całkiem sporo. No ale właśnie to jest piękne w przyrodzie, w klimacie, że generalnie zawsze dochodzi do tej równowagi i w skali całego roku ta suma opadów właściwie od lat jest bardzo, bardzo podobna. No ale przejdźmy już teraz do pogody w nowym tygodniu. Czy wróci do nas ciepła wiosna? Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 18 maja. No i w naszym regionie zachmurzenie będzie nadal przeważnie całkowite. Dopiero pod wieczór od zachodu zaczną postępować przejaśnienia. No i w wielu miejscach jeszcze będzie padać deszcz na tym froncie. Froncie, który powolutku pod wieczór zacznie w końcu zanikać. Wciąż chłodno, temperatura maksymalna dzisiaj przeważnie od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i zachodu, ciśnienie stabilne około 1015 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek, proszę Państwa, wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od dużego po ostatecznie małe. Na ogół już bez opadów, temperatura minimalna rano od 4 do 7 stopni, wiatr słaby z zachodu, ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali. I prognoza na wtorek, 19 maja. No można powiedzieć, że jutro zmiana pogody, bo od rana na przeważającym obszarze województwa śląskiego będzie dużo słońca, bardzo słonecznie, no jedynie na północy, między innymi na Jurze, początkowo jeszcze może być więcej chmur. Także generalnie jutro bardzo słoneczny dzień, no w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie najwyżej do małego umiarkowanego, bez opadów jutro. I zrobi się też dzięki słońcu dużo cieplej. Temperatura maksymalna we wtorek po południu od 18 do lokalnie nawet 20 stopni. Wiatr słaby z zachodu i północy, ciśnienie leciutko wzrośnie do 1017 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę no będzie dość pogodnie, z zachmurzeniem przeważnie małym lub umiarkowanym, no i bez opadów. Temperatura minimalna w środę rano od 5 do 8 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie lekko wzrośnie do 1021 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę, 20 maja, proszę Państwa, od rana w całym województwie śląskim będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie miejscami do umiarkowanego, ale na ogół bez opadów. Jedynie po południu bardzo, bardzo lokalnie może pojawić się jakiś punktowy deszcz, ale to bez większego znaczenia. Temperatura maksymalna w środę, no jeszcze cieplej się zrobi, bo będzie od 20 do 22 stopni, także bardzo przyjemnie. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne, około 1021 hektopaskali. Także podsumowując, proszę Państwa, dzisiaj musimy jeszcze wytrzymać, a od jutra wraca do nas taka, powiedziałbym, umiarkowana, całkiem przyjemna wiosna. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego początku tygodnia.
0: Damian Dąbrowski w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.
19: Radio Katowice, Autoradia Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. Dziś kiepskie deszczowe warunki jazdy i przypomnienie o włączaniu świateł mijania. Niektórzy zdaniem dzwoniących do nas słuchaczy korzystają dziś ze świateł dziennych, więc są niewidoczni dla jadących za nimi. Stąd apel: włączmy światła mijania. Przypominamy. Nadal, proszę Państwa, mamy utrudnienia w miejscach zdarzeń drogowych. Doszło do nich, przypomnę, na ekspresowej drodze S52 w Świętoszówce, gdzie zablokowany jest nadal lewy pas w kierunku Bielska Białej. W Rybniku na Sybii Sybiraków, gdzie przewrócił się samochód, w Częstochowie na Bielskiej i w Pilchowicach na Gliwickiej 45, gdzie doszło do kolizji samochodu z sarną. Mamy obecnie mocno zatłoczoną środkową część województwa. Utrudniony już wjazd do Katowic ze wszystkich niemal stron. Na Roździeńskiego długi korek od strony Sosnowca, autostrada A4 między Mysłowicami a Katowicami z prędkością 20 kilku kilometrów na godzinę. Zakorkowana także Krajowa Droga 86 w Tyskim Czułowie i na wysokości Murcek, a także Giszowca w Katowicach, gdy jedziemy nią od strony Bielska do Katowic.

0: Teraz informacje w skrócie w Radiu Katowice. 8.31, Tomasz Gancarek.
1: Przed katowickim sądem okręgowym zaplanowano dziś dalszy ciąg procesu apelacyjnego Mateusza H., oskarżonego i skazanego w pierwszej instancji za zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia. W pierwszej instancji został on skazany na dożywocie, a do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. W Rudzie Śląskiej już po raz 20 organizowany jest Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami. Świętowanie o godzinie 10 rozpocznie uroczysta msza święta w sanktuarium w Kochłowicach. Akcja potrwa do 27 maja. Ponad 60 tysięcy złotych straciło w ostatnich dniach troje mieszkańców powiatu cieszyńskiego. Padli oni ofiarą cyberoszustów. Pierwszą z metod było oferowane w internecie rzekome inwestycje giełdowe, a drugą podszywanie się pod pracownika banku. 12. Festiwal Ekodzieło rozpocznie się dziś w Bielsku-Białej i sąsiedniej gminie Wilkowice. Zdaniem Jacka Bożka, szefa stowarzyszenia Klub Gaja, które organizuje wydarzenie z Galerią Bielską BWA, połączy ono ekologię, sztukę i kulturę, angażując dzieci i młodzież.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 18 maja, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Rosja w nocy zaatakowała za pomocą rakiet i dronów miasto Dniepr.
4: Do środy rząd musi odpowiedzieć Trybunałowi w Strasburgu w sprawie działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.
3: Do portu w Rotterdamie zawinie dziś statek wycieczkowy Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa.
4: 18 osób rannych to wstępny bilans ataków na Dniepr. Rosjanie w nocy i nad ranem zaatakowali to ukraińskie miasto za pomocą rakiet i dronów.
3: Liczba poszkodowanych może się zwiększyć, bo w Dnieprze trwa akcja ratunkowa. Ogłaszane są też nowe alarmy. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Wśród rannych cywilów jest dwoje dzieci. Powietrzne ataki na Dniepr trwały od niedzielnego wieczora. Rosjanie najpierw użyli dalekosiężnych bezzałogowców, następnie uderzyli za pomocą rakiet. Zniszczonych zostało szereg budynków. Mieszkańcy miasta oceniają, że tak intensywnych ostrzałów nie było w Dnieprze od dawna. Rosjanie atakowali także miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim. W nocy rosyjskie drony uderzyły też w Odessę nad Morzem Czarnym. Miejscowe władze donoszą o kilku rannych cywilach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Europa musi wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i budować własne siły zbrojne. Poseł PSL-u Marek Sawicki odniósł się w ten sposób do informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do Polski.
3: Jego zdaniem nie można liczyć wyłącznie na amerykański parasol ochronny.
6: Polska zrozumiała to pierwsza, że musi posadzić przede wszystkim na swoją armię. Liczenie na to, że 15, czy 14, czy 10, czy 20 tysięcy Amerykanów obroni Polskę przed inwazją rosyjską, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, żołnierze przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych tu na tereny wschodniej Europy w każdej chwili mogą być z tych ćwiczeń wycofani.
3: W środę spodziewane jest spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kainem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
4: Także do środy rząd musi odpowiedzieć Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w sprawie działań dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Pomimo wyboru przez Sejm 6 nowych sędziów, tylko dwoje z nich zostało przez prezesa instytucji dopuszczonych do orzekania.
3: Sędzia Trybunału Maciej Taborowski podkreśla, że Bogdan Święczkowski powinien umożliwić rozpoczęcie pracy.
7: Zabezpieczenie Trybunału w Strasburgu jednoznacznie mówi, że Trybunał Konstytucyjny, jego prezes i jego wiceprezes nie mogą stawiać przeszkód, żebyśmy ten urząd objęli. Domagamy się przyznania spraw i oni nie mogą nam w tym przeszkadzać. Natomiast jednoznacznie oświadczyli, że będą nam w tym przeszkadzać, naruszają udzielone zabezpieczenie.
4: Odpowiedź rządu dotyczy czynności podjętych w celu realizacji zabezpieczeń Europejskiego Trybunału, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
8: Mamy prawnych barbarzyńców, którzy się okopali, natomiast jaka była historia jeszcze kilka tygodni temu, kiedy najpierw w ogóle nie było pomysłu, jak odbudować Trybunał. Później koalicja bardzo sprawnie wybrała 6 kandydatów, którzy zgodzili się na pełnienie bardzo trudnej misji. Później prezydent się poplątał, jego kancelaria. Najpierw kwestionowali wszystkich, później wybrał sobie 2, co już skompromitowało ich w oczach opinii publicznej.
4: Szef resortu sprawiedliwości przypomniał też, że do prokuratury krajowej na piątek został wezwany w tej sprawie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Lewicy Tomasz Trela.
4: Do portu w Rotterdamie zawinie dziś statek wycieczkowy Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa.
3: Na pokładzie jest 25 członków załogi i 2 lekarzy. Wszyscy zostaną objęci kwarantanną.
9: Statek ma przypłynąć między 10 a 12. Teren wokół molo będzie zamknięty, a w okolicznych obiektach lekarze zbadają załogę i personel medyczny. Następnie wszyscy zostaną objęci 6-tygodniową kwarantanną. 4 Holendrów może ją odbyć w swoich domach. Osoby pochodzące z Filipin, Ukrainy, Rosji i Polski mają być zakwaterowane w kontenerach mieszkalnych na terenie portu. Statek następnie zostanie porządnie wyczyszczony i zdezynfekowany. Kapitan jednostki Jan Dobrogowski w wiadomości opublikowanej wcześniej na stronie internetowej linii rejsowej Ocean White podziękował pasażerom i członkom załogi. Ostatnie tygodnie były dla nas trudne, ale co mnie najbardziej wzruszyło, to cierpliwość, dyscyplina i życzliwość. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: W serwisie Trójki nie schodzimy jeszcze na ląd, raczej pobujamy w obłokach srebrzystych. Jedno z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych można właśnie obserwować na nocnym niebie, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
10: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu Słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
4: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Oba zjawiska można podziwiać najdłużej w północnej Polsce.
3: Na Helu nawet do początku sierpnia. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pięć po ósmej to czas na sport. Norbert Michalak.
12: Na początek piłkarska ekstraklasa. W meczu 33. kolejki w Gdańsku Lechia przegrała z Legią Warszawa. Od 87. minuty gospodarze grali w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Iwana Żelisko. Gola na wagę 3 punktów dla gości strzelił Antonio Czolak w doliczonym czasie gry, mówi trener Legii Marek Papszun.
13: 3 punkty. No i daliśmy sobie szansę na coś więcej w tym sezonie. Coś, czego nikt nie zakładał, bo po 21. kolejce byliśmy na ostatnim miejscu. Dzisiaj po 33 jesteśmy na 7 z szansami na europejskie puchary, także mogę powiedzieć, że jestem dumny z tej drużyny, z tego co zrobiliśmy do tej pory, no ale jeszcze jedna kolejka, mam nadzieję, że zrobimy dużą niespodziankę.
12: Lechia przegrała z Legią 1-2. Legia po 3 z rzędu wygranej awansowała na 7 miejsce w tabeli, a Lechia pozostaje w strefie spadkowej na 16 pozycji. Prowadzi świeżo upieczony mistrz Polski Lech Poznań. W innych meczach Piasty Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, a GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Polacy w meczu w Olsztynie zremisowali z Austriakami 30-30, co pozwoliło im utrzymać przewagę w kluczowym eliminacyjnym dwumeczu. Mówi Michał Daszek, który w ostatnich sekundach zdobył decydującą o awansie bramkę.
14: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
12: Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu 2027 roku w Niemczech. Koszykarze Cleveland Cavaliers awansowali do finału wschodniej strefy ligi NBA. W 7 meczu pokonali w Detroit miejscowych Pistons 125-94. O awans do wielkiego finału Cavaliers zagrają z New York Knicks Jeremiego Sochana.
15: Knicks, w których składzie jest nasz Jeremy Sochan, drogę do wschodniego finału mieli dość prostą. W półfinałowej serii rozegrali Filadelfię. Z kolei koszykarze Cleveland sprawili niespodziankę, ogrywając decydujący mecz o serii Pistons, i to na ich parkiecie. Drużyna z Detroit była najlepsza na wschodzie po zasadniczej części sezonu. Pierwszy mecz wschodniego finału Knicks Cavaliers zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
12: A w finale na zachodzie spotkają się broniący tytułu Oklahoma City Thunder i była drużyna Sochana San Antonio Spurs.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, chociaż z przejaśnieniami w prognozie pogody, i może popadać w różnych regionach, a we wschodniej połowie kraju możliwe też burze. Ostrzega przed tymi burzami z gradem IMGW. Około 10 stopni będzie maksymalnie w pasie od Wielkopolski przez Śląsk po Małopolskę, poza tym od kilkunastu do 20.
16: Na program zaprosił...
0: Zawsze w poniedziałki o tej porze łączymy się ze stacją Meteo Planetarium Śląskiego. Nie inaczej jest dziś. Damian Dąbrowski, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami bardzo zróżnicowany weekend pod względem pogody w kraju. No na przykład w naszym regionie, w województwie śląskim, po długiej serii słonecznych weekendów tym razem było pochmurno i w wielu miejscach deszczowo. A na przykład nad morzem weekend był bardzo słoneczny. Temperatura też była bardzo zróżnicowana. U nas pod deszczowymi chmurami tylko około 10 stopni, a na wschodzie kraju, chociażby w Terespolu, wczoraj zanotowano aż 22 stopnie. Generalnie, proszę Państwa, po bardzo suchym, skrajnie suchym właściwie kwietniu, maj nadrabia zaległości. Na Śląsku tego deszczu spadło już całkiem sporo. No ale właśnie to jest piękne w przyrodzie, w klimacie, że generalnie zawsze dochodzi do tej równowagi i w skali całego roku ta suma opadów właściwie od lat jest bardzo, bardzo podobna. No ale przejdźmy już teraz do pogody w nowym tygodniu. Czy wróci do nas ciepła wiosna? Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 18 maja. No i w naszym regionie zachmurzenie będzie nadal przeważnie całkowite. Dopiero pod wieczór od zachodu zaczną postępować przejaśnienia. No i w wielu miejscach jeszcze będzie padać deszcz na tym froncie. Froncie, który powolutku pod wieczór zacznie w końcu zanikać. Wciąż chłodno, temperatura maksymalna dzisiaj przeważnie od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i zachodu, ciśnienie stabilne około 1015 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek, proszę Państwa, wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od dużego po ostatecznie małe. Na ogół już bez opadów, temperatura minimalna rano od 4 do 7 stopni, wiatr słaby z zachodu, ciśnienie stabilne 1015 hektopaskali. I prognoza na wtorek, 19 maja. No można powiedzieć, że jutro zmiana pogody, bo od rana na przeważającym obszarze województwa śląskiego będzie dużo słońca, bardzo słonecznie. No jedynie na północy, między innymi na Jurze, początkowo jeszcze może być więcej chmur. Także generalnie jutro bardzo słoneczny dzień. No w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie najwyżej do małego umiarkowanego, bez opadów jutro. I zrobi się też dzięki słońcu dużo cieplej. Temperatura maksymalna we wtorek po południu od 18 do lokalnie nawet 20 stopni. Wiatr słaby z zachodu i północy, ciśnienie leciutko wzrośnie do 1017 hektopaskali. W nocy z wtorku na środę no będzie dość pogodnie, z zachmurzeniem przeważnie małym lub umiarkowanym, no i bez opadów. Temperatura minimalna w środę rano od 5 do 8 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie lekko wzrośnie do 1021 hektopaskali. I jeszcze prognoza na środę, 20 maja. Proszę Państwa, od rana w całym województwie śląskim będzie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie miejscami do umiarkowanego, ale na ogół bez opadów. Jedynie po południu bardzo, bardzo lokalnie może pojawić się jakiś punktowy deszcz, ale to bez większego znaczenia. Temperatura maksymalna w środę, no jeszcze cieplej się zrobi, bo będzie od 20 do 22 stopni, także bardzo przyjemnie. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne, około 1021 hektopaskali. Także podsumowując, proszę Państwa, dzisiaj musimy jeszcze wytrzymać, a od jutra wraca do nas taka, powiedziałbym, umiarkowana, całkiem przyjemna wiosna. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego początku tygodnia.
0: Damian Dąbrowski w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.
19: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Ruch w regionie duży i sporo zatorów, zwłaszcza w środkowej części województwa. Tutaj zwalniamy na autostradzie 4 jadąc z Krakowa w kierunku Wrocławia. Z prędkością 20 paru kilometrów jedziemy pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. Duży korek też na autostradzie A4 między Zabrzem a Gliwicami, gdzie poruszamy się również z prędkością 20 paru kilometrów. Powodem jest zwężenie jezdni w stronę Wrocławia. Nadal wjazd do stolicy regionu od strony Sosnowca utrudniony, bo ulicą Rozdzielnicą Grudzińskiego jedziemy z prędkością 30 km na godzinę. Podobnie jest na odcinku Tychy-Katowice, gdzie zwalniamy najpierw w Tyskim Czułowie, a potem na wysokości Murcek. W Mikołowie zwalniamy do 9 km na ulicy Gliwickiej, a powodem jest przebudowa skrzyżowania z ulicą Reta Śmiłowicka i zamknięty jeden pas ruchu. Mimo niesprzyjającej aury trwa na wielu drogach zaplanowane wcześniej pozimowe czyszczenie nawierzchni. Tak jest między innymi na krajowej drodze numer 1 w Pszczynie, tak jest na drodze 81 w Skoczowie, tak jest też na S1 w Dankowicach.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem, piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku, na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś: lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: Lokalnie wyłączane są prawe lub lewe pasy ruchu.
1: Minęła 9. Nowoczesny tomograf trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Zmienia on sposób myślenia o leczeniu chorych, mówił w Radiu Katowice dyrektor szpitala profesor Piotr Przybyłowski. Wzdłuż autostrady A1 na północy województwa śląskiego będzie ciszej. Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstają w Bytomiu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. 1 czerwca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozpocznie pracę tomograf komputerowy najnowszej generacji, oparty na technologii zliczania fotonów. Będzie on przeznaczony do specjalistycznej diagnostyki chorób układu krążenia, w tym choroby wieńcowej, chorób strukturalnych serca i naczyń oraz badań przed- i pooperacyjnych. Jak mówił w Radiu Katowice dyrektor szpitala profesor Piotr Przybyłowski, nowy sprzęt pozwoli usprawnić diagnostykę i skrócić czas leczenia.
3: Ten tomograf nam jest potrzebny do tego, żeby zupełnie zmienić myślenie o sposobie leczenia chorych. Ten tomograf umożliwi przynajmniej w leczeniu choroby wieńcowej przewlekłej skrócenie tych pobytów chorych w szpitalu przynajmniej o jeden raz. To jest niezwykle ważne. My w Polsce za dużo osób i za długo leczymy w szpitalach.
1: Zdaniem profesora Przybyłowskiego zmniejszy się także koszt leczenia.
3: W finansowaniu szpitala to będzie miało duże znaczenie właśnie przez to, że ograniczymy ilość hospitalizacji. Tak uważamy, dlatego że część tej diagnostyki, o której mówimy, nie jest procedurą odrębną, tylko jest częścią większej składanki, jaką jest leczenie.
1: Pieniądze na zakup tomografu pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy. Zakupiono także 6 aparatów do krążenia pozaustrojowego niezbędnych w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych. Szpital otrzymał na ten cel ponad 40 milionów złotych. A cała rozmowa z profesorem Przybyłowskim jest już na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Mieszkańcy okolic autostrady A1 w północnej części województwa śląskiego będą mogli spać spokojniej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce ograniczyć hałas na odcinku pomiędzy węzłami Rząsawa a Blachownia. Jak powiedział rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko, w planach jest montaż specjalnych nakładek na już istniejące ekrany. Te nakładki, co potwierdziły badania, poprawiają rozpraszanie fal dźwiękowych i ograniczają rozchodzenie się hałasu. Obecnie trwa analiza ofert, które pojawiły się w przetargu. Na realizację prac po podpisaniu umowy wyłoniona firma będzie miała około 6 miesięcy. Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstają w Bytomiu-Stroszku przy ulicy Długiej. Na niemal 6 tysiącach metrów kwadratowych powstaje nowoczesny budynek z 12 w pełni wyposażonymi mieszkaniami, dostosowanymi do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Powstanie tam też zaplecze dla kadry wspierającej funkcjonowanie mieszkańców. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 7,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało jeszcze pod koniec tego roku.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Europa musi wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i budować własne siły zbrojne. Poseł PSL Marek Sawicki odniósł się w ten sposób do informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do Polski. Na antenie Polskiego Radia Marek Sawicki wyjaśnił, że wobec zagrożenia rosyjskim imperializmem nie możemy liczyć wyłącznie na amerykański parasol ochronny.
4: Polska zrozumiała to pierwsza, że musi postawić przede wszystkim na swoją armię. Liczenie na to, że 15, czy 14, czy 10, czy 20 tysięcy Amerykanów obroni Polskę przed inwazją rosyjską, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, żołnierze przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych tu na tereny wschodniej Europy w każdej chwili mogą być z tych ćwiczeń wycofani. I wtedy trzeba liczyć na własną siłę, na własną armię i na bliskie sojusze europejskie.
1: W najbliższą środę jest spodziewane spotkanie wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA. Zdaniem meteorologów przez cały dzień będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i temperaturą do 13 stopni. Za to jakość powietrza w całym województwie jest bardzo dobra.
0: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Autostradą O4 od Zabrza do Gliwic poruszamy się teraz z prędkością 13-14 km na godzinę. Powodem jest zwężenie jezdni w kierunku Wrocławia, stąd wydłużający się z każdą minutą korek. A4 ze spowolnieniami także w Mysłowicach i w Katowicach, to też w kierunku Wrocławia. W Katowicach, przypominam, do 22 maja tramwaje nie kursują między Rynkiem a Spodkiem. Powodem są prace w okolicy przystanku Katowice Rynek. Zorganizowany jest autobusowy transport zastępczy oznaczony jako T16. Ponadto przypominam też o utrudnieniach na rondzie łączącym ulicę Szarych Szeregów i Wieżową. Wprowadzono tutaj ruch wahadłowy. Do wieczora dziś utrudnienia na drodze jest 52 na południu województwa. Drogowcy prowadzą tam pozimowe prace utrzymaniowe. Miejscowo na odcinku od Jasienicy do węzła Komorowice jezdnia może być zawężona. W Zabrzu zwalniamy na Korfantego i Stalmacha, a także na 3 maja w Gliwicach na Kujawskiej i Jana Nowaka Jeziorańskiego, w Bytomiu na Zabrzańskiej i Strzelców Bytomskich, a w...
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 9, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
6: O wojskach amerykańskich w Polsce szef MONU będzie rozmawiał z jednym z naczelnych dowódców armii USA.
7: Sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry nie powinna mieć negatywnego wpływu na relacje polsko-amerykańskie, mówił w Trójce poseł lewicy Tomasz Trela.
6: Jutro do Polski przylatuje premier Węgier Peter Major.
7: Co dalej z wojskami amerykańskimi nad Wisłą? Polskie władze zapewniają, że sojuszniczy kontyngent w naszym kraju nie zostanie uszczuplony. Biały Dom i Pentagon w przeszłości zapewniały o tym wielokrotnie.
6: W środę do Warszawy przylatuje jeden z najważniejszych dowódców armii USA.
8: Generał Dan Kane pojawi się w Europie już dziś. Najpierw odwiedzi Brukselę, gdzie we wtorek weźmie udział w naradzie w kwaterze głównej. Tu spotka się m.in. z generałem Wiesławem Kukułą, szefem sztabu generalnego polskiej armii. A w środę odwiedzi Warszawę, gdzie spotka się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Szef MON będzie chciał się dowiedzieć, czy obecność wojsk USA w Polsce jest niezagrożona. Na razie, jak zapewniał w miniony piątek, tak właśnie jest.
9: Te zapewnienia są z najwyższego szczebla. Prezydent Trump w obecności prezydenta Nawrockiego powiedział, że nie zmniejsza się obecność amerykańska w Polsce, a możemy nawet rozmawiać o zwiększeniu. To jest ta wypowiedź sprzed tygodnia.
8: Rozmowy w Warszawie to nie jedyne działanie, jakie zaplanował resort obrony. W najbliższych dniach do Waszyngtonu polecą też wiceministrowie Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
7: Sprawa ucieczki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych nie powinna mieć negatywnego wpływu na relacje polsko-amerykańskie, mówił w rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
10: My nie będziemy tego stawiać na szali naszych stosunków i relacji ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast przy każdej rozmowie będziemy mówić o tym, że nad Ziobrą 26 zarzutów, ponad 100 milionów złotych sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy i w perspektywie kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Czy Donald Trump chce u siebie przytrzymywać kogoś takiego? Myślę, że na dłuższą metę nie będzie tego chciał.
6: Po przegranej Orbana w wyborach na Węgrzech Zbigniew Ziobro, korzystając z tak zwanego paszportu genewskiego, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, ma być tam komentatorem politycznym telewizji Republika.
7: Cała rozmowa z posłem Tomaszem Trelą do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie.
6: Jutro do Polski przylatuje obecny premier Węgier.
7: Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Petera Modziora od momentu objęcia urzędu.
11: Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim odbudowy relacji Węgier z Unią Europejską, współpracy energetycznej oraz bezpieczeństwa regionu w związku z wojną na Ukrainie. Modior od objęcia urzędu deklaruje bardziej proeuropejski kurs i zapowiada szybkie odblokowanie miliardów euro zamrożonych funduszy unijnych. Węgierskie media podkreślają, że Warszawa ma być jednym z najważniejszych partnerów nowego rządu Tisy w Europie Środkowej po zakończeniu epoki rządów Viktora Orbana. Sam Modior mówił jeszcze w kampanii wyborczej, że Polska może być dla Węgier ważnym partnerem w przywracaniu silnej pozycji naszego regionu w Unii Europejskiej. Nowy premier od pierwszych dni urzędowania wykonuje gesty mające odciąć go od stylu rządzenia Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: Peter Modzior odwiedzi najpierw Kraków, potem Warszawę i Gdańsk.
7: Z Krakowa do Warszawy premier Węgier ma przyjechać pociągiem. Tymczasem na centralnej magistrali kolejowej kończą się prace, które umożliwią przyspieszenie Pendolino do 250 km na godzinę.
6: Składy te mogły od początku jeździć z taką prędkością, ale trzeba było dostosować tory, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Jesteśmy gotowi od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, w grudniu, 250 km na godzinę. Polską infrastrukturę trzeba było przygotować nie tylko pod względem liniowym, modernizacyjnym, ale także pod względem cyfrowym.
6: Po modernizacji pociągi Pendolino będą jeździły z Warszawy do Krakowa w czasie poniżej 2 godzin.
7: Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy.
6: Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji.
13: Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan Bazyliki w Jablonnem Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do bazyliki. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę świętej Zdzisławy na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
5: Klimat.
6: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 24% prądu. O 12 zaczną się zielone godziny, kiedy zalecane jest wykorzystanie nadwyżki energii z OZE.
7: Mimo ostatnich opadów trwa susza hydrologiczna. Dotyczy to zwłaszcza Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego, Mazowsza, Górnego Śląska i Lubelszczyzny.
6: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jest 5 po 9, to czas na sport. Norbert Michalak.
14: Robert Lewandowski przeciwko Realowi Betis rozegrał swój ostatni mecz na Camp Nou w barwach Dumy Katalonii. Kapitan reprezentacji Polski pod koniec meczu został zmieniony przez Casado i przy aplauzie około 60 tysięcy widzów opuścił murawę. Barca pokonała Betis 3-1, tym razem bez gola Lewandowskiego. Barcelona ostatni mecz w sezonie rozegra na wyjeździe w sobotę z Walencją. Już wcześniej zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Siatkarze Aluronu Warty Zawiercie nie poradzili sobie z Perugią. Polski zespół przegrał 0-3 w rozegranym w Turynie finałowym meczu Ligi Mistrzów. W tegorocznym finale mistrz Polski nawiązał walkę z mistrzem Włoch jedynie w pierwszym secie. Najlepiej punktującym zawodnikiem Aluronu był Mateusz Bieniek.
15: Pokazali, że byli dużo lepszą drużyną, aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa, bo ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie. I z jednej strony się cieszę, bo to są fajne czasy, że jesteśmy zawsze tym głównym faworytem, ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy, bo to jest wielka sprawa.
14: Drugi polski klub, który grał w Final Four, Projekt Warszawa, zajął 4. miejsce po przegranej z Iratem Ankara 2-3 w meczu o brąz. We Wrocławiu kibice obejrzeli dobre żużlowe widowisko. Sparta Wrocław pokonał Press Toruń 52-38 w 6. kolejce Ekstraligi. Wśród zawodników Sparty najskuteczniejszy był Artiom Łaguta, który zdobył 14 punktów. W innym spotkaniu Unia Leszno pokonała Motor Lublin 46-44. Bardzo duży wpływ na ten wynik miał upadek na początku meczu, który wykluczył Fredrika Lindgrena. Dla Motoru była to pierwsza porażka w tym sezonie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na wschodzie kraju możliwe są burze, na ogół zachmurzenie będzie dziś duże. I prawie 20 w większości kraju, ja bym powiedział zupełnie jak w maju.
2: Na program zaprosił jego sponsor.

Sopocie było dosyć chłodno. Ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski.

dzisiaj w mrokach to nie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemnościach też się schował.

0: biskupa Herberta Bednoża.
1: Na zegarach 10:00. Nowa powieść w odcinkach poświęcona profesorowi Zbigniewowi Relidze będzie od dziś prezentowana na antenie Radia Katowice. Za pieniądze z unijnej pożyczki SAFE zasilane będą istniejące zakłady zbrojeniowe, powiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. 4 nowe kierunki od nowego roku akademickiego otworzy Politechnika Śląska.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Od dziś na naszej antenie Religa, biografia najsłynniejszego polskiego kardiochirurga, książka autorstwa Judyty Watoły i Dariusza Kortki. Jak mówił w Radiu Katowice profesor Piotr Przybyłowski, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Zbigniew Religa był i nadal jest wzorem dla wielu pokoleń polskich lekarzy.
3: Fascynująca postać, absolutnie życiorys. Może w dzisiejszych czasach nie do końca do naśladowania, w sensie trudności, które musiał pan profesor pokonywać, ale na pewno fascynacji medycyną, fascynacji kardiochirurgią i, co bardzo ważne, podejścia do ludzi, z którymi pracował.
1: Profesor Przybyłowski dodał, że profesor Religa traktował swoich pracowników jak rodzinę.
3: Z racji jego takiej bardzo ważnej cechy opiekuńczości, koleżanki opowiadały, że interesował się, z kim zostają dzieci, jak one są w pracy i tak dalej. Także miał wiele takich bardzo ludzkich, ciepłych cech, które w codziennej pracy są niezwykle ważne.
1: Biografia to portret wybitnego lekarza, który przeszedł do historii medycyny, przeprowadzając pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. Za pieniądze z unijnej pożyczki SAFE w polskich filmach zbrojeniowych będą powstawały nowe linie produkcyjne, co przełoży się na rozwój istniejących zakładów, mówi minister aktywów państwowych. Na rynku pojawiło się więcej ofert pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności i ten trend powinien utrzymać się dłużej, mówi Wojciech Balczun.
4: Przede wszystkim zasilamy te zakłady, które już istnieją, no bo przecież my nie mamy czasu, żeby budować kompetencje od zera w niektórych obszarach, bo żyjemy w czasach niepewnych, rozchwianych geopolitycznie pod realnym zagrożeniem rosyjską agresją. Ale co do tego, że będą w ramach tych spółek powstawały nowe zakłady, to jestem praktycznie pewien, no bo wiem, że są spółki, które chcą otwierać nowe linie produkcyjne, a nowe linie produkcyjne to są nowe zakłady.
1: Resort Obrony Narodowej poinformował, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do siemianowickich zakładów Rosomak czy Bumaru Łabędy, ale lista firm, które będą produkować dla sektora obronnego, jest dłuższa. Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 kontraktów na sprzęt zbrojeniowy.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: 4 nowe kierunki już niedługo otworzą się na Politechnice Śląskiej. W ofercie znalazła się sztuczna inteligencja, inżynieria danych i AI, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz inżynieria systemów obronności i bezpieczeństwa. To odpowiedź zarówno na potrzeby rynku pracy, jak i rosnące znaczenie nowych technologii. Kierunki powstały we współpracy ze służbami mundurowymi oraz firmami z sektora technologicznego. Politechnika zapowiada również rozwój zaplecza badawczego. W planach jest budowa 3 hubów technologicznych. Mogą one kosztować nawet kilkaset milionów złotych. Pod koniec stycznia uczelnia otworzyła także Centrum Technologii Obronnych i Podwójnego Zastosowania. Rekrutacja na Politechnikę Śląską rozpocznie się z początkiem czerwca. Uczelnia przygotowała łącznie ponad 60 kierunków, na które planuje przyjąć 9,5 tysiąca osób. Podróżni korzystający z komunikacji miejskiej w Tychach muszą się liczyć ze zmianami. Od dziś obowiązują nowe nazwy kilkudziesięciu przystanków, zarówno autobusowych, jak i trolejbusowych. Jak zaznacza Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyskiego magistratu, zmiany dotyczą m.in. statusu niektórych przystanków, przez co część z nich od dziś to przystanki na żądanie. Zmiany to pokłosie decyzji miejskich radnych. Co ważne, w systemach informatycznych, jak i na samych przystankach do końca miesiąca może występować zarówno nowe, jak i dotychczasowe nazewnictwo.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
1: Pochmurno z przelotnim deszczem, tak zdaniem meteorologów, będzie w regionie przez cały dzień, a na termometrach do 13 stopni.
0: Jeszcze tylko dzisiaj, proszę Państwa, musimy wytrzymać. Od jutra już cieplej i więcej słońca, co mam nadzieję potwierdzi Wojciech Skowroński, który właśnie pojawił się z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Zmiany się szykują, zmiany będą i to na lepsze. Już jutro podobno na termometrach zobaczymy 20 stopni. No, są takie zapowiedzi graniczące z pewnością, także proszę się przygotować na zmianę w pogodzie na korzyść. Co dziś? Dziś zachmurzenie przeważnie całkowite. Pod wieczór od zachodu zaczną postępować jednak przejaśnienia. Nadal w wielu miejscach występować będą jeszcze przelotne opady deszczu, ale one będą mieć charakter zanikający. Wciąż chłodno. Na termometrach dziś do 12 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu. Co się będzie działo później? Noc z poniedziałku na wtorek. Wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane. Na termometrach jeszcze zimno od 4 do 7 stopni. Wiatr słaby z zachodu. Wtorek, proszę Państwa, no mamy nareszcie zmianę pogody. Od rana w większości regionu dużo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane jedynie na północy regionu. Przejściowo duże, bez opadów. No i cieplej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. I to już jutro. Ciśnienie stabilne, około 1015 hektopaskali. Wtorek mamy za sobą. No i co się będzie działo w środę? Od rana w całym województwie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, nie będzie padać, jedynie po południu bardzo lokalnie gdzieś tam może pojawić się deszcz, mogą pojawić się też już zjawiska burzowe, bo to przecież wiosna. Od 20 do 22 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne, około 1021 hektopaskali, tyle pokażą maksymalnie termometry. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że ta temperatura od 20 do 23 stopni będzie utrzymywać się przez dłuższy czas, ale grożą nam przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia. Natomiast dużo słońca, ale też chmury będą się pojawiać. Na bieżąco będziemy Państwu te informacje oczywiście przekazywać. A tymczasem życzę dużo spokoju, wytrwałości, bo to przecież poniedziałek. Ale to dobrze, że pada, bo gdyby było pięknie w poniedziałek, to byśmy marzyli o tym, żeby wyjść z pracy szybciej, a tak niech ten dzień po prostu sobie minie spokojnie. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Można i tak, myślę, że to bardzo dobre podejście. Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po godzinie 14. Bardzo dziękujemy. Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz na autostradzie 4 od Chrzanowa do miejscowości Nieporaz. Roboty drogowe i ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę. Tutaj dodajemy około 15 minut do czasu przejazdu w kierunku Krakowa. A czwórka ze spowolnieniami także w Mysłowicach i w Katowicach, to w kierunku Wrocławia. Na autostradzie 4 od Zabrza do Gliwic. Tutaj także problemy, poruszamy się z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę, a powodem jest zwężenie jezdni w kierunku Wrocławia i tworzący się niestety korek. Dzisiaj z powodu robót drogowych szereg utrudnień na autostradzie A1 także. Mamy je między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Zabrze-Zachód w kierunku Łodzi. To na odcinku 20 km, gdzie występują lokalne zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości. Podobna sytuacja także między węzłem Gliwice-Sośnica a węzłem Knurów. To w kierunku Ostrawy. Roboty drogowe także między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami jadąc w kierunku Łodzi. Tutaj utrudnienia na ponadkilometrowym odcinku, więc zachowajmy ostrożność.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, 18 dzień maja, jest 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
8: Ukraińskie ataki na Moskwę tuszowane przez rosyjską propagandę. Państwowe media niemal milczą o ponad 100 dronach nad stolicą. Z Polski do Lwowa autostradową czwórką trwają rozmowy o przedłużeniu trasy. Ożywienia na rynku pracy spodziewa się minister aktywów państwowych. Mają w tym pomóc inwestycje z Safe. Propaganda tuszuje ukraińskie ataki na Moskwę. Wczoraj ukraińskie drony doleciały do stolicy Rosji. W eksplozji zginęły 3 osoby, a około 20 zostało rannych. Mimo zakazu wprowadzonego przez moskiewski komitet antyterrorystyczny, mieszkańcy miasta filmowali ataki telefonami, a nagrania opublikowali w internecie.
9: Według mera Moskwy Siergieja Sobianina do stolicy Rosji doleciało ponad 120 dronów. Część z nich uderzyła w wielopiętrowe bloki i zakłady przemysłowe, wzniecając pożary. Zamknięto centra handlowe, lotniska i instytucje kulturalne. To najintensywniejsze najszybszy i najskuteczniejszy atak Ukrainy na Moskwę, poinformowały rosyjskie niezależne media. Zwracają one także uwagę na brak komunikatów i syren alarmowych. Natomiast media państwowe zdawkowo informują o skutkach ukraińskiego uderzenia. Propagandowi dziennikarze podkreślają, że Rosja już przeprowadziła naloty odwetowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
8: Polska rozmawia z Ukrainą w sprawie rozbudowy autostrady A4, która miałaby połączyć południe Polski z Lwowem. Rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, przekazał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Chodzi o około 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa. Niewykluczone, że umowa w tej sprawie zostanie zawarta podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Minister aktywów spodziewa się też ożywienia na rynku pracy dzięki pieniądzom z unijnej pożyczki Safe na zbrojenia. Będą powstawały nowe linie produkcyjne, co przełoży się na rozwój istniejących zakładów, zwraca uwagę Wojciech Balczun.
4: Przede wszystkim zasilamy te zakłady, które już istnieją, no bo przecież my nie mamy czasu, żeby budować kompetencje od zera w niektórych obszarach, bo żyjemy w czasach niepewnych, rozchwianych geopolitycznie pod realnym zagrożeniem rosyjską agresją. Ale co do tego, że będą w ramach tych spółek powstawały nowe zakłady, to jestem praktycznie pewien.
8: Resort Obrony Narodowej podaje, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do zakładów MESKO, Huty Stalowa Wola i zakładów mechanicznych w Tarnowie, ale lista firm, które będą produkowały dla sektora obronnego, jest dłuższa. Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24 wskazuje, że unijne miliardy przełożą się także na zlecenia dla niedużych firm pracujących nie tylko dla wojska.
10: Opony na przykład, szyby na przykład, jakieś inne elementy potrzebne na przykład na pojazdów wojskowych, które również są standardowe w rynku cywilnym. Tak samo sektor dual use, czyli tych technologii podwójnego zastosowania również będzie korzystał z zamówień.
8: Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 kontraktów na sprzęt zbrojeniowy. W Bułgarii doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia na człowieka. W górach Witosza pod Sofią znaleziono ciało około 30-letniego mężczyzny.
11: Do śmierci turysty doszło po ataku niedźwiedzicy z młodym. Lekarz sądowy orzekł to po oględzinach śladów ataku, jakie znaleziono na ciele ofiary. Zwłoki mężczyzny odnaleziono w pobliżu szlaku łączącego dwa schroniska w północno-zachodniej części masywu. Góry Witosza są jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców Sofii i znajdują się zaledwie około 30 minut drogi od centrum stolicy Bułgarii. Żyją tam jelenie, wilki, dziki i według szacunków od 10 do 15 niedźwiedzi brunatnych. Sofia jest jedyną europejską stolicą, w pobliżu której stale występują dziko żyjące niedźwiedzie. Bułgarskie media podkreślają, że był to pierwszy od 16 lat przypadek śmiertelnego ataku tych zwierząt na człowieka. Poprzednia podobna tragedia wydarzyła się w 2010 roku w Rodopach na południu Bułgarii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
8: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dzisiaj pochmurno, tylko na zachodzie będzie się rozpogadzać. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Na północy i w czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni nad morzem do 13 w Małopolsce i do 20 w centrum.
12: Na program zaprosił...

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one piszczały.

potem Zemula nowości. W folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas pornografia.

chcą. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie jakie tanie, masz fantazję w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą się zapychać bro.

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamy tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą porozumienia.

0: Minęła już 11. Dziś odbędzie się kolejna rozprawa w procesie apelacyjnym Mateusza H., skazanego za zabójstwo i zgwałcenie 18-latki z Bytomia. Dwie osoby poszukiwane przez europejskie służby zatrzymano na terenie powiatu cieszyńskiego. W częstochowskich podstawówkach rozpoczęła się tegoroczna edycja miejskiego programu stomatologicznego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Przed katowickim sądem okręgowym zaplanowano dziś dalszy ciąg procesu apelacyjnego Mateusza H., skazanego w pierwszej instancji za zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia. O szczegółach tej bulwersującej sprawy reporterka Radia Katowice.
2: W pierwszej instancji Mateusz H. został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie może się starać dopiero po 40 latach odsiadki. Od wyroku odwołały się obie strony. Prokuratura wnosi o skierowanie go do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Obrona natomiast, wskazując na młody wiek skazanego, chce złagodzenia kary. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku w Radzionkowie. Mateusz H. miał zwabić do mieszkania 18-latkę, gdy ta wracała z dyskoteki. Potem miał ją zgwałcić i udusić. O pozbawieniu jej życia zdecydował po rzucie monetą. Mężczyzna był badany przez biegłych. Orzekli oni, że nie jest chory psychicznie, dlatego karę może odbywać w więzieniu, a nie w zakładzie psychiatrycznym. Ma jednak zaburzenia osobowości, także o charakterze seksualnym, i powinien zostać poddany terapii, bo istnieje duże ryzyko, że w przyszłości popełni podobną zbrodnię.
0: Te informacje zebrała Joanna Opas. Dwie osoby poszukiwane przez europejskie służby zatrzymano na terenie powiatu cieszyńskiego. Do pierwszego zatrzymania doszło pod koniec kwietnia na terenie Skoczowa. W ręce policji wpadła 25-latka poszukiwana przez chorwackie służby. Kobieta była ścigana za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej migracji. Funkcjonariusze przekazali ją do dyspozycji prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Grozi jej kara 8 lat więzienia. Z kolei do drugiego zatrzymania doszło w ubiegłą środę w Ustroniu. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który próbował odjechać samochodem. Podczas kontroli 42-letni Czech przedstawił fałszywe dokumenty. Mężczyzna został zatrzymany, a funkcjonariusze ustalili jego prawdziwe dane. Okazało się, że jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez czeski wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna odpowie za przestępstwa popełnione na terenie Czech i Polski. Usłyszał dwa dodatkowe zarzuty. Za kratami może spędzić nawet 5 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: W częstochowskich szkołach rozpoczęła się tegoroczna edycja miejskiego programu stomatologicznego. Skierowany jest on do uczniów klas drugich szkół podstawowych. Aby wziąć w nim udział, wystarczy zgoda rodziców, mówi Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta w Częstochowie.
3: Dziecko dostaje taki paszport uśmiechu i tam jest opisane, który ewentualnie ząbek jest do leczenia. Są takie pogadanki, jak prawidłową higienę jamy ustnej przeprowadzać. Też są informacje dla rodziców, że niektóre zęby trzeba zalakować i wtedy już rodzic musi iść do przychodni i zalakować te ząbki dziecka.
0: Program obejmie także edukację rodziców i nauczycieli w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. I pozostajemy w Częstochowie. Rowerzyści mogą już w tym mieście korzystać z nowej ścieżki, która powstała wzdłuż Alei Jana Pawła II. W sumie to około 500 metrów ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ulicy Księdza Popiełuszki. Podstawowym celem realizacji inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i komfortu zarówno rowerzystów, jak i pieszych. Zadanie kosztowało około 1 300 000 złotych.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Zdaniem meteorologów przez cały dzień w regionie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą do 13 stopni. O tej porze mamy jeszcze informacje dla alergików. Obecnie pylą dąb, trawy, babki, szczaw i pokrzywa. W powietrzu unoszą się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
5: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz, 61, kolizja od północy do chwili obecnej. Odnotowali śląscy policjanci ruchu drogowego z ostatnich. Mamy Sosnowiec, ulica Będzińska, tu zdarzenie dwóch pojazdów. W Bielsku Białej na Alei Andersa podobna sytuacja. W Żorach na Pawlikowskiego obok garaży kolizja dwóch aut. W Bieruniu na Turystycznej także. Analogiczna sytuacja w Bystrej koło Bielska Białej na ulicy Szczyrkowskiej i w Świerklanach w powiecie rybnickim na ulicy Boruńskiej. Tu samochód zatrzymał się na płocie. Dojeżdżając zatem do tych miejsc uważajmy. Na autostradzie A4 mamy długi korek między Chrzanowem a miejscowością Nieporaz w kierunku Krakowa. Powodem jest zamknięty jeden pas jezdni z powodu wykonywanych tu remontów. Autostrada A4 od Zabrza do Gliwic. Tutaj tym odcinkiem także poruszamy się wolniej. Powodem jest zwężenie jezdni w kierunku Wrocławia, stąd korki. Jutro w związku z koncertem Metaliki na Stadionie Śląskim w Chorzowie szereg zmian w organizacji ruchu. Więcej mówić będziemy po południu.
6: Jeszcze tylko dzisiaj, proszę Państwa, musimy wytrzymać. Od jutra już cieplej i więcej słońca, co mam nadzieję potwierdzi Wojciech Skowroński, który właśnie pojawił się z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Zmiany się szykują, zmiany będą i to na lepsze. Już jutro podobno na termometrach zobaczymy 20 stopni. No, są takie zapowiedzi graniczące z pewnością, także proszę się przygotować na zmianę w pogodzie na korzyść. Co dziś? Dziś zachmurzenie przeważnie całkowite. Pod wieczór od zachodu zaczną postępować jednak przejaśnienia. Nadal w wielu miejscach występować będą jeszcze przelotne opady deszczu, ale one będą mieć charakter zanikający. Wciąż chłodno. Na termometrach dziś do 12 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu. Co się będzie działo później? Noc z poniedziałku na wtorek. Wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane. Na termometrach jeszcze zimno od 4 do 7 stopni. Wiatr słaby z zachodu. Wtorek, proszę Państwa, no mamy nareszcie zmianę pogody. Od rana w większości regionu dużo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane jedynie na północy regionu. Przejściowo duże, bez opadów. No i cieplej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. I to już jutro. Ciśnienie stabilne, około 1015 hektopaskali. Wtorek mamy za sobą. No i co się będzie działo w środę? Od rana w całym województwie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, nie będzie padać, jedynie po południu bardzo lokalnie gdzieś tam może pojawić się deszcz, mogą pojawić się też już zjawiska burzowe, bo to przecież wiosna. Od 20 do 22 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne, około 1021 hektopaskali, tyle pokażą maksymalnie termometry. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że ta temperatura od 20 do 23 stopni będzie utrzymywać się przez dłuższy czas, ale grożą nam przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia. Natomiast dużo słońca, ale też chmury będą się pojawiać. Na bieżąco będziemy Państwu te informacje oczywiście przekazywać. A tymczasem życzę dużo spokoju, wytrwałości, bo to przecież poniedziałek. Ale to dobrze, że pada, bo gdyby było pięknie w poniedziałek, to byśmy marzyli o tym, żeby wyjść z pracy szybciej. A tak niech ten dzień po prostu sobie minie spokojnie. Kłaniam się, do usłyszenia.
6: Można i tak. Myślę, że to bardzo dobre podejście. Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po godzinie 14. Bardzo dziękujemy.
8: Na pokładzie znajduje się 25 członków załogi i dwóch lekarzy. Wszyscy zostaną objęci kwarantanną. Zarząd portu poinformował, że teren wokół nabrzeża, przy którym stoi statek, jest zamknięty. Po badaniu załoga zostanie objęta 6-tygodniową kwarantanną. 4 holendrów może ją odbyć w swoich domach. Osoby pochodzące z Filipin, Ukrainy, Rosji i Polski mają być zakwaterowane w kontenerach mieszkalnych na terenie portu. Później statek zostanie wyczyszczony i zdezynfekowany. Przed katowickim sądem okręgowym trwa proces apelacyjny Mateusza H. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia.
2: W pierwszej instancji Mateusz H. został skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie może się starać dopiero po 40 latach odsiadki. Od wyroku odwołały się obie strony. Prokuratura wnosi o skierowanie go do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Obrona natomiast, wskazując na młody wiek skazanego, chce złagodzenia kary. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku w Radzionkowie. Mateusz H. miał zwabić do mieszkania 18-latkę, gdy ta wracała z dyskoteki. Potem miał ją zgwałcić i udusić. O pozbawieniu jej życia zdecydował podlegał porzucie monetą. Mężczyzna był badany przez biegłych. Orzekli oni, że nie jest chory psychicznie, dlatego karę może odbywać w więzieniu, a nie w zakładzie psychiatrycznym. Ma jednak zaburzenia osobowości, także o charakterze seksualnym i powinien zostać poddany terapii, bo istnieje duże ryzyko, że w przyszłości popełni podobną zbrodnię.
8: A informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Polska zrobiła kolejny krok na drodze do wypłaty czwartej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka ustaliła, że zgodę na wypłatę dał drugi unijny komitet finansowo-ekonomiczny. Chodzi o prawie 30 miliardów złotych. Teraz już tylko pozostaje sfinalizowanie formalności. Najważniejszy etap już za Polską. Decyzja dwóch unijnych komitetów była kluczowa. Gdyby któryś poprosił o wyjaśnienie, czy miał wątpliwości, wypłata mogłaby się opóźnić. Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka, akceptacja wypłaty czwartej transzy w tym 6 i 7 wniosku przebiegała bezproblemowo. To oznacza, że zgoda ekspertów z unijnych krajów jeszcze w tym tygodniu będzie już tylko formalnością, podobnie jak ostateczna zgoda Komisji Europejskiej. Później Komisja będzie musiała pożyczyć pieniądze na rynkach finansowych, bo tak działa fundusz. Następnie przelew trafi na polskie konto, najpóźniej na początku czerwca. Pieniądze pozwolą na sfinansowanie m.in. projektów infrastrukturalnych, cyfrowych, także inwestycji wodno-kanalizacyjnych czy dotyczących sieci energetycznych. W 2025 roku liczba wykonywanych na świecie wyroków śmierci wzrosła do najwyższego poziomu odnotowanego przez Amnesty International od 1981 roku. W ubiegłym roku w 17 krajach stracono ponad 2700 osób, czyli 80% więcej niż rok wcześniej, mówi Krzysztof Nadratowski z Amnesty International Polska.
9: Tym krajem z największą liczbą odnotowanych egzekucji jest Iran, jednak są także kraje, które ukrywają dane na temat kary śmierci. To są na przykład Chiny, gdzie prawdopodobnie liczbę egzekucji można liczyć nawet w tysiącach.
8: Również w ubiegłym roku cztery państwa, Japonia, Sudan Południowy, Tajwan oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, wznowiły wykonywanie kary śmierci. We wschodnich Chinach powstała pilotażowa baza, w której humanoidy mają rozwijać swoje umiejętności. Władze wspierają przemysł związany z robotyką, starając się uniezależnić od komponentów pochodzących z Zachodu.
10: W Hangzhou, stolicy prowincji Zhejiang, uruchomiono centralny ośrodek szkolenia humanoidów. Pośród mechanicznych uczniów 130 robotów. Klasy to ponad 30 scenariuszy zawodowych przygotowujących humanoidy do wykonywania różnego typu czynności. Trenowane są humanoidy mające pracować w gastronomii i handlu, ale także zajmujące się zbiorem owoców czy inspekcją linii energetycznych. Merix, czołowy europejski think tank zajmujący się Chinami, zwraca uwagę, że konstrukcja chińskich humanoidów w większości opiera się wciąż na mikroprocesorach amerykańskiej NVIDII. W szybkim tempie rozwijane są technologie pozwalające zastąpić je rodzimą produkcją. W ubiegłym roku w czasie pekińskiego maratonu zaledwie 6 humanoidów zdołało przekroczyć linię mety. W tegorocznym wzięła udział ponad setka maszyn, a humanoidy osiągnęły czas lepszy od biegaczy ludzi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Taipei.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dzisiaj na zachodzie dość pogodnie, w centrum i na wschodzie natomiast pochmurno. Miejscami deszcz, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Na północy i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 9 stopni, w Gdańsku 12, w Poznaniu i Krakowie 13, w Szczecinie i Rzeszowie 16, w Augustowie 17, we Wrocławiu 18, a w Warszawie i Lublinie 20.
11: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złoto?

0: skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA, drogi, drogi, drogi, drogi.

0: Pozbyłeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazury. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to czpanie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Minęła 12. Pracownicy spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich rozpoczęli strajk. Nowoczesna aparatura medyczna trafiła do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 27 maja w Warszawie będą protestować naukowcy. Rozumiem ich postulaty, powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Pracownicy spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich rozpoczęli strajk. Powodem protestu jest fiasko kilkumiesięcznych rozmów płacowych prowadzonych z pracodawcą. Protestujący domagają się wzrostu wynagrodzenia o 12%. Dziś strajk rozpoczęły także zakłady znajdujące się w Truskolasach i Polkowicach. Szef działającej przy Zakładzie Solidarności Adam Lazar liczy, że problem uda się rozwiązać i to jeszcze w tym tygodniu.
2: Nastroje, kolokwialnie powiem, bojowe. Wszyscy są za strajkiem. Są też obawy, co dalej będzie, ale mamy taką nadzieję, że w tym tygodniu to wszystko się rozstrzygnie, bo my jesteśmy otwarci na nową propozycję ze strony zarządu. Oni przedstawią dzisiaj jakąś propozycję konkretną. W środę, w czwartek wszyscy zjadą tutaj do naszej głównej siedziby w Polkowic i Struckolas i podpisujemy porozumienie i od czwartku czy od piątku zaczynamy pracę.
0: Siemianowicki zakład Minowa Ekochem produkuje kleje do kotew i pianki dla górnictwa. Decyzję o rozpoczęciu bezterminowego strajku poprzedziło referendum przeprowadzone w spółce na początku maja. Za taką formą protestu opowiedziały się wszystkie osoby biorące udział w głosowaniu, czyli 90 pracowników ze 123 zatrudnionych. 1 czerwca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozpocznie pracę tomograf komputerowy najnowszej generacji, oparty na technologii zliczania fotonów. Będzie on przeznaczony do specjalistycznej diagnostyki chorób układu krążenia, w tym choroby wieńcowej, chorób strukturalnych serca i naczyń oraz badań przed- i pooperacyjnych. Jak mówił na antenie Radia Katowice dyrektor szpitala profesor Piotr Przybyłowski, nowy sprzęt pozwoli usprawnić diagnostykę i skrócić czas leczenia.
3: Ten tomograf nam jest potrzebny do tego, żeby zupełnie zmienić myślenie o sposobie leczenia chorych. Ten tomograf umożliwi przynajmniej w leczeniu choroby wieńcowej przewlekłej skrócenie tych pobytów chorych w szpitalu przynajmniej o jeden raz. To jest niezwykle ważne. My w Polsce za dużo osób i za długo leczymy w szpitalach.
0: Pieniądze na zakup tomografu pochodziły z KPO. Zakupiono także 6 aparatów do krążenia pozaustrojowego niezbędnych w trakcie zabiegów kardiochirurgicznych. Szpital otrzymał na ten cel ponad 40 milionów złotych. Naukowcy zbierają podpisy pod petycją o zwiększenie finansowania polskiej nauki. Zapowiadają też protest w Warszawie. Gdybym nie był w rządzie, sam podpisałbym się pod postulatami naukowców, podkreślił minister nauki i szkolnictwa wyższego. Marcin Kulasek przypomniał, że w ostatnich latach udało się podnieść pensje wykładowców akademickich i zwiększyć nakłady na badania. Jednocześnie przyznał, że te nakłady są wciąż zbyt niskie.
4: Po ludzku, gdybym nie był w rządzie, to sam bym się pod tymi petycjami podpisał, bo rzeczywiście bezpieczeństwo Polek i Polaków, dalszy rozwój Polski gospodarczy jako 20 gospodarki na świecie, to nie odbędzie się właśnie bez zwiększonych finansów na naukę.
0: Zdaniem ministra Marcina Kulaska w poprawie sytuacji może pomóc Ministerstwo Obrony Narodowej oraz spółki Skarbu Państwa.
4: 1% z budżetu MON-u może zostać przeznaczone na badania i rozwój. Kolejne rzeczy, rozmowy ze spółkami Skarbu Państwa. Już jestem po rozmowach z prezesem Orlenu, czekają rozmowy z prezesem KGHM-u i PZU. Jest fundusz nauki jeszcze stworzony przez poprzedników i tutaj spółki Skarbu Państwa mogłyby też partycypować, przekazywać część dywidendy właśnie na badania i rozwój.
0: Protest naukowców zapowiedziany jest na 27 maja. Ma się on odbyć przed Sejmem.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstają w Bytomiu-Stroszku przy ulicy Długiej. Na niemal 6 tysiącach metrów kwadratowych powstaje nowoczesny budynek z 12 w pełni wyposażonymi mieszkaniami, dostosowanymi do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Powstanie tam też zaplecze dla kadry wspierającej funkcjonowanie mieszkańców. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 7,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na koniec tego roku. Zapadlisko w będzińskiej dzielnicy Łagisza zostało zlikwidowane. W marcu ziemia osunęła się tam na jednej z prywatnych posesji i pociągnęła za sobą fragment ulicy. Likwidacją szkód zajęła się spółka restrukturyzacji kopalń. W tym celu uzyskano decyzję administracyjną starosty będzińskiego wydaną w trybie awaryjnym. To pozwoliło spółce na czasowe zajęcie nieruchomości na potrzeby likwidacji zapadliska. Po zakończeniu prac przywrócono już przejazd ulicą Świerkową. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie pogoda bez zmian, więc nadal pochmurno z przelotnym deszczem. Na termometrach dziś maksymalnie 13 stopni.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Nasz słuchacz przekazuje o nietypowym zdarzeniu na autostradzie A4 w rejonie Gliwic. Przy węźle z drogą 88 na pasie jest jeleń. Zwierzę znajduje się na pasie zieleni, ale w każdym momencie może wejść na drogę. Służby autostradowe są w drodze, ale warto tam zachować ostrożność. Natomiast z powodu prac drogowych korkuje się autostrada A4 w Gliwicach na węźle Sośnica w stronę Wrocławia. Z kolei na autostradzie A1 między Bytomiem a Zabrzem na pasach do Gorzyczek zepsuła się ciężarówka. Prawy pas jest zablokowany. W Rudzie Śląskiej korek na drodze 925 przy połączeniu z DTS-ką. Kierowcy przekazują o kolizji na trasie Olkuskiej w Sosnowcu przed węzłem z Będzińską na pasach do Katowic. Są utrudnienia i droga się korkuje. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i kontrakty na produkcję. Przedstawiciele MON-u wylatują do Waszyngtonu na ważne rozmowy. Wpłacono za niego wielomilionową kaucję. Z aresztu wyszedł były szef biura ukraińskiego prezydenta, podejrzewany o pranie pieniędzy. Niemieccy śledczy przesłuchują królową tygrysów. To z jej hodowli pod Lipskiem uciekło zwierzę, które zaatakowało mężczyznę. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony lecą do Stanów Zjednoczonych rozmawiać o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Według nieoficjalnych informacji Pentagon zrezygnował z planów rotacyjnego wysłania około 4000 żołnierzy do naszego kraju. Tak mówi o tym wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
7: Prezydent Donald Trump podjął decyzję o tym, że część sił z Europy, a konkretnie z Niemiec, wróci do Stanów Zjednoczonych. Najprostszym ruchem z punktu widzenia Departamentu Obrony było zatrzymanie czy wstrzymanie rotacji żołnierzy, która dzieje się w tej chwili w Europie. Traktowałbym ten stan, który mamy, jako pewien stan przejściowy.
6: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Polska delegacja spotka się z przedstawicielami Departamentu Stanu, Departamentu Wojny oraz Amerykańskiego Kongresu. Rozmowy w Waszyngtonie będą dotyczyły również współpracy przemysłowej.
7: Bardzo chcielibyśmy w przyszłości, żeby Polska mogła zbudować fabrykę do rakiet Patriot, PAC-3, ale też mieć zdolności do innych rakiet, na przykład takich jak Hellfire albo różnego rodzaju głębokich uderzeń, które są dzisiaj Polsce tak bardzo potrzebne.
6: W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z amerykańskim generałem Danem Kanem. Były szef biura ukraińskiego prezydenta wyszedł z aresztu. Andriy Jermak spędził weekend za kratkami w związku z podejrzeniem, że działał w grupie przestępczej piorącej pieniądze pochodzące z korupcji. Będzie odpowiadał z wolnej stopy, bo wpłacono za niego wielomilionową kaucję.
8: O zatrzymaniu Andrija Jermaka ukraiński sąd zdecydował w zeszły czwartek. Aresztu mógł być zamieniony na poręczenie majątkowe. Były szef biura ukraińskiego prezydenta oświadczył jednak, że nie posiada wymaganych 140 milionów hrywien, czyli równowartości około 11 milionów złotych. Pieniądze wpłacili znajomi polityka. Przed Andrijem Jermakiem jednak kolejne spotkania ze śledczymi, bo był on według nich członkiem grupy przestępczej zamieszanej w legalizację 460 milionów hrywien. Proceder dotyczył elitarnej inwestycji budowlanej pod Kijowem. Andrij Jermak przez długi czas uważany był za szarą eminencję i nieformalną drugą osobę w państwie. Został zwolniony ze stanowiska pod koniec listopada, kiedy to śledczy ujawnili potężną aferę korupcyjną na szczytach ukraińskiej władzy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Przeciwko promocji agresji i przemocy protestowała w Gdańsku Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. Sekretarz stanu w kancelarii premiera jako świadek zeznawała w tamtejszej prokuraturze. To konsekwencje zawiadomienia, jakie złożyła pod koniec marca w sprawie gali freakfightowej, tak zwanego Clochard Party. Walki z udziałem bezdomnych miały odbyć się w Lublinie. Po fali krytyki organizatorzy się wycofali.
9: Nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami. Dzisiaj chcemy powiedzieć, że czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania. Jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
6: Mówiła Katarzyna Kotula. W Sejmie są dwa projekty przepisów zakazujących patostreamingu. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje z kolei nad ograniczeniami szkodliwych treści dla dzieci. Niemiecka policja ustala okoliczności ucieczki tygrysa z prywatnej hodowli niedaleko Lipska. Zwierzę zaatakowało wczoraj opiekuna i wydostało się na wolność. Służby znalazły później drapieżnika i zastrzeliły, ponieważ stanowił zagrożenie. 73-letni mężczyzna zaatakowany przez tygrysa trafił do szpitala. Policja sprawdza warunki hodowli, z której zwierzę uciekło. 8 innych tygrysów nadal przebywa w tym obiekcie w pobliżu Lipska. Właścicielką hodowli jest Carmen Zander, treserka zwierząt znana w Niemczech jako królowa tygrysów. Teraz jest przesłuchiwana przez policję.
10: Klimat.
6: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Większość energii, 72%, pochodzi z paliw kopalnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, tylko na zachodzie będzie się rozpogadzać. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Na północy i w czasie burz porywisty wiatr. Od 12 stopni nad morzem do 13 w Małopolsce i do 20 w centrum.
11: Jeszcze tylko dzisiaj, proszę Państwa, musimy wytrzymać. Od jutra już cieplej i więcej słońca, co mam nadzieję potwierdzi Wojciech Skowroński, który właśnie pojawił się z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Zmiany się szykują, zmiany będą i to na lepsze. Już jutro podobno na termometrach zobaczymy 20 stopni. No, są takie zapowiedzi graniczące z pewnością, także proszę się przygotować na zmianę w pogodzie na korzyść. Co dziś? Dziś zachmurzenie przeważnie całkowite. Pod wieczór od zachodu zaczną postępować jednak przejaśnienia. Nadal w wielu miejscach występować będą jeszcze przelotne opady deszczu, ale one będą mieć charakter zanikający. Wciąż chłodno. Na termometrach dziś do 12 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu. Co się będzie działo później? Noc z poniedziałku na wtorek. Wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane. Na termometrach jeszcze zimno od 4 do 7 stopni. Wiatr słaby z zachodu. Wtorek, proszę Państwa, no mamy nareszcie zmianę pogody. Od rana w większości regionu dużo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane jedynie na północy regionu. Przejściowo duże, bez opadów. No i cieplej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. I to już jutro. Ciśnienie stabilne, około 1015 hektopaskali. Wtorek mamy za sobą. No i co się będzie działo w środę? Od rana w całym województwie słonecznie, w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, nie będzie padać, jedynie po południu bardzo lokalnie gdzieś tam może pojawić się deszcz, mogą pojawić się też już zjawiska burzowe, bo to przecież wiosna. Od 20 do 22 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne, około 1021 hektopaskali, tyle pokażą maksymalnie termometry. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że ta temperatura od 20 do 23 stopni będzie utrzymywać się przez dłuższy czas, ale grożą nam przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia. Natomiast dużo słońca, ale też chmury będą się pojawiać. Na bieżąco będziemy Państwu te informacje oczywiście przekazywać. A tymczasem życzę dużo spokoju, wytrwałości, bo to przecież poniedziałek. Ale to dobrze, że pada, bo gdyby było pięknie w poniedziałek, to byśmy marzyli o tym, żeby wyjść z pracy szybciej, a tak niech ten dzień po prostu sobie minie spokojnie. Kłaniam się, do usłyszenia.
11: Można i tak. Myślę, że to bardzo dobre podejście. Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po godzinie 14. Bardzo dziękujemy.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jest 13. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie podejrzanemu o spowodowanie pożaru w restauracji i pizzerii w Piekarach Śląskich. Zlikwidowano zapadlisko w dzielnicy Łagisza w Będzinie. Ziemia osunęła się tam w marcu. Trwają częstochowskie dni rodziny. Czekają warsztaty, konsultacje i rodzinne aktywności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nawet 10 lat więzienia grozi mężczyźnie oskarżonemu o spowodowanie pożaru restauracji oraz pizzerii. Do zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Piekarach Śląskich. Z ustaleń śledczych wynika, że winnym pożaru w lokalach gastronomicznych był Kamil N., mówi Przemysław Pająk z prokuratury okręgowej w Gliwicach.
2: Na skutek pożaru powstały straty w kwocie 6 650 000 zł. Podstawą do skierowania aktu oskarżenia stanowiły m.in. oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczone nagrania, opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, analiza danych informatycznych oraz telekomunikacyjnych, opinia z zakresu mechanoskopii oraz zeznania świadków.
0: Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. W trakcie przesłuchania Kamil N. nie przyznał się do winy. Zapadlisko w będzińskiej dzielnicy Łagisza zostało zlikwidowane. W marcu ziemia z kostką brukową i fragmentem bramy osunęła się na jednej z prywatnych posesji. Pociągnęła za sobą fragment ulicy. Jak mówi rzecznik spółki restrukturyzacji kopalni Mariusz Tomalik, najważniejsze, że zagrożenie zostało usunięte. Przywrócono przejazd ulicą Świerkową, a mieszkańcy mogą bezpiecznie dojeżdżać do swoich posesji.
3: Spółka od samego początku podkreślała, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez zabezpieczenie terenu i przywrócenie ruchu na ulicy Świerkowej, tym samym umożliwiając dojazd m.in. służbom ratowniczym do nieruchomości sąsiadującym z posesją, gdzie wystąpiła ta deformacja. Kluczowe w tym procesie było uzyskanie przez SRK decyzji administracyjnej starosty Będzińskiego, wydanej 12 maja w trybie awaryjnym. To ona zezwoliła spółce na czasowe zajęcie nieruchomości na potrzeby likwidacji tego zapadliska.
0: Teren przekazano wykonawcy 15 maja. Całość prac trwała około 12 godzin. W czwartek rozpocznie się trzydniowy krajowy zjazd lekarzy. W jego trakcie zostanie wybrany nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Na razie kandydatów jest dwóch. To obecny szef rady dr Łukasz Jankowski oraz były prezes Śląskiej Rady Lekarskiej dr Tadeusz Urban. Podczas krajowego zjazdu lekarzy delegaci z całego kraju podsumują mijającą czteroletnią kadencję władz. Wyznaczą też kierunki działań samorządu na najbliższe lata. Zaplanowano dyskusję m.in. o sytuacji w ochronie zdrowia, warunkach wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz o zapowiadanych zmianach systemowych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Trwają częstochowskie dni rodziny. Obchody obejmują wiele wydarzeń, od warsztatów dla rodziców poprzez propozycje rodzinnych aktywności, kończąc na specjalistycznych konsultacjach. W dni rodziny włączają się częstochowskie instytucje, placówki oświatowe i organizacje pozarządowe. Konsultacje oraz zajęcia dla dzieci to oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówi Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u.
4: Konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS. Zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu. Zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy.
0: Harmonogram częstochowskich dni rodziny można znaleźć na stronie Urzędu Miasta. Wydarzenia potrwają do 23 czerwca.
5: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: 9. Dzień w regionie mamy pochmurny i deszczowy. Pod wieczór od zachodu zaczną jednak postępować przejaśnienia. Temperatura dziś do 12 stopni. Jakość powietrza w całym województwie jest na dobrym poziomie.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kolizje, na które teraz trzeba uważać, w Zabrzu na Ziemskiej, w Częstochowie w Alei Wolności i w Wodzisławiu Śląskim na Wyzwolenia. Kierowcy informują też o kolizji na DTS-ce w Katowicach przy wyjeździe z tunelu w stronę Sosnowca. Tworzy się tam korek, który zaczyna się już na wiadukcie nad ulicą Bracką, a nasi reporterzy przekazują, że tunel jest teraz zamknięty w stronę Sosnowca właśnie. Z kolei na autostradzie A1 między Bytomiem a Zabrzem tam na pasach do Gorzyczek zepsuła się ciężarówka. Prawy pas jest zablokowany. W Katowicach zakorkowany przejazd pod dworcem i korek na Gepertmeier w stronę dworca. Zakorkowany też zjazd z A4 na Mikołowską. Natężony ruch na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia wyjazd z Katowic do Mysłowic drogą 79. W Tychach tłoczno na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Jeszcze tylko dzisiaj, proszę Państwa, musimy wytrzymać. Od jutra już cieplej i więcej słońca, co mam nadzieję potwierdzi Wojciech Skowroński, który właśnie pojawił się z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą przedpołudniową. Zmiany się szykują, zmiany będą i to na lepsze. Już jutro podobno na termometrach zobaczymy 20 stopni. No, są takie zapowiedzi graniczące z pewnością, także proszę się przygotować na zmianę w pogodzie na korzyść. Co dziś? Dziś zachmurzenie przeważnie całkowite. Pod wieczór od zachodu zaczną postępować jednak przejaśnienia. Nadal w wielu miejscach występować będą jeszcze przelotne opady deszczu, ale one będą mieć charakter zanikający. Wciąż chłodno. Na termometrach dziś do 12 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu. Co się będzie działo później? Noc z poniedziałku na wtorek. Wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane. Na termometrach jeszcze zimno od 4 do 7 stopni. Wiatr słaby z zachodu. Wtorek, proszę Państwa, no mamy nareszcie zmianę pogody. Od rana w większości regionu dużo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane jedynie na północy regionu. Przejściowo duże, bez opadów. No i cieplej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. I to już jutro. Ciśnienie stabilne około 1015 hektopaskali. Wtorek mamy za sobą. No i co się będzie działo w środę? Od rana w całym województwie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Nie będzie padać. Jedynie po południu bardzo lokalnie gdzieś tam może pojawić się deszcz. Mogą pojawić się też już zjawiska burzowe, bo to przecież wiosna. Od 20 do 22 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie dość stabilne, około 1021 hektopaskali. Tyle pokażą maksymalnie termometry. Proszę Państwa, z prognoz długoterminowych wynika, że ta temperatura od 20 do 23 stopni będzie utrzymywać się przez dłuższy czas, ale grożą nam przelotne opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia. Natomiast dużo słońca, ale też chmury będą się pojawiać. Na bieżąco będziemy Państwu te informacje oczywiście przekazywać. A tymczasem życzę dużo spokoju, wytrwałości, bo to przecież poniedziałek. Ale to dobrze, że pada, bo gdyby było pięknie w poniedziałek, to byśmy marzyli o tym, żeby wyjść z pracy szybciej, a tak niech ten dzień po prostu sobie minie spokojnie. Kłaniam się, do usłyszenia.
7: Można i tak. Myślę, że to bardzo dobre podejście. Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po godzinie 14. Bardzo dziękujemy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Naukowcy gotowi do protestu w Warszawie przed Sejmem chcą przypominać o niskich nakładach na szkolnictwo wyższe. W Tatrach trudne warunki do wspinaczki, ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego. Asteroida przeleci o włos od Ziemi, będzie można ją zobaczyć już dzisiaj.
10: Rzeczywiście bezpieczeństwo.
9: Naukowcy zbierają podpisy pod petycją o zwiększenie finansowania polskiej nauki. Zapowiadają też protest w Warszawie. Gdybym nie był w rządzie, sam podpisałbym się pod postulatami naukowców, stwierdza minister nauki i szkolnictwa wyższego. Marcin Kulasek przypominał, że w ostatnich latach udało się podnieść pensje wykładowców akademickich i zwiększyć nakłady na badania. Jednocześnie przyznaje, że te nakłady są wciąż zbyt niskie.
10: Rzeczywiście bezpieczeństwo Polek i Polaków, dalszy rozwój Polski gospodarczy jako 20 gospodarki na świecie, to nie odbędzie się właśnie bez zwiększonych finansów na naukę.
9: Zdaniem ministra w poprawie sytuacji może pomóc Ministerstwo Obrony oraz spółki Skarbu Państwa.
10: 1% z budżetu MON-u może zostać przeznaczone na badania i rozwój. Kolejne rzeczy, rozmowy ze spółkami Skarbu Państwa. Już jestem po rozmowach z prezesem Orlenu, czekają rozmowy z prezesem KGHM-u i PZU. Jest fundusz nauki jeszcze stworzony przez poprzedników i tutaj spółki Skarbu Państwa mogłyby też partycypować, przekazywać część dywidendy właśnie na badania i rozwój.
9: Protest naukowców zapowiedziany jest na 27 maja. Ma odbyć się przed Sejmem. Kijowskim Centrum Narodowego Oporu co tydzień dziesiątki cywilów przechodzą szkolenia z taktyki, medycyny pola walki i obsługi dronów. To elementy przygotowania do realiów wojny. Nasz reporter Mateusz Czmiel sprawdził, jak wyglądają takie treningi i kto decyduje się w nich uczestniczyć.
11: Szkolenia trwają od 5 do nawet 10 dni. Na początku uczymy się obsługi broni, a także medycyny pola walki. Wraz ze mną w szkoleniu bierze udział 20-letni Maksym.
12: Tutaj ja za to osiu.
11: Jestem tutaj dlatego, bo trzeba bronić naszego kraju, żeby poznać medycynę taktyczną, jak prawidłowo założyć stazę, żeby nie uciekać, gdy gdzieś obok leży ktoś ranny w ostrzale, żeby nie zostawiać człowieka, tylko mu pomóc. Początkowo szkolenie wydaje się łatwe, prawdziwy test przychodzi po 5 dniach. Wtedy ruszamy w teren, do lasu z okopami. Dostajemy wyposażenie, hełmy, kamizelki i broń. Instruktor dzieli nas na dwie grupy. Pierwszą stanowią ranni, drugą żołnierze, którzy mają ich ewakuować z zagrożonej pozycji. W tym czasie jesteśmy ostrzeliwani przez wroga. Szkolenie nie wiąże się z obowiązkową służbą wojskową i ma przede wszystkim pomóc uczestnikom znaleźć obszar, w którym czują się najlepiej. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
9: Trudne zimowe warunki w Tatrach. Z powodu intensywnych opadów śniegu tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów. Także Tatrzański Park Narodowy przestrzega, że warunki do uprawiania turystyki są trudne, między innymi przez padający deszcz. Na szlakach jest bardzo mokro i błotniście. TPN odradza wyjścia w wyższe partie gór. Tym, którzy się jednak na to decydują, zaleca się korzystanie ze sprzętu do zimowej wspinaczki. Teraz na Kasprowym Wierchu termometry pokazują 3 stopnie Celsjusza i leży tam ponad 30 cm śniegu. To niezwykła okazja, żeby skierować oczy i teleskopy ku niebu. Dzisiaj jedna z ostatnio odkrytych asteroid przeleci wyjątkowo blisko Ziemi. W kosmicznej skali obiekt nazywany 2026 JH2 będzie o włos od naszej planety. Martyna Szymczakowska.
13: Planetoida 2026 JH2 została odkryta 8 dni temu, wyjaśnia Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego.
14: To planetoida, która ma od 16 do 35 metrów średnicy, została dostrzeżona całkiem niedawno przez obserwatorium w Tucson w Arizonie.
13: Dzisiaj planetoida minie Ziemię w odległości około 90 tysięcy kilometrów, co jak zaznacza Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, jest wyjątkowe.
15: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię.
13: Obiekt minie Ziemię około 21 czasu polskiego, ale zdaniem astronomów nie będzie zbyt dobrze widoczny w naszym kraju. Można za to oglądać transmisję na żywo, między innymi na stronie NASA. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
9: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Na zachodzie dość pogodnie, ale w centrum i na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na wschodzie i w centrum burze z gradem, na północy w czasie burz porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Zakopanem 7 stopni, w Legnicy 12, w Warszawie 15, w Szczecinie 16, a w Terespolu 19.

0: Na informacje w skrócie zapraszam Paweł Nadrowski.
1: 27 maja Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w procesie Mateusza H. W pierwszej instancji został skazany na dożywocie za zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku w Radziąkowie. Zapadlisko w będzińskiej dzielnicy Łagisza zostało zlikwidowane. W marcu ziemia z kostką brukową i fragmentem bramy osunęła się na jednej z prywatnych posesji. Pociągnęła za sobą fragment ulicy. W czwartek rozpocznie się 3-dniowy krajowy zjazd lekarzy. W jego trakcie zostanie wybrany nowy prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Na razie kandydatów jest dwóch. To obecny szef Rady dr Łukasz Jankowski oraz były prezes Śląskiej Rady Lekarskiej dr Tadeusz Urban. Pszczyna przygotowuje się do 13. edycji festiwalu Daisy Days. Odbędzie się od 22 do 24 maja. Tegoroczna odsłona wydarzenia przebiegnie pod hasłem Miasto Opowieści i Dźwięku. Obejmie wydarzenia kulturalne, ogrodnicze oraz artystyczne w centrum miasta.
2: Program trzeci w poniedziałek, 18 dzień maja, minęła 14. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy tę godzinę od serwisu. Artur Wartowski.
3: Polska będzie miała swoje centrum serwisowe silników od czołgów Abrams. Premier mówi, że to dowód dobrych relacji z Amerykanami. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w kwestii dwóch wieszy jeszcze nie teraz. Nie odbędzie się ono w planowanym terminie. Lotnisko Chopina prawie najbardziej punktualne w Europie. Ustąpiło miejsca tylko lotnisku w Sztokholmie. Centrum serwisowe silników do czołgów Abrams powstanie w Polsce. Będzie się mieścić w wojskowych zakładach lotniczych w Dęblinie. Umowa została właśnie podpisana. Premier Donald Tusk mówił, że powstanie serwisu to dowód dobrych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
4: Nie ma takich turbulencji, nie ma takich sytuacji. Nawet jeśli żyjemy w bardzo niestabilnych czasach, jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca. Budowanie takiej wzajemnej lojalności, która to lojalność będzie potrafiła oprzeć się wszystkim turbulencjom, nawet wtedy, kiedy one są niepokojące.
3: Serwis w Dęblinie będzie jednym z trzech takich na świecie. Pozostałe są w Stanach Zjednoczonych i Australii. Umowa przewiduje także wyszkolenie personelu i gromadzenie odpowiedniego zapasu części zamiennych. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wieszy nie odbędzie się w planowanym terminie. Miało dojść do niego 20 maja. O szczegółach powiedział nam prokurator Piotr Skiba.
5: Nie odbędzie się przesłuchanie z uwagi na wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego poparty zwolnieniem lekarskim. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
3: Według prokuratury istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesłuchanie nie odbędzie się jeszcze w maju. Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za prace związane z projektem i poniósł straty finansowe. W sprawie pojawiają się również wątki dotyczące możliwych nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym. Pakistan przekazał Stanom Zjednoczonym nowe propozycje Iranu zmierzające do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Doniesienia te potwierdził rzecznik tamtejszego MSZ. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział w zeszłym tygodniu, że obowiązujący od kwietnia rozejm z Iranem jest bliski załamania. Wcześniej Iran nie przyjął amerykańskich warunków zakończenia konfliktu. Teheran odrzucił żądania rezygnacji z programu nuklearnego i domagał się zakończenia walk w Libanie. Prezydent Węgier Tamás Sulyok odmówił rezygnacji ze stanowiska mimo rosnącej presji ze strony nowego rządu partii Tisza. W wywiadzie dla węgierskich mediów polityk podkreślił, że nie istnieje żaden konstytucyjny powód, który uzasadniałby jego odejście przed końcem kadencji.
6: Prezydent Tamás Sulyok powiedział portalowi Index, że wybory parlamentarne nie wpływają na mandat prezydenta, który zgodnie z konstytucją jest niezależny od zmian rządu. Podkreślił również, że zamierza wykonywać swoje obowiązki do końca kadencji, a żądanie partii Tiso nie jest atakiem na jego osobę, a na całą instytucję głowy państwa. Premier Péter Magyar odpowiedział na wywiad bardzo ostro. W mediach społecznościowych stwierdził, że wypowiedź prezydenta pokazuje, iż epoka Orbana wciąż broni swoich pozycji, a sam Sulyok utracił zaufanie większości społeczeństwa. Magyar zarzucił głowie państwa, że pozostaje politycznie związana z dawnym obozem Fideszu i nie reprezentuje całego narodu. Szef rządu zapowiedział jednocześnie dalszą presję polityczną na pałac prezydencki. Według Magyara Węgry potrzebują nowego początku także w instytucji prezydenta, a pozostawienie Sulyoka na stanowisku utrudnia odbudowę zaufania do państwa po latach rządów Viktora Orbana. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności. W rankingu Air Advisor stołeczny port zajął drugie miejsce. Na pierwszym wylądowało lotnisko w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo.
7: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów: lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
3: Chwali port jego rzecznik Piotr Rudzki. Na warszawskim lotnisku trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Po niej lotnisko będzie mogło obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja jest konieczna ze względu na kończącą się przepustowość warszawskiego portu. Zakończenie prac zaplanowano na 2029 rok. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie i w centrum burze z gradem. Na północy i w czasie burz porywisty wiatr. Od 12 stopni nad morzem do 13 w Małopolsce i do 20 w centrum.
0: Najnowsza prognoza w wykonaniu Wojciecha Skowrońskiego. Witamy, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą popołudniową. No troszkę przejaśniej nam się dziś zdarzyło. Oczywiście to jest kropla w morzu potrzeb, bo jeszcze sporo chmur i to takich deszczowych utrzymuje się. W wielu miejscach jeszcze pada deszcz, ale miejmy nadzieję, że od jutra ta sytuacja się zmieni. Na horyzoncie dni z temperaturą powyżej 20 stopni, więc to powinno być zadowalające. Powinna być to dobra informacja i mam nadzieję, że tak jest. Dziś do 12 stopni, a więc jeszcze zimno. Ciśnienie dość stabilne, około 1015 hektopaskali. Natomiast w nocy od 4 do 7 stopni, wiatr słaby z zachodu. Ciśnienie dość stabilne, około 1015 hektopaskali. No i mamy wtorek. Zmiana pogody. Od rana w większości regionu dużo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Jedynie na północy regionu przejściowo duże. Bez opadów. Zrobi się cieplej. Nareszcie od 18 do 20 stopni. Noc z wtorku na środę dość pogodna, z zachmurzeniem najczęściej małym lub umiarkowanym. Bez deszczu, temperatura minimalna od 5 do 8. Ciśnienie troszkę nam wzrośnie do wartości 1020-1021 hektopaskali. No i mamy środę. Od rana w całym województwie śląskim słonecznie. Ach, jak czekaliśmy na taką wiadomość, prawda? W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane i na ogół bez opadów. Jedynie po południu bardzo lokalnie wzrośnie zachmurzenie i mogą pojawić się punktowe opady deszczu. Może także zdarzyć się wiosenna burza, wszak to maj. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne, około 1020 hektopaskali. I tak jak Państwu wspominałem, z prognoz długoterminowych wynika, że w tych najbliższych dniach będziemy mieć temperaturę od 20 do 23 stopni. Zdecydowanie mniej opadów i nareszcie poczujemy tę wiosnę z prawdziwego zdarzenia. Taką namiastkę mieliśmy jakiś czas temu, tej prawdziwej wiosny, a później liczyliśmy na deszcz, który miał być zbawienny i jest, ale nie sądziliśmy, że on przyjdzie do nas z takim chłodem. Ale to się kończy. Kłaniam się Państwu, miłego popołudnia i wieczoru życzę. Do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, optymistycznie. Wojciech Skowroński, tego potrzebowaliśmy. 18 minut.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowany wyjazd z Katowic do Sosnowca DTS-ką. Korek na zjeździe z autostrady A4 na ulicę Mikołowską. Sznur na samej Mikołowskiej i na przejeździe pod dworcem i na Kościuszki. Tłok w ścisłym centrum. Na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Zderzak w zderzak jadą kierowcy przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. Zakorkowany wyjazd do Sosnowca od Katowic, tłok na trasie 79 między Katowicami a Mysłowicami, ciasno na drodze 925 w Rudzie Śląskiej przy połączeniu z DTS-ką. W Gliwicach zakorkowana jest droga 88 między strefą ekonomiczną a węzłem z drogą 901, czyli ulicą Toszecką, tłok też na samej Toszeckiej. W Gliwicach kierowcy postoją też na autostradzie A4 przy węźle Sośnica. Przejazd w stronę Wrocławia utrudniają tam prace drogowe. 691 404

puść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Prawie 15.30, czas na informacje w skrócie. Zaprasza Paweł Nadrowski.
1: W sądzie apelacyjnym w Katowicach zakończyła się dziś rozprawa odwoławcza w sprawie Mateusza H. W pierwszej instancji został skazany na dożywocie za zabójstwo i zgwałcenie 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Do zbrodni doszło w 2023 roku w Radzionkowie. Sąd ogłosi wyrok 27 maja. Projekt ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej trafił do konsultacji społecznych. Przewiduje m.in. stworzenie trójstopniowego systemu kompetencji i nadanie pielęgniarkom i położnym nowych uprawnień, takich jak wystawianie zwolnień czy możliwość kierowania pacjentów na badania. 1 czerwca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozpocznie pracę tomograf komputerowy najnowszy.

0: tej generacji będzie przeznaczony m.in. do specjalistycznej diagnostyki chorób układu krążenia. Skończyła się budowa nowej filii Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. Powstała w północnej części miasta przy ulicy Karola Krausa. Oficjalne otwarcie planowane jest tuż po wakacjach.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma alternatywy dla jedności transatlantyckiej, zapewnia w Dęblinie premier Tusk. PKP zaczęła już sprzedaż biletów na czerwcowy weekend w rozkładzie ponad 500 połączeń. Na wschodzie, w centrum i w Bieszczadach synoptycy ostrzegają przed burzami. To najlepszy dowód trwałości i rzetelności relacji polsko-amerykańskich. Tak premier Donald Tusk mówi o centrum serwisowym Abramsów w Dęblinie. Przed niecałą godziną uroczyście podpisano umowę w tej sprawie. Stronę rządową reprezentowali premier i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z nami jest Dagmara Kędzior, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co w kontekście amerykańskich wojsk mówili rządzący.
2: Zdaniem zarówno premiera, jak i wicepremiera podpisana dzisiaj umowa to najlepszy dowód na dobre relacje polsko-amerykańskie. Donald Tusk podkreślał, że ta przyjaźń pozostaje niezachwiana.
3: Jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie trudności doby obecnej nie wpłyną na to, co jest fundamentem naszego, europejskiego i amerykańskiego bezpieczeństwa. A tym fundamentem jest właśnie wzajemne zaufanie i taka długoterminowa praca.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z kolei podkreślał, że ta reorganizacja obecności wojsk amerykańskich w Europie nie może się odbywać kosztem Polski. Dodał też, że nie obawia się zmniejszenia ich liczebności w naszym kraju.
4: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec.
2: W ubiegłym tygodniu szef Pentagonu zdecydował o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy i zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza ta liczba się nie zmniejszy.
1: O czym mówiła Dagmara Kędzior. Służby badają sprawę fałszywych alarmów dotyczących podłożenia ładunków wybuchowych. W ubiegłym tygodniu policja w Warszawie otrzymała 12 takich zgłoszeń. Sprawcy podszyli się pod kilka osób, wykorzystując m.in. ich pocztę elektroniczną. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałacka mówi, że z roku na rok tego typu incydentów jest coraz więcej.
5: Ja przytoczę chociażby dane. W 2020 roku policja prowadziła około 850 takich spraw. W 2021 roku ponad 930 spraw. W 2023 roku już ponad 2380 spraw. A w 2025 roku dla porównania takich spraw było ponad 2600.
1: Postępowanie w sprawie serii fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Według policji materiały wskazują na to, że chodzi o działania na szeroką skalę, które wymagałyby odpowiedniego zaplanowania i koordynacji czasowej. Ponad 530 połączeń znajdzie się w rozkładzie jazdy PKP Intercity podczas nadchodzącego weekendu czerwcowego. Spółka rozpoczęła już sprzedaż biletów na ten czas. Ogłoszono także nowe trasy pociągu nieśpieszne.
6: Przewoźnik wzmocni najpopularniejsze połączenia nad morze i w góry. Jak mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek, na torach pojawią się m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino.
7: W takim podwójnym zestawieniu pojadą m.in. pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacji Gdynia-Zakopane.
6: Do innych pociągów w razie potrzeby przewoźnik dostawi dodatkowe wagony, dzięki czemu będzie więcej miejsc. Spółka zapowiada także kolejne kursy pociągu retro niespieszne.
7: W czerwcu odwiedzi m.in. Podlasie, Mazury, pojedzie do Poznania i Noworocławia oraz nad Bałtyk.
6: 14 czerwca wejdzie w życie letni rozkład jazdy na kolei. Pojawią się w nim m.in. dodatkowe połączenia nad Bałtyk. Podobnie jak w czasie weekendu czerwcowego będzie też więcej miejsc w pociągach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Robert Lewandowski to marka sama w sobie, mówi ekspert do spraw wizerunku Tomasz Łysakowski. Jego zdaniem polski napastnik już nic nikomu nie musi udowadniać, a może zająć się swoją finansową przyszłością. Lewandowski po 4 latach żegna się z barcelońskim klubem, ale nie myśli jeszcze o sportowej emeryturze. W grę wchodzi teraz m.in. gra w klubie z Arabii Saudyjskiej.
8: Arabia Saudyjska zyska pewnego rodzaju ikonę światowego futbolu, którą może dodać do swojego portfolio. Czy Lewandowski coś zyska? Lewandowski zyska pieniądze na pewno. I umówmy się, na tym etapie to wcale nie jest mała rzecz z punktu widzenia sportowca, który już jest troszeczkę gwiazdą schodzącą.
1: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii.
9: klimat.
1: 44% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie, w centrum, a także w Bieszczadach. Prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie może pojawić się grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: Miejscami spodziewane są opady deszczu. W Wielkopolsce i na Kujawach będą to opady o charakterze jednostajnym. Natomiast na wschodzie, na północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach prognozowane są dzisiaj burze. Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
1: Na północnym wschodzie i zachodzie 17 stopni, na południowym wschodzie 21, chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tu temperatura wyniesie od 12 do 16 stopni.
11: Na program zaprosił jego sponsor.
14: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w Katowicach na Kochłowickiej, to pasy wzdłuż autostrady A4. Przed zjazdem na Bocheńskiego, jadąc z Krakowa w stronę Wrocławia, miała miejsce kolizja. Stłuczka na wlocie do tunelu w Katowicach na pasach do Sosnowca. Tam trzeba spodziewać się utrudnień. Kierowcy informują również o kolizji w Katowicach na węźle Murckowska. Mocno zakorkowany jest zjazd z autostrady w stronę Sosnowca. Kolizja też w Tychach na Wyszyńskiego w rejonie lodowiska. Nasz słuchacz z kolei informuje o utrudnieniach za zjazdem z trasy S1 w stronę Imielina. Tam stoi zepsuty autobus i droga mocno się korkuje. W Katowicach poza utrudnieniami wynikającymi z kolizji, korek na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską, mocno zatłoczone ścisłe centrum miasta, ciasno na wylocie z miasta w stronę Mikołowa i Tychów, korek też na wyjeździe do Siemianowic Śląskich i do Mysłowic. W Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach tłok przy połączeniu z DTS-ką. W Gliwicach sznur samochodów na drodze 88 na wysokości strefy ekonomicznej. Tłoczno na autostradzie A1 na pasach do Łodzi w rejonie zjazdu na DTS-kę i ciasno też na autostradzie A4 na węźle Sośnica na pasach do Wrocławia. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię

0: Informacje w skrócie i Paweł Nadrowski.
1: Zakończył się proces budowy struktury właścicielskiej Huty Częstochowa. Na podstawie podpisanych dziś dokumentów większość udziałów posiada Spółka Skarbu Państwa Węglokoks, a niecałe 50% Agencja Mienia Wojskowego. Nowa hala sportowa może się pojawić w Wodzisławiu Śląskim. Z planów miasta wynika, że obiekt miałby stanąć przy ulicy Radlińskiej. Prezydent Mieczysław Kieca zwrócił się do radnych o opinię w sprawie nabycia nieruchomości o powierzchni blisko 2 hektarów. Policja z Tarnowskich Gór opublikowała wizerunek mężczyzny poszukiwanego w związku z napadem. Do zdarzenia doszło w połowie stycznia w Radzionkowie. Napastnik wszedł do domu jednorodzinnego i oddał strzały z broni palnej. Nikt nie został ranny. Marszałek Sejmu zaapelował o wspólne stanowisko rządu, prezydenta i parlamentu w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień na temat anulowania przez Pentagon rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18 maja, godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
3: Wstrzymanie rotacji nie oznacza wycofania amerykańskich wojsk z Polski, zapewnia szef MON-u. Polska para prezydencka bierze udział w uroczystościach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Nowo odkryta planetoida przeleci blisko Ziemi. Przelot powinien być widoczny w Polsce. Wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Europie nie oznacza zmniejszenia jej obecności w Polsce, zapewnia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u odniósł się do doniesień o zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Europie.

0: Polska nie została poinformowana o planach ograniczenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, mówi szef MON-u.
1: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich. Uważamy, że proces planistyczny, który się odbywa teraz, reorganizacji obecności w Niemczech szczególnie wojsk, wymaga czasu.
0: Liczymy na interwencję prezydenta Nawrockiego, powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, komentując medialne doniesienia o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Informacje te wywołały w ostatnich dniach obawy o możliwe zmniejszenie amerykańskiej obecności wojskowej we wschodniej flance NATO.
2: Pałac Prezydencki zabiegał o to, żeby szczególnie wykorzystywać tą bliskość ideologiczną i stosunki osobiste prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem. Liczymy na skuteczną interwencję pana prezydenta w tej sprawie.
0: Szef dyplomacji podkreślił, że podczas spotkania ze swoim odpowiednikiem Jeanem Noelem Barrotem w Paryżu nie rozmawiał o planach wojskowych amerykańskiej administracji. Poruszono za to kwestie współpracy polsko-francuskiej oraz konfliktów na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Na wzgórzu Monte Cassino rozpoczynają się główne uroczystości upamiętniające 82. rocznicę bitwy o to miejsce. Uczestniczy w nich polska para prezydencka. Z Karolem Nawrockim i jego małżonką Martą udział w trekkingu z harcerzami i społecznikami. Za chwilę rozpoczną się najważniejsze elementy rocznicowych obchodów, o czym z Monte Cassino opowie nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz.
3: Uroczystości rozpoczną się na polskim cmentarzu wojennym dosłownie za chwilę. Rozpocznie się msza polowa, a po niej uczestnicy rocznicowych wydarzeń wezmą udział w głównej ceremonii. Zaplanowano oficjalne przemówienie, apel poległych, a także ceremonię złożenia wieńców na mogiłach upamiętniających poległych w walkach o wzgórze polskich żołnierzy. Dla prezydenta Karola Nawrockiego udział w uroczystościach ma symboliczny wymiar.
4: Staramy się, aby ta uroczystość była też lekcją historii dla nas wszystkich, także i dla młodego pokolenia, więc zachęcam do uczestniczenia w tym festiwalu patriotyzmu.
3: Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. W uroczystościach bierze udział m.in. ostatni żyjący uczestnik walk o Monte Cassino, major Władysław Dąbrowski, żołnierz 2. Korpusu Polskiego Armii Andersa.
0: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Mieszkańcy gminy Barciany w Warmińsko-Mazurskim uczcili pamięć 13-letniego Mikołaja, który zginął w sobotę nad jeziorem Arklickim. Według wstępnych ustaleń służb mowa o awanturze dwóch grup osób. Chłopiec miał zostać uderzony w głowę. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. W kościele w Mołtajnach odbyła się msza w intencji chłopca.
5: Szok, no. Nikt się nie spodziewał.
6: Grzeczny, spokojny z tego, co wiem. Czemu to tak się stało, to też no, nie do pomyślenia to, co się stało. Ja mam wnuczkę w tym wieku, także nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego miało miejsce.
7: Był to nasz znajomy, który grał często w piłkę z chłopakami. No, był to normalny, uśmiechnięty chłopak, który nikomu nie wadził, Mikołaj. Ciężko o tym nawet się mówi, ciężko o tym się myśli. Nie ma już go dzisiaj z nami.
0: Po sekcji zwłok chłopca prokurator zdecyduje, czy mężczyzną zostaną postawione zarzuty. To będzie wyjątkowo bliskie spotkanie. Asteroida 2026 JH2 przeleci dziś w okolicach Ziemi. Choć będzie to odległość około 90 tysięcy kilometrów, to w kosmicznej skali niemal otrze się o Ziemię, wyjaśnia Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
8: To jest bliżej niż Księżyc od nas krąży. Nawet to jest bliżej niż sięgają orbity najdalszych satelitów obiegających Ziemię. Więc no, monitoring takich obiektów jest też istotny pod kątem bezpieczeństwa nawet niektórych satelitów. No, oczywiście wiemy, że znaczna część satelitów krąży na niskich orbitach, ale są satelity jakieś telekomunikacyjne na przykład, które są na dalszych orbitach.
0: Asteroidę odkryto zaledwie 8 dni temu. Przelot powinien być widoczny w Polsce. Transmisję zapowiedziała m.in. NASA. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: A teraz Sport Trójce i Krzysztof Łuniewski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Piłka na początek, futbolowe salony. Właściwie Hansi Flick w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego przedłużył kontrakt z Barceloną. Prowadzi Blaugranę z sukcesami od 2 lat. Poprowadzi przynajmniej w teorii przez 2 kolejne. Nowa umowa Niemca opiewa właśnie na 2 kolejne sezony. Jednym z jego kluczowych podopiecznych jest Fermín López. Właśnie dołączył do długiej w historii futbolu listy nazwisk wybitnych zawodników, którzy z powodu kontuzji nie wezmą udziału w Mistrzostwach Świata. We wczorajszym ligowym spotkaniu z Betisem doznał złamania jednej z kości śródstopia, będąc precyzyjnym piątej z tych kości. Uraz wymaga operacji i reprezentacja Hiszpanii za oceanem będzie musiała sobie radzić bez niego. W kraju przed nami ostatnie spotkanie przedostatniej kolejki w PKO Ekstraklasie. To będzie starcie przedostatnie w tabeli Arki Gdynia z ostatnim Brukbetem Termaliką Nieciecza. I o ile Brukbet jest już zdegradowany, o tyle Arka ciągle ma szansę, żeby spadku uniknąć. Trener gości Marcin Brosz zwraca uwagę na skuteczność gospodarzy w meczach przed własną publicznością.
12: Ilość punktów zdobytych na swoim stadionie jest imponująca, bo to jest 30 punktów na 36. To naprawdę jest wynik rewelacyjny i to tylko pokazuje, jak trudne spotkanie jest przed nami.
11: Mówił Marcin Brosz, mecz w Gdyni od 19. Co w tenisie? Magdalena French awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 500 w Strasburgu. 7-6, 6-3 pokonała Australijkę Talię Gibson.
13: Zdecydowanie fajnie, że się przełamałam, że wygrałam pierwszy mecz na nowych rakietach. Była to dla mnie bardzo duża zmiana, więc tym bardziej się cieszę z rezultatu dzisiaj.
11: Stwierdziła Magdalena French. Gorsze wiadomości mamy z turnieju ATP w Hamburgu. Wracający do gry po kontuzji kolana Kamil Majchrzak uległ w pierwszej rundzie nieco wyżej notowanemu Argentyńczykowi Hugo Carabellemu 6-1, 2-6 i 3-6. Sport wróci na naszą antenę w formie serwisu za godzinę. Już niebawem zapraszamy za to na rozmowę z Dariuszem Tuzimkiem o nowym etapie w karierze Roberta Lewandowskiego.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dzisiaj od samego rana najcieplejszym miejscem na polskiej mapie jest lubelski Terespol. Teraz 20 stopni. Tak to w tym momencie wygląda. Najchłodniej jest w Zakopanem, bo 7,5. Do wieczora może padać niemal wszędzie, szczególnie w pasie od Pomorza, przez Mazowsze, po Lubelszczyznę. Tam prognozowane są nawet burze i teraz, jak widzę, leje w Poznaniu. W nocy od 4 na zachodzie około 8 w centrum, 11 na Suwalszczyźnie. Jutro na ogół ciepło, ale pochmurno i znów możliwy deszcz i lokalne burze. Na program zaprosił jego sponsor.
15: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz na kolizję w Katowicach na Murckowskiej, na zjeździe z A4 na drogę 86. Korek jest na pasach do Sosnowca. Stłuczka teraz także na Poniatowskiego w Częstochowie. Mocno zakorkowany w Katowicach przejazd przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. Na samej Wiślance więcej samochodów na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia też zjazd z Wiślanki w stronę Kostuchny i dojazd do Wiślanki od Ligoty. W korku ustawiają się także kierowcy na Owsianej przy dojeździe do Wiślanki. Zatłoczony wjazd do Sosnowca drogą 86 od Katowic, ciaśniej na trasie Olkuskiej w Dąbrowie Górniczej. Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A4 w Gliwicach na węźle Sośnica. W stronę Wrocławia przejazd utrudniają drogowcy. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionalnych.

0: Jest 17. 27 maja Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest zaniepokojony decyzjami organizacyjnymi w ochronie zdrowia. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce policji na terenie powiatu cieszyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 27 maja Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi wyrok w sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Na ławie oskarżonych zasiadł Mateusz H., w pierwszej instancji skazany na dożywocie. Strony wygłosiły dziś mowy końcowe. Na miejscu był reporter Radia Katowice Wawrzyniec Sobota.
2: 19-letni wówczas Mateusz H. miał w 2023 roku zgwałcić i zabić przypadkową ofiarę, którą poznał kilka godzin wcześniej na przystanku autobusowym. Oprócz utrzymania w mocy orzeczenia kary dożywotniej pozbawienia wolności, prokuratura domaga się umieszczenia mężczyzny w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, podkreśla prokurator Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
3: Zarówno biegły seksuolog, jak i

0: Biegli psychiatrzy, jak i biegły psycholog wskazali w swoich opiniach pisemnych, jak i w wysłuchaniu tutaj na poprzednim terminie rozprawy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony ponownie w przyszłości popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu bądź wolności seksualnej obyczajności.
1: Sąd pierwszej instancji skazał Mateusza H. na dożywocie.
2: Podobnie jak na poprzednich terminach, oskarżony nie został doprowadzony na salę rozpraw. Obrona uważa, że wymierzona Mateuszowi H. kara jest zbyt surowa. Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Piotr Przybyłowski, jest zaniepokojony decyzjami organizacyjnymi w ochronie zdrowia. Jak mówił w Radiu Katowice, przykładem jest wygaszenie programu, który w ostatnich latach rewolucjonizował ścieżkę leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia.
3: Przetestowaliśmy zakończony w 2024 roku program tak zwanej sieci kardiologicznej i okazało się, że to jest bardzo dobry program, który znacznie skraca ścieżkę pacjenta do otrzymania fachowej pomocy. Program niestety był pilotażem i uległ zamknięciu i wróciliśmy do rzeczywistości, przynajmniej w sferze kontraktowania, do naszej rzeczywistości sprzed tej sieci. I to jest znaczny krok w tył.
2: Szef Zabrzeńskiego Centrum podkreślał, że o ile pod względem metod leczniczych polska kardiologia nie ustępuje światowym standardom, o tyle problemem pozostaje wydolność finansowa płatnika. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce policji. To 25-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna. Do zatrzymań doszło na terenie powiatu cieszyńskiego. To efekt skutecznej pracy policjantów oraz sprawnej międzynarodowej wymiany informacji, podkreśla Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji.
4: 25-letnia obywatelka Polski była poszukiwana przez chorwacki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej imigracji na terenie Chorwacji. Z kolei 42-letni Czech został zatrzymany podczas interwencji po obywatelskim zgłoszeniu. Był on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa popełnione na terenie swojego kraju.
2: Kobiecie grozi nawet 8 lat więzienia. Mężczyzna odpowie za przestępstwa popełnione na terenie Czech oraz Polski. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
5: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Za chwilę w Radiu Katowice programy lokalne. Na 98,4 FM wrócimy wspomnieniami na Plac Biegańskiego w Częstochowie. Wczoraj odbyła się tam pierwsza w tym roku edycja akcji Radia Katowice Trenuj z Ligo i Tauronkiem. Odwiedzimy też instytucje kultury w regionie. Poza tym będzie o harcerzach, którzy pielgrzymowali na Jasną Górę. Na 101,2 FM dziś o depopulacji. Z ostatnich danych wynika, że Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia w ostatniej dekadzie utraciła 8% mieszkańców. Na 103 FM więcej o trwającym Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej. Będziemy też szyć jeden z elementów cieszyńskiego stroju ludowego, nazywany szpencerem. To za sprawą specjalnych warsztatów z mistrzem w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. Najbliższej nocy już bez opadów, a w jej trakcie temperatura minimalna od 4 do 7 stopni. Jutro zmiana pogody i nawet 20 stopni. Synoptycy prognozują od rana dużo słońca.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Przypominam o kłopotach na Wiślance w Orzeszu Gardawicach. Tam miał miejsce wypadek. Zderzyły się dwa samochody i jezdnia do Skoczowa jest zupełnie zablokowana. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. W Katowicach ciaśniej jeszcze na wylocie z centrum DTS-ką do Sosnowca. Nogę z gazu trzeba zdjąć na wysokości Muzeum Śląskiego. Ciasno także na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską. Zakorkowany zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Ciasno także na zjeździe z Wiślanki w stronę Piotrowic i Ochojca. Tłoczno na autostradzie A4 w Gliwicach w rejonie węzła Sośnica. Przejazd do Wrocławia utrudniają prace drogowe. Zakorkowany wyjazd z Bielska drogą 52 do KUS. 691-400-400. Czekamy na sygnały.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Michał Gardia, skłaniam się ponownie. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
2: Zamieszanie wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce. MON i Pentagon zapewniają, że redukcji nie będzie. Rosja chce zrzucić winę na Ukraińców za potencjalną katastrofę elektrowni atomowej w Zaporożu. Coraz więcej najemców chce mieszkać ze zwierzętami, nawet kosztem własnej wygody. Polskie władze będą zabiegać w Waszyngtonie o zwiększenie liczebności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Pentagon miał zrezygnować z planów rotacyjnego wysłania około 4000 żołnierzy do Polski. Oficjalne komunikaty amerykańskich władz dementują te doniesienia.
3: Prezydent USA Donald Trump w ramach redukcji europejskich kontyngentów postanowił wycofać 5000 żołnierzy z Niemiec. Wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski może stanowić element stopniowego zmniejszania liczebności amerykańskich sił w Europie. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia amerykańskich władz i generalicji.
4: Zmiany, które dzisiaj są dokonywane w Europie, nie dotyczą Polski, są wynikiem decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych. I że charakter tych zmian to charakter tymczasowy.
3: W sprawie obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą rząd i prezydent mówią jednym głosem. Dodaje szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
5: Pan prezydent Karol Nawrocki nie tak dawno rozmawiał z prezydentem Trumpem i te ustalenia z tamtej rozmowy absolutnie pozostają w mocy.
3: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10000 amerykańskich żołnierzy. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Rosja chce obarczyć Ukrainę odpowiedzialnością za potencjalną katastrofę atomową. Chodzi o trudną sytuację wokół zaporowskiej elektrowni atomowej. Obiekt znajduje się pod kontrolą Rosji. Na miejscu są też eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy regularnie apelują o utworzenie wokół reaktorów strefy zdemilitaryzowanej.
6: Wykorzystując tę sytuację, Rosjanie, którzy okupują elektrownię, zaapelowali do państw europejskich o wywarcie nacisku na Kijów, aby zaprzestał działań zbrojnych w tym rejonie. Mówił o tym na konferencji naukowej w Niżnym Nowogrodzie szef Rosyjskiej Agencji Energii Atomowej Rosatom, Aleksiej Lichaczow. Według jego słów intensyfikacja nalotów dronowych w rejonie elektrowni, szczególnie na pobliski Enerhodar, stwarza poważne zagrożenie. Jak się wyraził, wkrótce może zostać osiągnięty punkt krytyczny. Wskazał na duże ilości paliwa jądrowego znajdujące się na terenie elektrowni oraz powtarzające się przerwy w zasilaniu. W ocenie rosyjskich niezależnych ekspertów Moskwa w ten sposób usiłuje zrzucić na Ukrainę odpowiedzialność za potencjalną katastrofę. Eksperci podkreślają, że gdyby okupant wycofał się i oddał kontrolę nad elektrownią prawowitym właścicielom, czyli Ukrainie, ryzyko katastrofy zmalałoby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Fundacja Można Lepiej rusza z inicjatywą, która ma ukrócić stawianie bardzo długich tabliczek pod znakami drogowymi. Społecznicy chcą, żeby zawiłe i wielokrotnie złożone opisy zastąpić prostymi piktogramami. Dziś drogowe komunikaty potrafią mieć nawet 1000 liter, a to, jak podkreśla prezes fundacji Krzysztof Kwarciak, prosta droga do wypadku.
7: Sytuacja, w której tabliczka pod znakiem ma objętość całego artykułu, jest zupełnie absurdalna i to jest część takiego szerszego problemu, jakim jest w Polsce znakomanie. Te znaki są bardzo skomplikowane i to powoduje, że w gąszczu tych różnych informacji i oznaczeń często giną bardzo ważne komunikaty.
2: W praktyce zamiast całych zdań na tabliczkach pojawiałyby się na przykład ikony zegara czy symbole przypisane do konkretnych pojazdów. Wprowadzono by także kody kolorystyczne. Zielony oznaczałby przyzwolenie, a czerwony zakaz. Zdaniem fundacji wprowadzenie obrazkowych piktogramów ułatwi też jazdę obcokrajowcom, dla których długie polskie instrukcje tekstowe są obecnie całkowicie niezrozumiałe. Nie metraż i cena, a mieszkanie przyjazne zwierzętom. Takie priorytety coraz częściej mają najemcy nieruchomości. Według najnowszych danych portalu Otodom liczba zapytań o mieszkanie przyjazne zwierzętom wzrosła w kwietniu o ponad 50% w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Na liście priorytetów wyprzedziła nawet codzienne udogodnienia, takie jak zmywarka. Zdaniem menadżera do spraw badań rynku i analiz Otodom Pawła Jarząbka to odzwierciedlenie zmian społecznych. Jak dodaje, dla czworonożnego przyjaciela najemcy potrafią poświęcić swoją wygodę.
8: Możliwość posiadania zwierzęcia w mieszkaniu na wynajem pojawia się dwa razy częściej niż na przykład możliwość zamieszkania w wynajmowanym mieszkaniu od zaraz, co no jest takim jednym z kluczowych haseł. Trzy razy częściej niż taras, trzy razy częściej niż centralna lokalizacja wynajmowanego mieszkania. To też mówi nam o tym, na jakie kompromisy jesteśmy w stanie pójść, żeby móc zakwaterować z nami psa.
2: Według raportu Szczęśliwy Dom – Mieszkanie na osi czasu 7 na 10 badanych mieszkańców Polski dzieli swój dom ze zwierzęciem. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
10: Hansi Flick na dwa kolejne lata w Barcelonie. Trudno było się spodziewać innego scenariusza niż prolongaty kończącej się umowy niemieckiego trenera Blaugrany właśnie nastąpiła. Z kolei w przypadku największego rywala Barcelony tylko detale zostały do powrotu na ławkę trenerską Realu Madryt, José Mourinho. Informuje o tym właściwie nieomylny w sprawach transferowych czy generalnie piłkarskich włoski dziennikarz Fabrizio Romano. O PKO Ekstraklasie informuje rzadko. Tu tymczasem przed nami arcyważne dla Arki Gdynia domowe spotkanie przeciwko Bruk Betowinie Ciecza. Goście już dawno pogodzeni z degradacją, goście też jej bliscy, ale szanse na utrzymanie przedłuży tylko dzisiejsza wygrana, ten mecz od 19. Zostajemy na krajowym piłkarskim podwórku. Legia Warszawa właśnie sfinalizowała pierwszy transfer na nowy sezon. Na zasadzie wolnego transferu pozyskała dotychczasowego bramkarza Motoru Lublin, Chorwata Iwana Berkicia. Jeszcze tenis i dobre wiadomości ze Strasburga i gorsze z Hamburga. Magdalena Frank we wschodniej Francji pokonała w pierwszej rundzie turnieju WTA Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3. Lapidarnie skomentowała tę wygraną.
11: Grałam swoją grę, zmieniałam rytm, jakby no korty ziemne są zupełnie inne od nawierzchni twardej, więc na pewno trzeba tutaj grać inaczej i bardzo, bardzo się cieszę z tego, jak byłam przygotowana do meczu i jak finalnie to wyglądało.
10: To, co udało się Magdzie, nie udało Kamilowi Majchrzakowi. 6-1, 2-6 i 3-6 przegrał z Argentyńczykiem Hugo Cabarellim w pierwszej rundzie turnieju nad Morzem Północnym. A jaka pogoda nad Bałtyckim?
12: Całkiem w porządku. Temperatura w okolicach, proszę pana, 13 stopni w Gdańsku na przykład. I bez deszczu.
10: Może przynajmniej tam. Chłodnawo.
12: No właśnie, słońce pięknie wpadało jeszcze przez okno do studia kilka chwil temu, jak sobie przygotowywałem tutaj, co chcę powiedzieć. No,
13: nie jest źle,
12: ale coś tutaj jest, faktycznie. Chwilami tak raziło, że nie wiedziałem, co ja tu sobie przygotowałem.
13: Wiesz co, oślepia bardziej mnie teraz niż z ciebie, dlatego tak uważasz.
12: Ty jesteś tym słońcem może teraz po prostu w tym studiu, tak. W wielu miejscach teraz pochmurno i mokro. No pada w Wielkopolsce, jak patrzę na mapy, takie dynamiczne. Burze na Kujawach. Kropi też podobno w okolicach Krakowa. Prosimy to albo potwierdzić, albo zdementować, jeśli to prawda, albo nie. W nocy od 4 na zachodzie, około 8 w centrum, 11 na Suwalszczyźnie, a jutro najcieplej będzie na Podlasiu. 21.
14: Trójka.

0: Jest 18. Eksperci mają nadzieję, że wizyta w Europie amerykańskiego generała Dana Keina wyjaśni zamieszanie związane z relokacją wojsk USA w Europie. Pracownicy spółki minowa Ecochem w Siemianowicach Śląskich rozpoczęli dziś strajk. Domagają się podwyżek. W Bielsku-Białej otwarto dziś ekspozycję pod nazwą Cyrkularnia. Ma zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Wizyta w Europie generała Dana Keina powinna wyjaśnić zamieszanie z relokacją wojsk amerykańskich w Europie, w tym w Polsce. Tak uważają eksperci do spraw bezpieczeństwa i wojskowości. Dan Kein to jeden z ważniejszych amerykańskich generałów. Jeszcze dziś ma przybyć do Brukseli. Jutro oficer weźmie udział w naradzie szefów komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Polskę ma reprezentować szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. W planach jest rozmowa z amerykańskim generałem na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
2: Kwestia zamieszania związanego z relokacją wojsk amerykańskich w Europie musi być precyzyjnie wyjaśniona, uważa Juliusz Sabak z portalu obronnego.
3: Pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
2: Również generał Bogusław Pacek podkreśla potrzebę precyzyjnego wyjaśnienia kwestii relokacji wojsk amerykańskich, ponieważ w jego opinii wytworzył się wokół tego tematu chaos informacyjny.
4: Gdyby ta komunikacja była właściwa, gdyby nasz minister obrony był o tym uprzedzony, gdyby była jakaś rozmowa, to inaczej by wyglądało.
2: Sprawa relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce będzie też kluczowym tematem środowego spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Keinem.
0: Relacjonował Witold Banach. Pracownicy spółki Minowa Ecochem w Siemianowicach Śląskich rozpoczęli dziś strajk. Powód to fiasko rozmów płacowych prowadzonych z pracodawcą. Protestujący domagają się wzrostu wynagrodzenia o 12%. Dziś strajk rozpoczęły też zakłady znajdujące się w Truskolasach i Polkowicach. Decyzja o rozpoczęciu bezterminowego strajku poprzedziło referendum przeprowadzone w spółce na początku maja. Za taką formą protestu opowiedziały się wszystkie osoby biorące udział w głosowaniu, czyli 90 pracowników ze 123 zatrudnionych. Szef działającej przy siemianowickim zakładzie Solidarności, Adam Lazar, liczy, że problem uda się rozwiązać jeszcze w tym tygodniu.
5: Nastroje, kolokwialnie powiem, bojowe. Wszyscy są za strajkiem. Są też obawy, co dalej będzie, ale mamy taką nadzieję, że w tym tygodniu to wszystko się rozstrzygnie, bo my jesteśmy otwarci na nową propozycję ze strony zarządu. Oni przedstawią dzisiaj jakąś propozycję konkretną. W środę, w czwartek wszyscy zjadą tutaj do naszej głównej siedziby w Polkowic i Struckolas i podpisujemy porozumienie i o czwartku czy od piątku zaczynamy pracę.
0: W piśmie przesłanym Radiu Katowice zarząd spółki podkreśla, że odbyło się już wiele spotkań i rozmów ze związkowcami oraz z osobami reprezentującymi pracowników. Jak czytamy w stanowisku firmy, priorytetem zakładu pozostaje bezpieczeństwo pracowników, ciągłość obsługi klientów oraz odpowiedzialne zarządzanie działalnością. Minowa Ecochem na co dzień produkuje kleje do kotew i pianki dla górnictwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Bielsku-Białej otwarto dziś ekspozycję pod nazwą Cyrkularnia. Według organizatorów wystawa ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocję dobrych praktyk związanych z segregacją odpadów komunalnych, ale i umiarkowaną konsumpcją dóbr. To projekt głównie dla grup szkolnych, jednak dorośli także są mile widziani, mówi Katarzyna Olek z Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.
6: Tutaj będziemy uczestniczyli w takiej wystawie interaktywnej, która między innymi dotyczy odpadów, dotyczy obiegu zamkniętego. To jest taka wystawa skierowana tak naprawdę do wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, do tych mniejszych, do tych starszych, właśnie żeby zwrócić uwagę na problem dotyczący odpadów.
0: Zainteresowanym o wystawie opowiadają specjalnie przygotowani edukatorzy. Ekspozycja jest na drugim piętrze domu handlowego Klimczok. Będzie dostępna codziennie do połowy lipca. Wstęp jest darmowy. Zapadlisko w będzińskiej dzielnicy Łagisza zostało zlikwidowane. W marcu ziemia z kostką brukową i fragmentem bramy osunęła się tam na jednej z prywatnych posesji i pociągnęła za sobą fragment ulicy. Likwidacją szkód zajęła się spółka restrukturyzacji kopalń. W tym celu uzyskano decyzję administracyjną starosty będzińskiego wydanej w trybie awaryjnym. To pozwoliło spółce na czasowe zajęcie nieruchomości na potrzeby likwidacji zapadliska. Dzięki temu przywrócono przejazd ulicą Świerkową. Teren przekazano wykonawcy 15 maja. Całość prac trwała około 12 godzin. W nocy minimalnie od 4 do 7 stopni. Nie są prognozowane opady deszczu. Jutro zdecydowana poprawa pogody w regionie. Na termometrach nawet 20 stopni, a do tego słonecznie.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Przypominam o kłopotach na Wiślance w Orzeszu Gardawicach. Tam miał miejsce wypadek. Zderzyły się dwa samochody i jezdnia do Skoczowa jest zupełnie zablokowana. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi. W Katowicach ciaśniej jeszcze na wylocie z centrum DTS-ką do Sosnowca. Nogę z gazu trzeba zdjąć na wysokości Muzeum Śląskiego. Ciasno także na zjeździe z autostrady A4 na Mikołowską. Zakorkowany zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Ciasno także na zjeździe z Wiślanki w stronę Piotrowic i Ochojca. Tłoczno na autostradzie A4 w Gliwicach w rejonie węzła Sośnica. Przejazd do Wrocławia utrudniają prace drogowe. Zakorkowany wyjazd z Bielska drogą 52 do KUS. 691-400-400 czekamy na sygnały.
1: Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 18 maja. Michał Gardias, witam ponownie. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
2: Jutro spotkanie dowódców amerykańskiej i polskiej armii, zdaniem ekspertów, powinno wyjaśnić sprawę relokacji. Będzie 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych dla policjantów kupionych za pieniądze z funduszu SAFE. Andrzej Poczobut wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w przyszłym miesiącu. Wizyta w Europie generała Dana Kane'a powinna wyjaśnić zamieszanie z relokacją wojska amerykańskiego w Europie, w tym w Polsce, uważają eksperci do spraw bezpieczeństwa i wojskowości. Kane to przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Jutro weźmie udział w naradzie szefów komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Polskę będzie reprezentował tam szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Ma rozmawiać z amerykańskim generałem na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Kwestia zamieszania związanego z relokacją wojsk amerykańskich w Europie musi być precyzyjnie wyjaśniona, uważa Juliusz Sabak z portalu obronnego.
4: Pojawiają się tutaj poważne pytania, czy to jest tymczasowe zamieszanie związane z redukcją zapowiedzianą przez prezydenta Trumpa sił amerykańskich w Niemczech, czy może jest to element szerszego programu wycofywania się Amerykanów z Europy.
3: Również generał Bogusław Pacek podkreśla potrzebę precyzyjnego wyjaśnienia kwestii relokacji wojsk amerykańskich, ponieważ w jego opinii wytworzył się wokół tego tematu chaos informacyjny.
5: Gdyby ta komunikacja była właściwa, gdyby nasz minister obrony był o tym uprzedzony, gdyby była jakaś rozmowa, to inaczej by wyglądało.
3: Sprawa relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Polsce będzie też kluczowym tematem środowego spotkania wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Kane'em. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Dzięki przesunięciu przez rząd środków w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych, pieniądze mają trafić też do służb podległych MSWiA.
6: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
6: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
8: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
6: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
8: I praktycznie są na ostatnim etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
6: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
8: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
6: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Andrzej Poczobut, zwolniony niedawno z białoruskiego więzienia, wystąpi na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w przyszłym miesiącu. Poinformowała o tym przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola. Wystąpienie Poczobuta zaplanowano na 17 czerwca. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, więziony przez reżim w Mińsku przez 5 lat, jest dobrze znany w Europarlamencie. To laureat ubiegłorocznej Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zakończył wizytę w Bratysławie. Nie spotkał się w słowackiej stolicy z premierem Robertem Fico, który niedawno gościł na Kremlu. Zapytany przez Polskie Radio o powody swojej decyzji, marszałek Czarzasty podkreślił, że chciał wysłać jasny sygnał w sprawie relacji z Rosją.
9: Ja uważam, że polityk strony demokratycznej, jak nie musi, to nie powinien się spotykać z ludźmi, którzy spotykają się z Putinem.
2: Marszałek Sejmu zaznaczył, że po wyborczej porażce Viktora Orbana na Węgrzech między państwami Grupy Wyszehradzkiej jest obecnie więcej wspólnych interesów niż różnic. 17-letni Dominik, poszkodowany w wypadku na peronie w Bierwieckiej woli został dziś przesłuchany. Chłopak wpadł pod ruszający pociąg po tym, jak pomógł pasażerce wynieść wózek i chciał z powrotem wejść do wagonu. Świadek złożył szczegółowe zeznania dotyczące przebiegu wypadku, mówi rzeczniczka prokuratury w Radomiu, Aneta Guść.
10: Pamiętał przebieg zdarzenia, zeznania, które w znacznej części korespondują z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa.
2: W ciągu 2 tygodni prokurator ma dokonać analizy wszystkich zebranych dowodów w śledztwie i zdecydować, co dalej. Do wypadku w Bierwieckiej Woli doszło 14 lutego. Chłopak pomagał wysiąść z pociągu pasażerce. Kiedy chciał ponownie wsiąść do wagonu, zatrzasnęły się drzwi, a on sam został wciągnięty pod koła. Dominik stracił obie nogi i dłonie.
1: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza jest w Zabierzowie w województwie małopolskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry albo bardzo dobry. Nieco ponad 34% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: 18.05, sport w Trójce i Krzysztof Łuniewski.
12: Dwa trenerskie newsy z wielkiego piłkarskiego świata na początek. Hansi Flick o 2 lata przedłużył umowę z Barceloną, 2-letnią z Realem Madryt podpisze lada chwila, lada dzień José Mourinho, wracający na stare śmiecie. Fermín López, niecodziennie uzdolniony pomocnik wspomnianej Barcelony, nie zagra na Mistrzostwach Świata. Powodem złamana 5. kość śródstopia we wczorajszym ligowym spotkaniu Blaugrany z Betisem Sevilla. Doprecyzujmy, że Fermín reprezentuje Hiszpanię, jednego z faworytów do zwycięstwa na Mundialu. W kraju za niecałą godzinę 1. gwizdek sędziego w Gdyni. Arka gra w PKO Ekstraklasie z Bruk Betem Termaliką Niedziecza i musi wygrać, żeby myśleć o pozostaniu na obecnym poziomie rozgrywkowym. Do niedawna od myśli o degradacji nie byli wolni wszyscy związani z warszawską Legią. Sytuacja już opanowana, a wojskowi z myślą o nowym rozdaniu właśnie zakontraktowali bramkarza Motoru Lublin, Chorwata Iwana Berkicia. Nasza Federacja Łyże Szybkich z kolei Kanadyjkę Ani Sara na stanowisko trenerki naszych kadr w short tracku. Jej doświadczenia zawodowe wylicza dyrektor sportowy Związku Konrad Niedźwiecki.
13: Jest też czas na to, żeby właśnie dać nowy impuls, nową energię świeżą. Ani Sara jest bardzo doświadczona, współpracowała z wieloma reprezentacjami i budowała system w Kanadzie, później we Francji, ostatnio z reprezentacją Holandii, także myślę, że to jest mocne doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystam.
12: Kontrakt kanadyjskiej trenerki opiewa na 4 lata, co jest sensowne, bo obejmuje pełen cykl olimpijski. Sport wróci na naszą antenę po 21.
1: Krzysztof, wielkie dzięki. To posłuchaj, co tam
12: ja ci dziękuję. Z przyjemnością.
1: Miło słuchaj. Dzisiaj się w ogóle zrobiło. Od słoneczek się wyzywają, nie?
12: Słońca Karpat.
1: Tak. 4 stopnie na zachodzie, proszę państwa. 8 w centrum, 11 na Suwalszczyźnie. Taka rozpiętość będzie w nocy. Na Mazowszu i w Lubelskiem jeszcze do wieczora mogą być burze, tak ostrzega IMGW. A jutro najcieplej na północnym wschodzie, do 21. W centrum 18, najchłodniej na Wybrzeżu i na Podhalu, do 14 kresek powyżej zera. W całym kraju sporo chmur i lokalne opady, szczególnie na południowym zachodzie i na północnym wschodzie.
14: Trójka.

za stertem rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

Kasa smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Minęła właśnie 19. W szpitalu wojewódzkim, w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim otwarto nową izbę przyjęć. Z końcem lipca zamknięta zostanie cieszyńska świetlica krytyki politycznej. Mieszkańcy gminy Dąbrowa Zielona mogą ubiegać się o dotacje do wymiany źródeł ciepła.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Nową izbę przyjęć otwarto w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Wcześniej pacjenci byli przyjmowani w głównym korytarzu. Teraz do tego celu służy oddzielna, wyremontowana przestrzeń z izolatką oraz salami obserwacyjnymi. Jak podkreślił dyrektor szpitala Cezary Tomiczek, inwestycja okazała się większa niż początkowo zakładano, ale komfort pacjentów i personelu będzie teraz zdecydowanie lepszy.
2: Miał to być na początku delikatny lifting. Okazało się, że to jednak jest dużo większy nakład pracy niż zakładaliśmy. Jest lepiej i o to nam chodziło, żeby też pacjent czuł się komfortowo i ta część operacyjna została wreszcie oddzielona od tej części wstępnego rozpoznania pacjenta. W końcu będzie można normalnie przejść na oddziały.
0: W wodzisławskim szpitalu oddzielono także ruch pacjentów przyjmowanych planowo od tych dowożonych karetkami. Teraz ambulanse mogą wjechać pod specjalne zadarzenie. Z kolei w miejscu dawnej izby przyjęć w przyszłości ma powstać nowoczesna pracownia endoskopowa. Świetlica krytyki politycznej w Cieszynie kończy działalność. Warszawski Zarząd Stowarzyszenia imienia Stanisława Brzozowskiego zdecydował, że miejsce to zostanie zamknięte z końcem lipca. Zespół Świetlicy podkreśla, że to finał niemal 17 lat pracy w mieście i regionie. Instytucja nad Olzą prowadziła liczne debaty, warsztaty, projekcje, wydarzenia kulturalne i zajęcia dla dzieci oraz młodzieży. Świetlica prowadzi też dziecięco-młodzieżowy teatr Młynówka i współorganizuje cieszyński festiwal filmowy Watch Dogs, podkreśliła kierowniczka Natalia Kałuża.

0: Przed nami ostatnie tygodnie istnienia świetlicy krytyki politycznej w Cieszynie. To dla nas trudny moment, jednocześnie nie zwalniamy tempa. Cały czas prowadzimy nasze zajęcia oraz planujemy ostatnie wydarzenia, na które serdecznie chcemy Was zaprosić, zarówno w maju, czerwcu, jak i w lipcu.
1: Aktualnie trwają starania, by przynajmniej część dorobku świetlicy mogła być kontynuowana.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Mieszkańcy gminy Dąbrowa Zielona w powiecie częstochowskim mogą ubiegać się o dotacje do wymiany źródeł ciepła. Środki pochodzą z gminnego budżetu. Wsparcie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2000 zł. Nowe niskoemisyjne źródło ciepła musi być utrzymane jako podstawowe przez minimum 5 lat. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona. Liczy się kolejność składania wniosków. Ma być ciszej w rejonie autostrady A1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce postawić dodatkowe zabezpieczenia przeciwhałasowe na odcinku między węzłami Rząsawa i Blachownia w północnej części województwa śląskiego. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy i obecnie trwa analiza nadesłanych ofert, powiedział Radio Katowice rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko.
3: Planujemy montaż tak zwanych dyfraktorów akustycznych na istniejących ekranach. To specjalne nakłady, które zwiększają skuteczność ochrony przed hałasem bez potrzeby budowy nowych ekranów. Po analizie ofert wybierzemy wykonawcę, który w formule projektuj i buduj przygotuje dokumentację i zrealizuje pracę w terenie.
1: A na realizację tych prac wyłoniona w przetargu firma po podpisaniu umowy będzie miała około pół roku. Jeszcze o pogodzie. W nocy wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane i małe. Na ogół już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie województwa do 8 na północnym wschodzie.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro dowódcy amerykańskiej i polskiej armii mają rozmawiać o relokacji żołnierzy w Europie. Adwokat od trumny na kółkach będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu 3/4 kary. W piątek próba odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Sprawa liczebności wojsk amerykańskich w Polsce wciąż nie jest jasna, tak mówili goście Pulsu Trójki. Stany Zjednoczone wstrzymały rotację 4000 żołnierzy z brygady pancernej do Polski. Według szefa MON-u nie oznacza to zmniejszenia kontyngentu w naszym kraju. Adam Gomoła z Polski 2050 mówił, że wokół tej sprawy w samej amerykańskiej administracji jest wiele niejasności.
5: Mam wrażenie, że tam nawet w tym najbliższym kręgu decyzyjnym wokół Donalda Trumpa często panuje zadziwienie wobec bieżących decyzji. Tym bardziej, co my tutaj maluczcy w Polsce możemy wobec tego. To, że ani strona Pałacu Prezydenckiego, ani strona rządowa nie wiedziała o tym fakcie, pokazuje, że faktycznie jest jakiś problem.
4: Głównym zadaniem polskich polityków powinno być teraz zabieganie o utrzymanie albo nawet zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tak z kolei mówił w Trójce poseł PiS Jarosław Krajewski.
6: To my musimy również starać się i zrobić wszystko jako polscy politycy, żeby doprowadzić do sytuacji wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa, nawet wtedy, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych podejmie decyzję o redukcji wojsk amerykańskich w innych państwach europejskich.
4: Temat relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie będzie jutro głównym tematem spotkania amerykańskiego generała Dana Keina z szefami komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Wraca sprawa łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Decyzją olsztyńskiego sądu Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary.
7: Adwokat w marcu został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, wydano za nim list gończy, a kilka dni później Paweł K. został zatrzymany przez policjantów w pobliżu Chrubieszowa i przewieziony do tamtejszego zakładu karnego. Sąd zdecydował, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary. Postanowienie w tej sprawie nie jest jednak prawomocne i przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli się uprawomocni, skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po ponad roku.
4: Komisja penitencjarna zakładu karnego w Chrubieszowie ma w czwartek zdecydować, w którym zakładzie karnym w Polsce Pawełka będzie odbywał karę, a materiał przygotowała Katarzyna Piasecka z Radia Olsztyn. Liczę na refleksję środowisk sportowych, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przed zapowiadaną na piątek próbą odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członkowie zarządu PKOL chcą zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które ma zająć się odwołaniem obecnego prezesa. Powodem ma być podpisanie przez Radosława Piesiewicza umowy sponsorskiej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto i, jak napisali wnioskodawcy, naruszenie zaufania do PKOL. Los Radosława Piesiewicza jest w rękach związków sportowych, mówi minister Jakub Rutnicki.
8: W tej chwili też następuje pewna refleksja, bo to, co się działo w aspekcie i Zonda Krypto, i tego, że na przykład nasi medaliści olimpijscy cały czas czekają na nagrody, to jest sytuacja skandaliczna i mam nadzieję, że same środowisko sportowe będzie chciało po prostu takiego wewnętrznego oczyszczenia.
4: Aby odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie w PKOL, wniosek o jego zwołanie musi poprzeć 2/3 zrzeszonych w Komitecie Klubów Sportowych. Pod koniec kwietnia zainicjowany przez ministra sportu Jakuba Rutnickiego apel o dymisję prezesa PKOL podpisały 52 federacje sportowe. Robert Lewandowski nie wybiera się na emeryturę i najprawdopodobniej będzie grał w polskiej reprezentacji jeszcze przez kilka lat. Tak uważa dziennikarz sportowy i autor książki o Lewym, Dariusz Tuzimek. Kapitan naszej reprezentacji narodowej ogłosił, że opuszcza Barcelonę i niewykluczone, że przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Dariusz Tuzimek mówił w Trójce, że plany te nie skomplikują sytuacji Lewego w polskiej reprezentacji. Powinien w niej pozostać przynajmniej do eliminacji do Euro 2028.
9: A jeśli Polska by się zakwalifikowała na ten turniej, no to nawet by pojechał na ten turniej. Robert nie lubi rezygnować, a Robert poza wszystkim, poza wieloma takimi pozytywnymi cechami, ma też taką cechę, że jest nienasycony, że jest zawsze jest mu mało, że zawsze jest za rogiem jakiś kolejny tytuł, kolejny sukces, który trzeba wygrać.
4: Robert Lewandowski grał w FC Barcelona przez 4 lata, zdobył z klubem 3 tytuły mistrzostw Hiszpanii. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pochmurno, przelotny deszcz, a na Dolnym Śląsku i na Suwalszczyźnie może zagrzmieć. Od 12 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 18 w centrum, do 21 na Podlasiu.
10: Ogłoszenie społeczne.

0: pudding if you don't eat your meat!
1: You!
0: Don't eat your meat!
1: Yes!

0: Wundern Sie sich nicht. Bleiben Sie dran. Sie hören die Stimme der deutschen Volksgruppe Versöhnung und Zukunft in Oberschlesien.
1: Być może jesteście Państwo zaskoczeni. Tak, to właśnie audycja niemieckiej grupy narodowej na Górnym Śląsku. Pojednanie i przyszłość.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 maja, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Uroczystości na Monte Cassino w rocznicę bitwy wziął w nich udział prezydent Karol Nawrocki. Żużlowiec ciężko ranny na torze w Gnieźnie, wybudzony ze śpiączki, przeszedł kilka operacji. W Budapeszcie rozmowy z wysłannikami Brukseli o przywróceniu unijnych pieniędzy dla Węgier. Do odnowienia europejskich wartości wezwał na Monte Cassino prezydent Karol Nawrocki. Na polskim cmentarzu odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę bitwy. Prezydent nawiązał do papieża Jana Pawła II, który w trakcie jednej z wizyt na Monte Cassino mówił o braterstwie narodów w trakcie walk o wzgórze w 1944 roku.
1: Czytając jego homilię z Monte Cassino i przyglądając się także dziś temu, w jakim kierunku dryfuje Europa, lekcją z Monte Cassino jest wezwanie do Europy. Niech zstąpi duch Twój i niech odnowi oblicze tej ziemi, naszej wspólnej Europy, zbudowanej na wartościach, na fundamentach chrześcijańskich, na tym, o co walczyli żołnierze na Monte Cassino.
0: W trakcie uroczystości prezydent odznaczył krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski majora Władysława Dąbrowskiego. To ostatni żyjący weteran walk o Monte Cassino, żołnierz 2. Korpusu Polskiego generała Andersa. Poprawia się stan zdrowia 19-letniego żużlowca, który ponad tydzień temu miał poważny wypadek na torze w Gnieźnie. Patryk Budniak jest po kilku operacjach, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, mówi Radosław Majewski z klubu Start Gniezno.
2: Wraca ta świadomość, ten kontakt z Patrykiem, który nawiązuje rodzina i lekarze, także no faktycznie progres jest widoczny i tutaj z radością w głosie każdego dnia dostaję informację od taty, że jest lepiej niż było wczoraj i oby te kolejne wiadomości też pozytywne napływały, choć wiadomo, że przed zawodnikiem długi proces leczenia i rehabilitacji.
0: Zawodnik z Wielkopolski podczas zawodów w Gnieźnie najpierw zderzył się z innym uczestnikiem wyścigu, a potem uderzył w dmuchaną bandę i betonową trybunę. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, a w sieci rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na rehabilitację sportowca. Udało się zebrać już ponad 450 tysięcy złotych. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Na terenie wojskowych zakładów lotniczych podpisano umowę z producentem sprzętu. Ta inicjatywa wyróżni nas na tle Europy, podkreśla szef polskiej grupy zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników w zakresie właśnie silników AGT-1500, specjalne silniki o trochę takim lotniczym charakterze, w związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
0: Centrum serwisowe Abramsów ma zacząć pracę za 2 lata. Budapeszt negocjuje z Brukselą. Chodzi o przywrócenie funduszy unijnych przez Komisję Europejską. Czasu jest mało, bo już w sierpniu Węgry stracą możliwość pozyskania ich części.
4: Na konferencji prasowej po obradach rządu Péter Modior powiedział, że do Budapesztu przyleciała po raz kolejny delegacja z Brukseli. W jej skład wchodzi kilku dyrektorów generalnych, ich zastępców i inni pracownicy Komisji Europejskiej. Są kwestie kontrowersyjne i sporne, ale zgodziliśmy się i zgadzamy się z przewodniczącą Komisji Europejskiej, że te pieniądze należą do narodu węgierskiego, do węgierskiego systemu opieki zdrowotnej, systemu edukacji i infrastruktury. Powiedział Modior. Dodał, że obie strony zrobią wszystko, aby w przyszłym tygodniu, w czasie wizyty węgierskiego premiera w Brukseli, udało się podpisać polityczne porozumienie w sprawie przywrócenia unijnych funduszy Węgrom. Z powodu problemów z praworządnością Komisja Europejska zawiesiła temu krajowi kilkanaście miliardów euro unijnego wsparcia. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: 4 młode sokoły wędrowne z elektrociepłowni Wrotków w Lublinie zostały zaobrączkowane i zważone. Pisklęta Wandy i Czajnika to 3 samice i 1 samiec.
5: To chyba nawet kobieta jest, tak?
6: Tak, to jest samica.
7: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki, Stowarzyszenie na rzecz dzikich zwierząt soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są. Samice są zdecydowanie większe od samic. Samice to ważyły w granicach 900-950 gram, samce jakieś 600-700 kg.
8: Andrzej Pałgan, pomagam w Stowarzyszeniu Soków od 10 lat prawie. Jestem również obrączkarzem. Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. Jest ona, w tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. No i właśnie stąd wiemy, że Czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest to ptak, którego ja obrączkowałem akurat, więc bardzo mi miło, że mogę jego dzieci obrączkować również.
0: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór pogodny na zachodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i możliwy deszcz. Nocy w wielu miejscach mglista. Minimalnie na termometrach od 4 stopni na zachodzie do 11 na Suwalszczyźnie.
6: Autopromocja.
10: Przyjechała do Lublina.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Minęła 21. Specjaliści alarmują. Wyludnia się Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia. Na mapie Wodzisławia Śląskiego może pojawić się nowa hala sportowa. Świetlica krytyki politycznej w Cieszynie kończy działalność.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia w ostatniej dekadzie utraciła 8% mieszkańców. W tym samym czasie wzrosty odnotowały metropolie krakowska, warszawska i wrocławska. Województwo śląskie jest regionem bardzo szczególnym, podkreśliła Agata Zygmunt-Ziemianiek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
2: Te procesy starzenia się populacji przebiegają dużo bardziej dynamicznie. Ubywa nas dużo więcej i to jest efekt nałożenia się dwóch procesów, tych, które są związane z ruchem naturalnym ludności, czyli rodzi się coraz mniej dzieci, a drugi proces to jest proces związany z ruchem wędrówkowym ludności, czyli z migracjami.
0: Badania pokazują też, że mieszkańcy naszej metropolii pracują i uczą się w dużych miastach, a mieszkają na przedmieściach. To tak zwany proces suburbanizacji. Jest on wyzwaniem dla rządzących ze względu na budowę szybkich połączeń i rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. Nowa hala sportowa może pojawić się na mapie Wodzisławia Śląskiego. O takich planach poinformowały władze miasta. Obiekt miałby stanąć przy ulicy Radlińskiej. Prezydent Mieczysław Kieca zwrócił się do radnych o wydanie opinii w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni blisko 2 hektarów. Obszar obejmuje tereny przeznaczone pod usługi, parkingi i garaże, drogi dojazdowe oraz częściowo tereny leśne. Jak przekazało miasto, od lat trwały analizy dotyczące możliwości budowy hali widowiskowo-sportowej w Wodzisławiu Śląskim. Przeszkodą był jednak brak odpowiedniego miejsca gruntu w centrum miasta. Teren wyceniono na blisko 7 milionów złotych. Płatność miałaby zostać rozłożona na 2 raty. Dziś Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Ekologii jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zakup nieruchomości przez miasto. Jutro projekt trafi do 2 kolejnych komisji, które wydadzą swoje opinie w tej sprawie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Świetlica krytyki politycznej w Cieszynie kończy działalność. Zarząd Stowarzyszenia imienia Stanisława Brzozowskiego zdecydował, że miejsce przy ulicy Przykopa 20 zostanie zamknięte z końcem lipca. Zespół świetlicy podkreśla, że to finał niemal 17 lat pracy w mieście i regionie. Instytucja nad Olzą prowadziła liczne debaty, warsztaty, projekcje, wydarzenia kulturalne i zajęcia dla dzieci oraz młodzieży. Świetlica prowadzi też dziecięco-młodzieżowy teatr Młynówka i współorganizacja organizuje cieszyński festiwal filmowy Watch Dogs. Ostatnie wydarzenia zaplanowane jeszcze w maju, czerwcu i lipcu. Trwają też starania, by część dorobku świetlicy mogła być kontynuowana. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Marek Gzik jest przekonany, że odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona nie oznacza zakończenia jego wielkiej kariery. Jak dodał naukowiec z Politechniki Śląskiej, świadczą o tym badania jego organizmu wykonane kilka lat temu w Zabrzu.
3: Lewandowskiego kilka lat temu, w 2022 roku, badaliśmy w moim centrum badawczym w European Health Tech Innovation Center Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Zebraliśmy wyniki, to było już jak kilka lat temu, ale wówczas porównaliśmy model, czytując

0: kondycję fizyczną, integrację sensoryczną Roberta w porównaniu z zawodnikami naszej ligi, to była przepaść. Także ja myślę, że Robert jeszcze pogra na wysokim poziomie.
1: Na razie nie wiadomo gdzie po zakończeniu kariery w FC Barcelona zagra Robert Lewandowski. Komentatorzy spekulują o jego przenosinach do Arabii Saudyjskiej lub do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze o pogodzie. W nocy wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane i małe, na ogół już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie województwa do 8 na północnym wschodzie.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 maja, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewery. Prokuratura stawia zarzuty podejrzanym w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim. Chce dla nich aresztu. Polak wśród zatrzymanych aktywistów flotyli Global Sumut. MSZ zapewnia o pomocy konsularnej. Ambasador Węgier w Warszawie odwołany. Nowe relacje powinny być budowane przez nową osobę, pisze szefowa węgierskiej dyplomacji. 4 mężczyzn powiązanych z tragiczną śmiercią 13-latka na Warmii i Mazurach z zarzutami. Grozi im do 20 lat więzienia. Prokuratura w Kętrzynie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek miał zostać uderzony w głowę. 3 zatrzymanych było trzeźwych, 4 miał około promila alkoholu w organizmie. Izraelskie wojsko przejmuje kolejne jednostki flotyli Global Sumut płynącej do Strefy Gazy. Organizatorzy informują o zatrzymaniu aktywistów, w tym Polaka. Polskie MSZ potwierdza, że na pokładach są polscy obywatele i deklaruje gotowość do udzielania im wsparcia. Rzecznik MSZ Maciej Wiawiór przekazał, że polskie służby konsularne współpracują w tej sprawie z innymi państwami Unii Europejskiej.
3: Mamy informację, że na pokładach jednostek uczestniczących we flotyli znajdują się również polscy obywatele. Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
2: Flotylla Global Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris. Organizatorzy chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i przełamać izraelską blokadę enklawy. Ambasador Węgier w Warszawie odwołany. Tak zdecydowała nowa szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Relacje polsko-węgierskie wchodzą w nową erę. W najbliższych dniach pojedziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, a naszym wspólnym celem jest budowanie współpracy w nowych dziedzinach. Jak dodała, odnowione relacje powinny być budowane przez nową osobę. Jutro z wizytą do Polski przyjeżdża nowy premier Węgier, Péter Módiár, który rozpocznie ją od pobytu w Krakowie. Odwiedzi też Warszawę i Gdańsk. Stany Zjednoczone po raz trzeci z rzędu przedłużają o 30 dni zwolnienie z sankcji na zakup rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Sekretarz Skarbu Scott Bessent uzasadnia to potrzebą pomocy krajom najbardziej narażonym na niedobory energii.
4: Scott Bessent ogłosił wystawienie kolejnej tymczasowej licencji generalnej na sprzedaż rosyjskiej ropy po tym, jak poprzednia wygasła w sobotę. Według niego decyzja ma ustabilizować rynek ropy i zapewnić dostawy do krajów odciętych od ropy z Zatoki Perskiej, a także ograniczyć możliwość gromadzenia przez Chiny tanich rosyjskich zapasów. Decyzja administracji Trumpa oznacza, że rosyjska ropa, która stanowi główne źródło zasilania machiny wojennej Putina, nie jest objęta sankcjami już 3 miesiąc. Prawdopodobne są kolejne zwolnienia. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
2: Największy w Polsce magazyn energii powstał w Starym Grodkowie w gminie Skoroszyce na Opolszczyźnie. Instalacja o mocy 50 MW ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, bilansowanie systemu i niższe ceny energii. Robimy przełomowy krok i Stary Grodków zapisuje się na kartach całej historii polskiej energetyki, mówi prezeska firmy EDF Power Solutions Polska Alicja Chilińska-Zawadzka.
5: Gwarant tego, że sieć będzie pracowała elastycznie. Gdy mamy słoneczny dzień lub wieczną noc, energia wytworzona z tych źródeł nie musi być zmarnowana. To jest magazyn dwugodzinny i ten magazyn byłby w stanie zasilić dużą okolicę na kilka godzin. To jest technologia litowo-jonowa, dosyć dobrze znana, zbadana i wykorzystywana już na całym świecie.
2: Gmina Skoroszyce zyska duży zastrzyk finansowy dzięki wpływom z podatku.
6: Klimat.
2: W tej chwili prawie 16% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. W Zlewniach Iny i Płoni, Górnej Noteci, Górnej Warty, Lizwarty, Kanału Mosińskiego, Jeziorki, Radomki i Sanu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz.
8: Dobry wieczór. Zakończyła się właśnie 33. kolejka Ekstraklasy. W ostatnim meczu zacięty bój o przetrwanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym stoczyła Arka Gdynia, ale to Bruchbet Termalika górą 3-2. Nieciecza spada już na pewno. Arka i Lechia będą walczyły o wszystko w ostatniej kolejce w najbliższą sobotę. W pierwszej lidze kończąca w dziesiątkę Puszcza Niepołomice pokonała ŁKS 1-0. Pewne awansu do Ekstraklasy są Śląsk, Wrocław i Wisła Płock. ŁKS i Puszcza walczą o baraże. Rozpoczęły się kwalifikacje do French Open. Linda Klimowiczowa przegrała z Serbką Lolą Radivojewicz 3-6-4-6 w pierwszej rundzie. W drugiej zagra Maja Chwalińska po efektownym zwycięstwie z reprezentantką gospodarzy Alice Ramé 6-0 i 6-3. Następną rywalką naszej zawodniczki będzie inna francuska Carole Monet. Jutro Katarzyna Kawa zagra z Amerykanką Ayaną Akli. Przypomnijmy, że w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena French, Magdalena Linet, a w rywalizacji mężczyzn Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Zajrzyjmy do Szwajcarii. Na Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie broniący tytułu złoci medaliści olimpijscy z Mediolanu Amerykanie po raz drugi w tym turnieju na łopatkach. Po porażce ze Szwajcarami dziś ulegli aż 2-6 Finlandii. Kanadyjczycy pokonali za to Danię 5-1. Graczem meczu Sidney Crosby. Grają Helweci z Niemcami. Tutaj do przerwy bez bramek, a mistrzowie sprzed 2 lat Czesi ze Szwecją. Czesi prowadzą 3-2. Jose Mourinho najbliższe 2 sezony ma spędzić na ławce trenerskiej Realu Madryt. Kontrowersyjny szkoleniowiec odchodzi z Benfiki Lizbona mimo obowiązującego do 2027 roku kontraktu i ma za to zapłacić, uwaga, 8 milionów euro odszkodowania. Portugalczyk pracował w Madrycie w latach 2010-2013, zdobywając w tym czasie mistrzostwo La Liga, Puchar Króla i Super Puchar Hiszpanii. Świetnie spisali się polscy żeglarze na Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie 49er we Francji, w Quiberon. Po brązowe medale sięgnęły Aleksandra Merzacka i Sandra Jankowiak.
9: Mamy brązowy medal Mistrzostw Świata w klasie 49er FX. Jesteśmy super szczęśliwe, bardzo ciężko na to pracowałyśmy. Dzięki za kibicowanie i naprawdę... Let's go!
8: Gratulujemy. W kategorii mężczyzn Dominik Bukcak i Mateusz Gwóźdź zajęli 5. miejsce. Załoga Mikołaja Staniula i Jakuba Sztorcha była 7.
2: Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Może przelotnie padać. Po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. Na termometrach będzie od 12-14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na Podlasiu.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć.

potem Vito Bambino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

0: Minęła 22. Państwowy Węglokoks i Agencja Mienia Wojskowego są właścicielami Huty Częstochowa. W Tychach zmieniły się nazwy kilkunastu przystanków autobusowych i trolejbusowych. Wzdłuż Alei Jana Pawła II w Częstochowie powstała nowa ścieżka rowerowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Zakończył się proces budowy struktury właścicielskiej Huty Częstochowa. Na podstawie podpisanych dziś dokumentów większość udziałów posiada spółka Skarbu Państwa Węglokoks, niecałe 50%, natomiast Agencja Mienia Wojskowego. Teraz jesteśmy spokojni o swoje miejsca pracy, przyznała Agata Pantak, przewodnicząca Solidarności 80 w Hucie Częstochowa.
2: Długo czekaliśmy na ten moment. Jesteśmy w tej chwili zakładem gotowym do dalszej jakby produkcji, do dalszego rozwoju firmy. Wzrost zatrudnienia, było nas 800 ponad osób, w tej chwili jest 1380. Cały czas firma się rozwija. Jeżeli będą inwestycje, będą też miejsca dla ludzi w regionie.
0: Podpisanie dokumentów zakończyło wieloetapowy proces, który rozpoczął się od wydzierżawienia majątku częstochowskiej huty w listopadzie minionego roku. Miesiąc później majątek zakładu został wykupiony od syndyka masy upadłościowej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Huta produkuje blachy, a my będziemy ją rozwijać, zapewnił Tomasz Ślezak, prezes Węglokoksu.
3: Mamy w planie uruchomić do końca tego roku produkcję blach balistycznych. Koncesja jest odzyskana. Chcemy tutaj również dokonać istotnych zmian w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz planujemy rozwój przede wszystkim na stalowni. Stalownia ma potencjał, przy czym trzeba, żeby go odkorkować w pełni, cały szereg inwestycji zrobić i to jest nasz plan.
0: Huta Częstochowa jest największym w Polsce producentem blach grubych. Od przywrócenia produkcji w styczniu 2025 roku produkowała blisko 500 tysięcy ton stali. 1 czerwca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu rozpocznie pracę tomograf komputerowy najnowszej generacji oparty na technologii zliczania fotonów. Będzie on przeznaczony do specjalistycznej diagnostyki chorób układu krążenia, w tym choroby wieńcowej, chorób strukturalnych serca i naczyń oraz badań przed- i pooperacyjnych. Urządzenie jest już po odbiorach technicznych. Jak mówił w Radiu Katowice dyrektor szpitala, profesor Piotr Przybyłowski, nowy sprzęt pozwoli usprawnić diagnostykę i skrócić czas leczenia.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Spore zmiany czekają od dziś na podróżnych korzystających z komunikacji miejskiej kursującej po Tychach. Powodem jest aktualizacja tak zwanej uchwały przystankowej. Obejmuje ona kilkadziesiąt stanowisk przystankowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta, wyjaśniła Radio Katowice rzeczniczka tyskiego ratusza Małgorzata Wawak.
4: Największa zmiana dotyczy 34 przystanków, które zaczną funkcjonować jako przystanki na żądanie. To przede wszystkim przystanki w dzielnicach takich jak Cielmice, Jaroszowice, Mąkołowiec, Suble, Urbanowice, Wartogłowiec, Wilkowyje i Wygorzele. Część zmian obejmie także nazwy przystanków, ale raczej będą to kosmetyczne korekty, na przykład uporządkowanie nazewnictwa.
0: Ze względu na skalę zmian, zarówno na przystankach, jak i w systemach informatycznych, do końca maja mogą pojawiać się stare, jak i nowe nazwy przystanków. Rowerzyści mogą korzystać już z nowej ścieżki, która powstała wzdłuż Alei Jana Pawła II w Częstochowie. W sumie to około 500 metrów ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Rynku Wieluńskiego do ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Podstawowym celem realizacji inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i komfortu zarówno rowerzystów, jak i pieszych. Zadanie kosztowało około 1 300 000 zł. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenia całkowite, później od zachodu województwa rozpogodzenia, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a na termometrach od 5 do 8 stopni Celsjusza.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 maja, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wypadek na torach we Włoszczowie, w Świętokrzyskiem, ruch pociągów wstrzymany.

0: Donald Trump wstrzymuje planowany na jutro atak na Iran, czeka na porozumienie z Teheranem. We wtorek w Europarlamencie debata o relokacji amerykańskich wojsk w Europie. Śmiertelne potrącenie na torach we Włoszczowie Świętokrzyskiem. Do wypadku doszło około godziny 20 i ruch pociągów został wstrzymany, informuje Weronika Grot z policji we Włoszczowie.
1: Na miejscu pracują policjanci, którzy dokładnie ustalają okoliczności przyczyny tego zdarzenia. Maszynista był trzeźwy. Są też utrudnienia, więc prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratora.
0: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Donald Trump poinformował, że na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał się z planowanym na jutro atakiem na Iran. Jednocześnie zagroził, że zaatakuje, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Obecnie trwają poważne negocjacje i zdaniem wymienionych państw zostanie zawarte porozumienie, które będzie w pełni akceptowalne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także dla wszystkich krajów Bliskiego Wschodu i nie tylko, napisał Trump w mediach społecznościowych. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie została dodana do programu sesji Europarlamentu w Strasburgu. To reakcja na informację o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski i wcześniejsze decyzje o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych w Niemczech. Na wniosek deputowanego Michała Kobosky debata na ten temat odbędzie się w Europarlamencie jutro po południu.
2: To są bardzo niepokojące informacje, bo one nakładają się na pewien ciąg wydarzeń wskazujący na to, że Stany Zjednoczone odwracają się w pewien sposób od Europy, odwracają się od Polski i uważamy, że dla całej Europy i dla Parlamentu Europejskiego to jest jeden z kluczowych tematów, o których dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
0: W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że do kraju trafi część wojskowych z Niemiec w ramach reorganizacji. W tej sprawie przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami. Będzie odpowiedź MSWiA na pismo szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który chce wiedzieć, jakie działania podjęła policja w sprawie serii zdarzeń wymierzonych w dziennikarzy i redakcję Telewizji Republika. Na te pytania, na które będziemy mogli w ramach prawa odpowiedzieć, odpowiemy, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24. W piątek doszło do interwencji policji w mieszkaniu redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza. Mundurowi otrzymali wcześniej zgłoszenie, że w lokalu przebywa osoba, której zachowanie zagraża jej życiu. Zawiadomienie okazało się fałszywe. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy regulującej te zawody. Zmiany dotyczą m.in. egzaminowania oraz kształcenia pielęgniarek i położnych z naciskiem na umiejętności praktyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: W tej chwili mamy bardzo dużo doniesień, że studia odbywają się również w systemie online w nadmiarowej liczbie godzin i chcielibyśmy tego uniknąć, więc jedna ze zmian tego dotyczy. Kolejna zmiana dotyczy specjalizacji. Specjalizacja będzie trwała 4 lata, będzie kończyła się egzaminem praktycznym.
0: Przewodnicząca Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska przyznaje, że niektóre propozycje ministerstwa zaskoczyły samorząd zawodowy.
4: Chociażby zmianą kształcenia w zawodzie położnej, ale też nie ukrywam, że bardzo jestem zaskoczona, jeśli chodzi o likwidację Krajowej Szkoły Akredytacyjnej Pielęgniarek i Położnych. Ponieważ w tych zawodach, w zawodzie pielęgniarki i położnej, no jakość kształcenia musi być priorytetem.
0: Nowa ustawa nadaje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą mogły na przykład kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne czy orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni. Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności w rankingu Air Advisor. Stołeczny port zajął 2 miejsce. Na pierwszym uplasowało się lotnisko w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo, podkreśla rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
5: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów. Lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
0: Na warszawskim lotnisku trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Po niej port będzie mógł obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór pogodny na zachodzie. W pozostałych regionach więcej chmur i możliwy deszcz. Noc w wielu miejscach mglista. Minimalnie na termometrach od 4 stopni na zachodzie do 11 na Suwalszczyźnie.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Mamusiu, dlaczego?

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myślę o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat już. Jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: Minęła 23. Politycy rozmawiali na naszej antenie o obecności w Polsce amerykańskich wojsk. W Bytomiu powstaną mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce cieszyńskiej policji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek powiedział w Radiu Katowice, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. W piątek poinformowano, że Pentagon odwołał plan rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski. Jak dodał poseł Wieczorek, ważne są także poza obecnością wojsk dostawy amerykańskiego uzbrojenia.
2: Dla nas najważniejsze jest, żeby wojska amerykańskie rzeczywiście stacjonowały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasze bezpieczeństwo. Już dzisiaj stacjonuje wiele tysięcy amerykańskich żołnierzy i chcielibyśmy, żeby to było kontynuowane. No, relacje transatlantyckie są naszym gwarantem bezpieczeństwa, czy to w Pakcie Północnoatlantyckim, ale nie tylko.
0: Wiceminister nauki profesor Marek Gzik dodał, że w ostatnim czasie wiele zmieniło się w postrzeganiu Europy przez USA i dlatego trzeba się do tego dostosować.
3: To także pewne dostosowania się do tego, jak Stany Zjednoczone dziś też patrzą na ład globalny. Tu myślę, że w tym względzie nie ma najmniejszych niepokojów, aczkolwiek widzimy to, że świat się na naszych oczach zmienia. Widzimy, że to bezpieczeństwo, które zdecydowanie przez lata opierało się wśród krajów Europy Zachodniej na potędze amerykańskiej, dzisiaj się zmienia.
0: Sprawa stacjonowana wojsk USA w Europie będzie też jednym z zagadnień, jakie zostaną omówione w Szwecji, gdzie w dniach 21 i 22 maja odbędzie się Rada Szefów MSZ Państw NATO.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstaną w Bytomiu. Będą zlokalizowane przy ulicy Długiej w Stroszku. Na niemal 6000 metrów kwadratowych powstanie nowoczesny dwukondygnacyjny, w pełni dostępny wielorodzinny budynek z 12 w pełni wyposażonymi mieszkaniami jednopokojowymi z aneksem kuchennym i łazienką dostosowanymi do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Powstanie tam też zaplecze dla kadry wspierającej funkcjonowanie mieszkańców z niepełnosprawnością. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 7,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na koniec tego roku. Trwają 18 częstochowskie dni rodziny. Obchody obejmują wiele wydarzeń. Od warsztatów dla rodziców, poprzez propozycje rodzinnych aktywności, na specjalistycznych konsultacjach kończąc. W dni rodziny włączają się częstochowskie instytucje, placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe. Konsultacje oraz zajęcia dla dzieci to oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówi Olga Dargiel.
4: Konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS. Zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu. Zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy.
0: Z pełnym harmonogramem zapoznać się można na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz Urzędu Miasta. 18 częstochowskie dni rodziny trwają do 23 czerwca. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce policji. Do zatrzymań doszło na terenie powiatu cieszyńskiego. To 25-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna. To efekt skutecznej pracy policjantów oraz sprawnej międzynarodowej wymiany informacji, podkreślił Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej komendy.
5: 25-letnia obywatelka Polski była poszukiwana przez chorwacki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej imigracji na terenie Chorwacji. Z kolei 42-letni Czech został zatrzymany podczas interwencji po obywatelskim zgłoszeniu. Był on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa popełnione na terenie swojego kraju.
0: Kobiecie grozi kara nawet 8 lat więzienia. Mężczyzna odpowie za przestępstwa popełnione na terenie Czech oraz Polski. Za kratami może spędzić 5 lat. Teraz pogoda. W nocy wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane i małe, na ogół już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie województwa do 8 na północnym wschodzie.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek.

0: 18 maja, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone wydały wizę ściganemu przez Polskę Zbigniewowi Ziobrze, podaje Reuters. Co z amerykańskimi wojskami w Europie? Rozmowa na ten temat jutro w kwaterze NATO w Brukseli. Andrzej Poczobut przyjął zaproszenie do Strasburga. Wystąpi 17 czerwca na sesji Europarlamentu. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na 3 źródła.
1: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio.
0: Wstrzymanie rotacji wojsk amerykańskich w Europie nie oznacza zmniejszenia obecności armii USA w Polsce, zapewnia wicepremier i minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do doniesień o zmianach w rozmieszczeniu amerykańskich żołnierzy w Europie. Minister podkreśla, że Polska nie została poinformowana o planach ograniczenia obecności wojsk USA w naszym kraju.
2: Rotacja, która się miała odbyć nie tylko do Polski, ale do kilku państw europejskich, została wstrzymana. Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich.
0: Temat relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie będzie jutro głównym tematem spotkania amerykańskiego generała Dana Kaina z szefami komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Sprawa liczebności wojsk USA w Polsce wciąż nie jest jasna, mówili goście Pulsu Trójki. W samej amerykańskiej administracji nie ma jednolitego stanowiska, zwracał uwagę Adam Gomoła z Polski 2050.
3: Mam wrażenie, że tam nawet w tym najbliższym kręgu decyzyjnym wokół Donalda Trumpa często panuje zadziwienie wobec bieżących decyzji. Tym bardziej, co my tutaj maluczcy w Polsce możemy wobec tego. To, że ani strona Pałacu Prezydenckiego, ani strona rządowa nie wiedziała o tym fakcie, pokazuje, że faktycznie jest jakiś problem.
0: Głównym zadaniem polityków powinno być teraz zabieganie o utrzymanie lub nawet zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tak z kolei mówił w Trójce poseł PiSu Jarosław Krajewski.
4: To my musimy również starać się i zrobić wszystko jako polscy politycy, żeby doprowadzić do sytuacji wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa, nawet wtedy, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych podejmie decyzję o redukcji wojsk amerykańskich w innych państwach europejskich.
0: Nad Wisłą stacjonuje obecnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Uzasadniła ją szacunkiem do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i brakiem reakcji Sejmu na to zabezpieczenie. Przypomnijmy, Trybunał tydzień temu wydał zabezpieczenie nakazujące Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Mimo to Sejm w piątek wybrał członków Rady. Odejście szefowej KRS ze stanowiska to dobra wiadomość, mówił w Polskim Radiu publicysta Jan Ordyński.
5: To jest jedna z osób, która dokonywała i firmowała przez ostatnie 10 lat demolkę wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ona, jeżeli będzie ktoś kiedykolwiek pociągnięty do odpowiedzialności za to, co się stało z polskim wymiarem sprawiedliwości, to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią.
0: Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha jutro w rozmowie politycznej Trójki. Z udziałem prezydenta, przedstawicieli władz, weteranów i ich rodzin we Włoszech uczczono żołnierzy generała Andersa w 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbyły się na polskim cmentarzu wojennym, gdzie spoczywają żołnierze 2. Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 roku po ciężkich walkach zdobyli niemieckie pozycje na wzgórzach i przełamali linię Gustawa.
6: Prezydent Karol Nawrocki mówił o wielkim wyzwaniu, któremu podołali Polacy.
7: Te wzgórze pod względem strategicznym i wojskowym było teoretycznie nie do zdobycia.
6: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podkreślał, że my dziś musimy wyciągnąć lekcje z postawy bohaterów sprzed 82 lat.
8: 4 lekcje Monte Cassino. Nadzieja, dyscyplina, sojusz i pojednanie.
6: Chwilę zwycięstwa wspominał 101-letni weteran II Korpusu Polskiego, major Władysław Dąbrowski.
8: To my zdobyliśmy, nie Amerykanie, nie Francuzi, my!
6: Po apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Z Monte Cassino, Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Andrzej Poczobut zabierze głos w Parlamencie Europejskim. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi wystąpi na sesji plenarnej w Strasburgu 17 czerwca. Zostanie przyjęty z najwyższymi honorami, mówi europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej, odpowiedzialny za organizację wizyty.
9: Tak naprawdę będzie uhonorowany tak jak głowy państw czy premierzy rządów, czyli bardzo, bardzo prestiżowo. Andrzej Poczobut jako ten niezłomny i twardy bojownik o podstawowe prawa, to nazwisko znają i Hiszpanie, i Portugalczycy, jest tym, który dziś rozpoznawany jest w całym parlamencie.
0: Andrzej Poczobut jest ubiegłorocznym laureatem Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Ponad 530 połączeń znajdzie się w rozkładzie jazdy PKP Intercity podczas czerwcowego długiego weekendu. Spółka rozpoczęła już sprzedaż biletów.
10: Przewoźnik wzmocni najpopularniejsze połączenia nad morze i w góry. Jak mówi rzecznik spółki Michał Wrzosek, na torach pojawią się m.in. podwójne zestawienia pociągów Pendolino.
11: W takim podwójnym zestawieniu pojadą m.in. pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacji Gdynia-Zakopane.
10: Do innych pociągów w razie potrzeby przewoźnik dostawi dodatkowe wagony, dzięki czemu będzie więcej miejsc. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz.
13: Arka Gdynia przegrała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-3, a to oznacza, że gdynianie, tak jak niecieczanie, w przyszłym sezonie zagrają w pierwszej lidze. Na Wyspach Arsenal o krok od tytułu po zwycięstwie 1-0 z Burnley, cenny gol Havertza. Zastal Zielona Góra objął prowadzenie 2-1 w ćwierćfinałowej rywalizacji z Kingiem Szczecin w Ekstraklasie Koszykarzy po zwycięstwie w trzecim spotkaniu 84-70. Starcie numer 4 w środę w Zielonej Górze. Piłkarze Arki zdegradowani. W zgoła innej sytuacji są koszykarze gdyńskiego klubu. Spadek im nie grozi, a dziś wygrali ze Śląskiem Wrocław 86-75. Jednak w serii ćwierćfinałowej jest 1-2. Czwarty mecz w środę znów nad morzem. Przypomnę, piłkarze Śląska natomiast wracają do Ekstraklasy. Maja Chwalińska po efektownym zwycięstwie z reprezentantką gospodarzy Alice Ramé 6-0-6-3 awansowała do drugiej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju French Open. Następną rywalką Chwalińskiej będzie francuska Carole Monet. Jutro mecz Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Pierwszej rundy kwalifikacji na kortach Rolanda Garrosa nie przebrnęła reprezentantka Polski Linda Klimowiczowa. Tak jak Iga Świątek i Magdalinet, kwalifikować nie musi się Magdalena French, która jutro w Strasburgu zagra w drugiej rundzie z Leylą Fernandez.
14: Kolejny bardzo ciężki mecz. Leyla gra świetnie ostatnie tygodnie, więc na pewno będę musiała grać bardzo odważnie, zmieniać jej rytm, grać top spinem, wyjść z dużo większą pewnością gry niż do tej pory.
13: Tego Magdalenie French życzymy. W turnieju głównym wielkiego szlema ATP na kortach Rolanda Garrosa zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. A teraz powiew zimy. W wieczornych meczach Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie Czesi po wspaniałym meczu pokonali Szwedów 4-3. Po bezbramkowej pierwszej tercji Szwajcarzy urządzili pokaz mocy w drugiej tercji meczu z Niemcami i zrobiło się 5-0. Ostateczny wynik to 6-1 dla organizatorów turnieju. Wcześniej Finowie rozbili faworyzowanych Amerykanów 6-2. Przypomnę, USA to mistrzowie olimpijscy z Mediolanu i obrońcy tytułu. Kanada pokonała Danię 5-1. Na koniec odrobina optymizmu w polskim short tracku. Czy olimpijska niemoc naszych panczynistów na torze krótkim skończy się pod rządami Ani Serra? To trenerka, która budowała systemy szkolenia w Kanadzie, Francji i Holandii. Dziś panczynowy związek ogłosił, że zatrudnił Kanadyjkę. To dla mnie wielkie wyzwanie, też ogromna szansa. Polska grupa ma bardzo dobrą renomę, a coraz lepsze wyniki osiągane w ostatnich latach na arenie międzynarodowej pokazują, jak duży zrobiła postęp. Widzę w tej drużynie ogromny potencjał i dlatego uznałam, że dołączenie do tego projektu to naprawdę wielka szansa. W sporcie na dziś to wszystko. Kolejny serwis jutro, chwilę po 7:00.
0: I Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, może przelotnie padać na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie, miejscami burze. Będzie od 12-14 stopni na wybrzeżu i na Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na Podlasiu. Trójka.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, jak być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić.

0: Jesteście niesamowici, ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

0: Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wieczorek powiedział w Radiu Katowice, że obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. W piątek poinformowano, że Pentagon odwołał plan rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski. Jak dodał poseł Wieczorek, ważne są także poza obecnością wojsk dostawy amerykańskiego uzbrojenia.
1: Dla nas najważniejsze jest, żeby wojska amerykańskie rzeczywiście stacjonowały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj stacjonuje wiele tysięcy amerykańskich żołnierzy i chcielibyśmy, żeby to było kontynuowane. No, relacje transatlantyckie są naszym gwarantem bezpieczeństwa, czy to w Pakcie Północnoatlantyckim, ale nie tylko.
0: Wiceminister nauki profesor Marek Gzik dodał, że w ostatnim czasie wiele zmieniło się w postrzeganiu Europy przez USA i dlatego trzeba się do tego dostosować.
2: To także pewne dostosowania się do tego, jak Stany Zjednoczone dziś też patrzą na ład globalny. Tu myślę, że w tym względzie nie ma najmniejszych niepokojów, aczkolwiek widzimy to, że świat się na naszych oczach zmienia. Widzimy, że to bezpieczeństwo, które zdecydowanie przez lata opierało się wśród krajów Europy Zachodniej na potędze amerykańskiej, dzisiaj się zmienia.
0: Sprawa stacjonowania wojsk USA w Europie będzie też jednym z zagadnień, jakie zostaną omówione w Szwecji, gdzie w dniach 21 i 22 maja odbędzie się Rada Szefów MSZ Państw NATO.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością powstaną w Bytomiu. Będą zlokalizowane przy ulicy Długiej w Stroszku. Na niemal 6000 metrów kwadratowych powstanie nowoczesny dwukondygnacyjny, w pełni dostępny wielorodzinny budynek z 12 w pełni wyposażonymi mieszkaniami jednopokojowymi z aneksem kuchennym i łazienką dostosowanymi do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Powstanie tam też zaplecze dla kadry wspierającej funkcjonowanie mieszkańców z niepełnosprawnością. Budowa jest możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 7,5 miliona złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na koniec tego roku. Trwają 18 częstochowskie dni rodziny. Obchody obejmują wiele wydarzeń. Od warsztatów dla rodziców, poprzez propozycje rodzinnych aktywności, na specjalistycznych konsultacjach kończąc. W dni rodziny włączają się częstochowskie instytucje, placówki oświatowe czy organizacje pozarządowe. Konsultacje oraz zajęcia dla dzieci to oferta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mówi Olga Dargiel.
4: Konsultacje w ramach hasła Wsparcie Rodzin to możliwość spotkania się ze specjalistami z poszczególnych sekcji MOPS. Zapraszamy do przystanku Rozwiń Skrzydła. Będzie otwarty punkt informacyjny dla rodziców i opiekunów. Będzie można dowiedzieć się więcej na temat oferty projektu. Zapraszamy również dzieci na warsztaty plastyczne pod tytułem Kolorowe upominki na Dzień Mamy.
0: Z pełnym harmonogramem zapoznać się można na stronach internetowych poszczególnych instytucji oraz Urzędu Miasta. 18 Częstochowskie Dni Rodziny trwają do 23 czerwca. Dwie osoby poszukiwane przez zagraniczny wymiar sprawiedliwości wpadły w ręce policji. Do zatrzymań doszło na terenie powiatu cieszyńskiego. To 25-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna. To efekt skutecznej pracy policjantów oraz sprawnej międzynarodowej wymiany informacji, podkreślił Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej komendy.
5: 25-letnia obywatelka Polski była poszukiwana przez chorwacki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa związane z organizowaniem nielegalnej imigracji na terenie Chorwacji. Z kolei 42-letni Czech został zatrzymany podczas interwencji po obywatelskim zgłoszeniu. Był on poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa popełnione na terenie swojego kraju.
0: Kobiecie grozi kara nawet 8 lat więzienia. Mężczyzna odpowie za przestępstwa popełnione na terenie Czech oraz Polski. Za kratami może spędzić 5 lat. Teraz pogoda. W nocy wraz z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami zachmurzenie będzie się zmieniać od całkowitego po umiarkowane i małe, na ogół już bez opadów. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza na południowym zachodzie województwa do 8 na północnym wschodzie.
6: Mobilne. 4 minuty po północy. Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau polecił swoim urzędnikom, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze, poinformowała o tym agencja Reutera. Dzięki wydanemu dokumentowi możliwa była ucieczka byłego ministra sprawiedliwości z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego

0: Węgierskiego premiera 9 maja. Peter Modzior zapowiadał bowiem, że wyda Ziobrę Polsce. Według Reuters Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. Nie ma natomiast potwierdzenia pojawiających się wcześniej informacji o tym, że w sprawę był zaangażowany prezydent Donald Trump oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Dzięki przesunięciu przez rząd środków w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych pieniądze mają trafić też do służb podległych MSWiA.
1: Środki z SAFE pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
1: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
3: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
1: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
3: I praktycznie są na ostatnim etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
1: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
3: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
1: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Groźna epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga zbiera śmiertelne żniwo. Zmarło już ponad 100 osób, odnotowano prawie 400 zakażeń, a Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego.
4: Światowa Organizacja Zdrowia, ogłaszając drugi, najwyższy poziom alarmowy, ostrzegła jednocześnie, że rzeczywista skala epidemii może być większa niż oficjalnie raportowana. Dyrektor generalny WHO w internetowym wpisie wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą zgłoszonych przypadków. Stwierdzam, że epidemia stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, napisał na platformie X, dodając jednocześnie, że jak na razie sytuacja nie spełnia jeszcze kryteriów pandemii. Obecny wariant choroby charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością, sięgającą nawet 50%. Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Fundacja Można Lepiej rusza z inicjatywą, która ma ukrócić stawianie bardzo długich tabliczek pod znakami drogowymi. Społecznicy chcą, by zawiłe i wielokrotnie złożone opisy zastąpić prostymi piktogramami. Dziś drogowe komunikaty potrafią mieć nawet 1000 liter, a to, jak podkreśla prezes fundacji Krzysztof Kwarciak, prosta droga do wypadku.
6: Sytuacja, w której tabliczka pod znakiem ma objętość całego artykułu, jest zupełnie absurdalna i to jest część takiego szerszego problemu, jakim jest w Polsce znakomanie. Te znaki są bardzo skomplikowane i to powoduje, że w gąszczu tych różnych informacji i oznaczeń często giną bardzo ważne komunikaty.
0: Fundacja proponuje, by zamiast całych zdań na tabliczkach pojawiły się na przykład ikony zegara czy symbole przypisane do konkretnych pojazdów, a także kody kolorystyczne. Zielony oznaczałby przyzwolenie, a czerwony zakaz. Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności w rankingu Air Advisor. Stołeczny port zajął drugie miejsce za lotniskiem w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo, mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
7: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów: lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
0: Od początku roku lotnisko Chopina obsłużyło ponad 7 milionów pasażerów, co oznacza wzrost o ponad 7% w porównaniu z 2025 rokiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim, Kujawach i w Wielkopolsce, na zachodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Lubelszczyźnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 4 stopni na Dolnym Śląsku, około 8 w centrum, do 11 na Suwalszczyźnie.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest w